0: Nie kpić, nie poczułem nic, daj bis. Nie powiedziałeś tego free, to nie powiedziałeś nic.
1: Radio SK.

Wiem, że nudzi cię życie, o którym gadasz mi tak często. Nawet przestał ci przeszkadzać smak zimnego espresso. Jesteś taka dobra, wszystko byś oddała pieskom. Wszystko git i haha, ale wiem, że czekasz na coś.

Bywa, że nie jestem szczery. Czasem zwyczajnie kłamię. Jestem próżny, pazerny. Dbam tylko o swoje, cztery litery. Bywam małostkowy, cyniczny i bezduszny. Osądzam bez litości, bez serca i miłości.

0: pomiędzy zdroje. To jest monopol, czworo, a nie troje. Olo, daj znaka, jak z projektem stoję.
1: No nieźle, nieźle.
0: I chwila szybko, do Roberta dzwonię.
2: Siemanko, byku.
0: Kacha dorzuci refren.

0: Reklama. Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
1: To będzie ostatnia reklama. Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
0: I po reklamie.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: Reklama.
1: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
2: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
3: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach,
2: wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale
4: oraz masy dobrej energii.
5: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś, i złap ekipę SK Summer City.

0: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja 1/3.
1: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum, vis-a-vis Atlas Areny, z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
2: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
3: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
4: Lato w Dobroniance, nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci, aż 9 basenów. Mega wodna frajda na świeżym powietrzu i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
7: I po reklamie.
8: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
0: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, zooborysew.pl. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai, oferujący model Hyundai Tucson w wersji hybrydowej. Łódź, Śmigłego Rydza 22.
9: Dzień dobry, dzisiaj jest czwartek, 9 lipca, Andrzej Pinkowski. Witajcie w kalendarzu m.in. Dzień chodzenia do pracy inną drogą. No dzisiaj może warto wziąć parasol, może delikatnie pokapać, ale i z przejaśnieniami. Na termometrach będzie około 20 stopni Łódź.
0: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai. Łódź, Śmigłego Rydza 22.
8: Sponsorem programu był Decathlon.
10: Dokładnie 6:00, zaczynamy SK News. Marcin Procki, dzień dobry. Amerykańskie siły przeprowadziły kolejną serię ataków na Iran. Wiceprezydent USA J.D. Vance zapowiedział, że ataki będą kontynuowane, dopóki Teheran nie przestanie atakować statków handlowych próbujących przepłynąć przez cieśninę Ormuz. Formalnie cały czas obowiązuje tymczasowe porozumienie o zawieszeniu broni. A w życie weszła reforma Państwowej Inspekcji Pracy. Rząd chce w ten sposób walczyć z tak zwanymi śmieciówkami. Inspektorzy będą mogli wydać polecenie zmiany umowy, a jeśli to się nie stanie, to śmieciówka może zostać odgórnie zmieniona w umowę o pracę. Pomysł dobry, gorzej z wykonaniem, ocenia Grzegorz Kuliś, ekspert rynku pracy z Business Center Club.
11: Jeżeli mamy zrównać stosunek pracy, umowy zlecenia i umowy o dzieło do jednej formy zatrudnienia strategicznie i rozróżnić je z B2B, no to niestety powinniśmy uelastycznić i obniżyć koszty tychże umów. To byłaby właściwa droga dla rynku pracy.
10: Na inspekcję pracy będzie mogła weryfikować umowy przy okazji każdej innej kontroli. Wyniki podobne do tych z ubiegłego roku. Maturzyści poznali wyniki swoich egzaminów. Ci, których zapytaliśmy, są z nich zadowoleni.
12: Polski 53%, nie więcej, nie mniej, nie oczekiwałem. Język obcy 98% i matematyka 80%. Jestem satysfakcjonowany wynikami.
13: Jak na moje możliwości, uważam, że naprawdę super mi poszło.
10: Na matury zaliczyło nieco ponad 81% zdających. Ci, którzy nie poradzili sobie z jednym z testów, będą mogli do niego przystąpić ponownie 24 i 25 sierpnia.
14: Jankę, Kama i
15: Dzisiaj czwarteczek. Muszę wam powiedzieć, że ja już naprawdę zaczynamy myśleć o weekendzie.
16: I bardzo dobrze, bo czwartek to za kwadrans piątek, proszę pana.
15: O czym ty myślisz teraz, mój drogi?
16: Tego nie mogę powiedzieć niestety.
15: To może wy powiecie, o czym myślicie dzisiaj w czwartek z samego rana? Człowiek otwiera oczy, otwiera mózg i o czymś myśli.
16: Myślimy, więc jesteśmy. Pomyślałem jeszcze o kawie, no ale to już klasyka, prawda?
15: Oczywiście. 664-402-302 i ta kawa to na Messengera, proszę ją wylać.

0: Widzę, że jedziesz na dwa kubki dzisiaj z samego rana.
1: Kawa czy herbata?
2: Tak.
0: Bardzo dobrze. No dobra, okej. 8 minut po godzinie 6 Radio Jacka w czwartek, 9 lipca.
2: Przemyślenia poranne. Każdy ma coś w głowie. Nawet jak tam nic nie ma, to na pewno coś jeszcze da się wyskrobać z samego dna, tak pod czaszką. Jakieś gdzieś myśli są na pewno.
0: Ktoś tam. Oczywiście odzywajcie się, czekamy na naszym eskowym messengerze. Halo, messenger.
3: Dzień dobry, witam Eskę. Odnośnie pytania, co robić, to ja sobie tak myślę, co by tu robić, żeby nic nie robić, a zarobić. Dziękuję, pozdrawiam. Wszystkiego dobrego.
2: Bardzo proszę.
0: No i pracodawca usłyszał po głosie tego pana.
2: O.
0: No i monitoring dzisiaj będzie na pana.
2: Fajnie by było mieć taką pracę, że nic nie trzeba robić i da się coś zarobić jednak, no.
0: Żeby się nie narobić przy okazji jeszcze.
2: Niektórzy o radiu tak mówią, wy tam do przychodzicie, tylko coś...
0: pogadacie.
2: No, tak, 3 godziny, 4 i do domu i zarobią.
0: To jest takie proste, bo też kawę pijemy, proszę pana.
2: O, i herbatę, przypominam. Dwie rzeczy naraz. No to co z tym myśleniem, co?
4: Lekarz kazał myśleć pozytywnie.
5: Jankes i Wiktor.
2: Ja myślę, że Messenger jest dobrym rozwiązaniem. Tam jest mikrofon, tam się człowiek nagrywa, gada.

0: Poranne prasowanie.
1: Dzień dobry raz jeszcze, witamy oczywiście w czwartek. Jest z nami pani Jadzia, dzień dobry.
2: Czekaj, Jadzia, do włączonego na się razie, lepiej mówi. Patrz, uwaga.
1: Na razie była w chórkach, a teraz będzie już tutaj na pierwszym mikrofonie.
2: Mikrofon włączam za 3, 2, 1, włączony.
0: Dzień dobry.
1: No. Dzień dobry.
0: Specjalnie go nie włączyliście.
1: Ale nie no, z tyłu, chcieliśmy sprawdzić, jak brzmisz z tyłu, też dobrze.
2: Jak brzmisz z playbacku, bo o tym jest pierwsza wiadomość.
1: No właśnie, Skolim przekonuje, artysta Skolim, tak się nazywa.
2: Oficjalnie powiedział całemu światu, że on nie śpiewa na tych swoich koncertach z playbacku.
1: Zawsze na żywo, naprawdę, jeśli nawet nie śpiewa, to i tak śpiewa, ale śpiewa, zawsze śpiewa.
2: Ciekawa ciekawostka, że powiedział to w YouTube'owym programie u syna Karola Nawrockiego.
1: Tak, właśnie.
2: On
1: i to
2: ma
1: udowodnił.
2: Swojego YouTube'a i zaprosił tam Skolima.
1: I tam zaśpiewał też live.
2: Tak.
1: Dokładnie.
2: Jadziu, jakbyś mogła ocenić?
0: Naturalnie bardzo sztuczny.
1: Naturalnie bardzo sztuczny. Dziękujemy pięknie. No bo tutaj był z tym takim, jak to się nazywa?
3: Audiotunem.
1: Z audiotunem właśnie, no.
2: Tak.
1: No. Ale
2: nie,
1: na
2: no,
1: żywo...
2: Normalnie facet tak brzmi, no co wy chcecie. No.
1: Lećmy dalej, po gwiazdach przelatujemy.
2: Jest zestawienie w gazecie gwiazd, słuchajcie, które zoperowały sobie noski. Są gwiazdy z nowymi nosami. My mamy stare cały czas. Jakby
1: stare mamy, tak.
2: Jadzio, ty masz też swój nosek, czy zoperowany? Swój.
1: Ja miałem kiedyś pęknięty. Tańczyłem na imprezie i...
2: Ja kiedyś z pralki spadłem na podłogę, jak mnie mama wycierała ręcznikiem i właśnie na nos. Mam krzywą przegrodę nosową przez
1: mamę. Przez pralkę.
0: Przez pralkę.
2: A wśród tych, które wymieniły sobie nosy, uwaga, Iwona Pawlowicz, nowy nosek. Ma Fashion, też nowy nosek. I Monika Goździalska, kimkolwiek jest, też nowy nosek.
1: Dobrze.
0: Większość gwiazd operuje sobie nosy, albo piersi, albo zęby, a powinni głowy.
4: Poranne prasowanie tylko w Radiu SK.
1: Nie no, niektórzy zabrali się już za głowy, a dokładnie za włosy na głowie. No. Jak nie mają, to też... No,
0: ale też się przeszczepia.
2: Pod włosami to jest najważniejsze, co tam jest.
0: Tak. Mm.

0: Eben przypomina, że życie boli, hurts.
1: Trochę tak, rzeczywiście. Ale nie boli, jak się przechadzamy teraz przez plażę nad morzem.
0: To jest podobno najlepszy moment. Teraz, właśnie o 6.25, żeby po tych nocnych sztormach, wiatrach, falach, pójść, słuchajcie, pokopać trochę w piachu i znaleźć bursztynek.
1: To prawda, człowiek wychodzi z domu biedny, a wraca bogaty.
0: Naprawdę, eksperci przypominają, że te pogodowe zawirowania na plażach mają swoje plusy, można wzbogacić się o parę fajnych bursztynów.
1: Rzeczywiście mnóstwo ponoć bursztynów, o której my kończymy?
0: No 10.00, to już proszę. Wszystko będzie wyzbierane.
1: Tak? No, nie, no proszę nas troszkę zostawić też, no.
0: Dla tych, którzy z koszyczkiem wychodzą teraz z domu, uwaga, na słuchawki.

0: Reklama.
1: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz co lubisz, przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL. Bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 17,98.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń. Lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego. W tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
2: Znowu muszę się zająć windykacją.
3: To coś z indykiem?
2: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
3: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
4: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
5: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
6: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra.
7: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
10: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
11: Na razie sprawdzam na drogach w Łodzi, warunki do jazdy też dobre, choć dzisiaj może delikatnie pokropić, no i wciąż trzeba spodziewać się tego mocniejszego wiatru. Na termometrach pokaże się w najcieplejszej chwili dnia około 19, może 20 stopni. Słońce na niebie też ma się pokazywać, natomiast od piątku do niedzieli ta pogoda może być nieco w kratkę. Mogą występować niewielkie opady deszczu, choć przejaśnienia również wchodzą w grę. W kalendarzu imieniny Weroniki, Sylwii i Zenona.
10: Sponsorem programu był Decathlon.
12: Minęła 6.30, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła stóp procentowych na obecnym poziomie, są od marca. Według ekonomistów w tym roku nic nie wskazuje na to, by doszło do ich obniżki. Szansa na to może pojawić się dopiero w przyszłym roku.

0: A z wyjątkową pamiątką wyjechali światowi przywódcy z Ankary. W tureckiej stolicy zakończył się szczyt NATO. Gospodarzem był prezydent Turcji Recep Tayyip Erdoğan, który każdemu z prezydentów i premierów wręczył rewolwer z wygrawerowanym nazwiskiem oraz amunicję.
1: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
2: SK Sport News.
0: Polskie siatkarki grają kolejny mecz Ligi Narodów. Dziś ich rywalkami są Amerykanki. To spotkanie trwa. Sprawdzamy, co dzieje się w hali w Osace. No i przed chwilą zakończył się pierwszy set. Amerykanki wygrały 25-20. A przypomnę, że po wczorajszej porażce z Turcją biało-czerwone spadły na piąte miejsce w tabeli. Szybka reakcja po decyzji MKOL-u. Międzynarodowa Federacja Piłki Siatkowej przywróciła rosyjskich siatkarzy do międzynarodowej rywalizacji światowego rankingu. FIVB jeszcze nie podjęła decyzji, czy rosyjscy siatkarze będą mogli występować pod własną flagą i z odgrywanym hymnem. Nie podano także, jaka będzie pierwsza impreza, w której wezmą udział.
3: No niech przyjadą tutaj na imprezę.
1: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Jan Kama i Wiktor.
5: W Radiu ESK.
6: Zdrościłem się, zrobiłem sobie też herbatę w drugą rękę.
3: Bo w jednej kuła? Łyk herbaty, łyk kawy i tak na zmianę.
6: Dokładnie.
3: No, jak człowiek jest niezdecydowany i nie wie, co chce, to chce wszystko naraz. Jakie macie poranne przemyślenia? O czym myślicie w czwartek od rana?
7: Myślę, więc jestem. I ślad po nim zaginął.
8: Hity na czasie. Radio SK.
6: Poznałeś po głosie, kto to był? Paulo Coelho.
3: Naprawdę?
6: To był on, tak, to był Paulo, tak.

0: Roxy i White 2115. Oni razem, że Kevin pozwolił, że ją puścił do nich, do chłopaków?
1: No na chwilkę to wiesz, takie może wypożyczenie na sekundkę i wiesz, no.
0: Ciekawe, czy stał z boku i...
1: Pewnie tak.
0: I see you.
2: 21 minut i będzie z nami godzina 7. O czym myślicie z samego rana w czwartek 9 lipca?
3: Ja mam takie przemyślenie z rana, co jest największą motywacją do wstania o tej godzinie.
0: Pieniądze.
3: Mianowicie jest to pęcherz.
0: A, też jedno, na P.
2: Jedno słowo. Ważne. Kama i Wiktor. P, później jest R, S, T, U. Urodziny za chwilę u nas.
4: To promocja.
5: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
6: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
7: Czeka na głosy na SK.pl.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
6: Zapraszam, Michu Sobkowski.
4: Autopromocja.
8: Reklama. Nadjeżdża nowa oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Łódź, Grupa Krotowski, Bartoszewskiego 13. BYD. Build your dreams.
9: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
10: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days.
11: Teraz laptop Asus ZenBook A14 tylko 2999 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 3499 zł. Allegro Days do 13 lipca.
12: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 170.

0: 68. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
5: Żeby się nie oparzyć skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
6: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
7: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Wakacyjny last minute w salonach grupy Bednarek. Nowa Skoda Octavia w najmie z serwisem i ubezpieczeniem już za 1468 zł.

0: Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Guardias. Ciao!
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wakacyjny last minute w salonach grupy Bednarek. Nowa Skoda Octavia w najmie z serwisem i ubezpieczeniem już za 1468 zł.

0: No jaka Ela? To przecież nie, to nie Ela, to Karolina.
1: Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Happy
0: birthday to you. Karolina!
2: Eska budzi w urodziny.
0: A nie Umbrella Ela, Ela, Ela. Dzień dobry, witamy Karolina urodzinowo. Witamy serdecznie, brawo! Niech cała Polska wie, że to właśnie dzisiaj twoje święto.
3: Karolcia, no i co ty na to, dziewczyno? No.
4: No jejku, no dziękuję bardzo, nie spodziewałam
3: się. Wszyscy przyszli do ciebie z samego rana, cała Polska, i bardzo dobrze, będziemy świętować.
0: Czy ty poczułaś się jakoś inaczej, jakoś lepiej? Czy to jest tak, że otworzyłaś oczy i mówisz, kurde, tak samo jak wczoraj, nic się nie zmieniło?
4: Nie, no, oczywiście, że tak.
3: W sensie, że to tak samo, czy nie?
4: Nie, no, wiadomo, zupełnie inaczej.
0: To jest tak zwane,
4: trzeba świętować.
0: Tak zwane oczko. Nie wiem, czy możemy to ujawniać, no, jak już zacząłem,
3: no, oczko,
0: to
3: ujawnimy. No, ale... jak jest oczko, to wiadomo, że się człowiek chwali na lewo i prawo. No.
0: 21.
3: No, przecież to... 21.
0: Ci, co chodzą do kasyn, wiedzą, że 21 to jest bardzo szczęśliwa liczba. No.
3: Że co to znaczy 21 w kasynie?
0: No jakiś blackjack, tak?
3: A, w tym sensie, karsiano.
0: No, 21, no, to już jest taka magiczna barierka. No.
3: Jaki plan na dzisiaj u ciebie? Pochwal się, może kogoś zainspirujesz przy okazji?
4: Jako, że kończę 21 lat, planuję przebiec 21 kilometrów.
0: Brawo!
3: O, ale dzisiaj?
4: No dzisiaj.
0: Ale to jeszcze przed imprezą urodzinową, tak?
4: Tak, jeszcze z rana.
0: A potem po takim,
4: nie jest tak
0: po takim bieganiu to się człowiek musi nawodnić. No,
3: no i dobrze, no to mamy. Dokładnie mamy tak. Zapas oryginalnego soku dla ciebie. Mamy. Tak to się właśnie nazywa.
0: Dorzucimy jeszcze stówkę. No, drobne wydatki.
4: Dziękuję bardzo.
3: Na jakąś fajną jagodziankę do tego soku.
0: To jest.
3: Coś do jedzonka, coś do picia i bardzo dobrze. Karolinko, wszystkiego fajnego oczywiście. Słuchaj, dostaliśmy informację o tym, że masz urodziny od twojego...
0: Od...
3: Taty. Tatów.
0: Czekaj, moja ukochana córka. To albo no, mama, taty. Albo tata.
3: Tata, no. Tata, no. Tata, mama. Mama, tata. Wszystkiego cudownego dla ciebie oczywiście. Baw się dobrze, fajnego biegania życzymy. Będziemy oczywiście trzymać kciuki i wszystko. No i co? No i tyle, no.
4: No, już, no. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
1: Mua. Sponsorem konkursu jest właściciel marki Oryginalny Sok. Producent soków NFC. www.oryginalnysok.pl.
0: A teraz łogień!

0: Za chwilę siódma, za chwilę Marcin Procki przyjdzie i w newsach powie na zdrówko.
1: Rzeczywiście, to bądźmy gotowi na tę sytuację. Będzie o ochronie zdrowia i nie tylko oczywiście, bo i dmucha, i zdrowie, i te inne.
0: No. Trzymajcie się głośników.
2: Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Potrzebujesz szyby do ciężarówki lub autobusu? W Autoglas gwarantujemy szybką dostawę, minimum formalności i montaż u klienta. Zaufaj nam, a my przywrócimy twój pojazd do pracy. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
5: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie borówki amerykańskie 6,99 za 250 gramów z apką, kartą seniora Carrefour lub Paytech. Oferta ważna do 11 lipca. Cena przed obniżką 13,99.
6: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
7: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu
6: oraz bekonu i syropu klonowego.
7: Uczta dla fanów prażynek.
6: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
8: To na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i

0: podłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
1: Audi Revolut F1 Team rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
2: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
3: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3+1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
4: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
5: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
6: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
5: A, no i merci bardzo.
7: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
10: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
11: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
13: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. ZooBorysew.pl. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai, oferujący model Hyundai Tucson wersji hybrydowej. Łódź śmigłego rydza 22.
17: Wyjeżdżamy na Łódzkie ulice, możemy przejechać już Wigury przy Sienkiewicza. Natomiast przypominam, że w poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej. Dzisiaj w Łodzi tak w granicach do 20 stopni z przejaśnieniami. Momentami będzie wiało, no i też może tak symbolicznie pokropić.
16: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai. Łódź śmigłego rydza 22.
15: Sponsorem programu był Decathlon.
18: Punktualnie 7 zaczyna Majewska News. Marcin Procki, zapraszam. To ma zatrzymać patologię. Minister zdrowia przedstawiła pakiet zmian, a to odpowiedź m.in. na aferę w Szpitalu Południowym w Warszawie. Wśród zaproponowanych zmian jest przede wszystkim ustalenie maksymalnego poziomu wynagrodzeń dla lekarzy.
19: Do 240 zł brutto za godzinę.
18: Mówi minister zdrowia Jolanta Sobirańska-Grenda. Inne zmiany to na przykład egzekwowanie rzeczywistych grafików pracy.
19: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
18: Pacjenci natomiast mają odczucie wprowadzenie e-rejestracji i e-kolejności.

0: grafików pracy.
1: Pracownik medyczny będzie zobowiązany do zatrudnienia co najmniej na pół etatu w jednym szpitalu. Jeżeli będzie chciał pracować w innych podmiotach, będzie musiał uzyskać zgodę swojego pracodawcy.
0: Na pacjenci natomiast mają odczuć wprowadzenie e-rejestracji i e-kol. W kwestiach historycznych bez przełomu to informacje po spotkaniu prezydentów Polski i Ukrainy. Karol Nawrocki przez około godzinę rozmawiał z Władymyrem Zełenskim podczas szczytu NATO w Ankarze.
2: Potwierdziliśmy swoje stanowiska, czy ja potwierdziłem nasze stanowisko w kwestii UPA, ale dyskutowaliśmy też o tym, jak ta współpraca powinna wyglądać w przyszłości.
0: To była ważna i potrzebna rozmowa, ocenił ukraiński prezydent. Gwałtowna pogoda nie odpuszcza. Wczoraj wichury przechodziły przez Pomorze, a na ponad 140 kąpieliskach obowiązywał zakaz kąpieli.
3: Jest trochę niebezpiecznie.
4: Widać, że trzeba mieć respekt niestety, bo to jest jednak żywioł, nie?
0: A dziś wiatr już słabszy, ale w północno-wschodniej Polsce IMGW ostrzega przed burzami z silnym deszczem.
5: W Radiu SK. Witamy, zapraszamy do tańca w czwartek, 9 lipca.
6: To jest idealny dzień na poranne przemyślenia.
7: Siema, wiecie co? Dzisiaj bardzo nie chciało mi się wstać. A moje przemyślenie, siedząc przy kawie, to ten cholerny budzik. Znienawidzony chyba najbardziej na świecie przez wszystkich, a każdy go ustawia każdego dnia.
6: Budzikom śmierć! Budzikom śmierć!
5: Ale jest na to rozwiązanie, trzeba mieć ładny dźwięk po prostu jako budzik, no i tyle, wtedy jest troszkę lżej.
6: Na przykład głos tych panów. O. Ja,

0: trenujemy od samego rana z Dua Lipą, 8 minut po godzinie 7.
1: Nie wiem, czy byłeś ostatnio w M-Obywatelu swoim w telefonie.
0: Wiesz co, byłem, sprawdzałem ilość punktów karnych.
1: Aha.
2: Zero.
1: To teraz masz jeszcze jedną możliwość. Możesz się wykazać jako sygnalista, słuchaj. To się tak ładnie nazywa w Nowej Polsce funkcja donosiciela.
0: W sensie mogę sobie donieść na kogoś coś naprawdę?
1: Aha.
0: Chodzę, ale a gdzie to leci? Chodzisz tam do centrali, do bazy, tak?
1: Na razie to jest możliwość taka, że do sanepidu możesz się zgłosić. Jak na przykład dostaniesz nad morzem niedobrą rybkę, albo się okaże, że gdzieś
0: też
1: szambo wybiło, albo że sąsiad wyrzuca śmieci tam, gdzie nie trzeba, to cyk mu fotkę i do sanepidu. I leci.
3: Nie lubisz to też.
0: I to wszystko w aplikacji M-Obywatel.
1: Tak, jest taka funkcja. I tak sobie pomyśleliśmy, że przecież to, no, na nikogo się tak dobrze nie donosi jak na własną rodzinę, prawda?
0: W sensie idźmy dalej, a to my jesteśmy dzisiaj, my, Radio SK, jesteśmy waszym M-Obywatelem.
1: Tak jest, zbieramy wszystkie donosy. Coś się stało takiego, co możecie zgłosić przez radio, puścić dalej. Oczywiście zapewniamy pełną anonimowość.
0: Ach, pięknie, no oczywiście.
1: A może no to na kolegów z pracy też można coś donieść na przykład?
0: Kolegów, no? Na koleżanki, na coś, na kogoś, najlepiej na bliskie osoby, które się ucieszą, że usłyszały się w Radiu SK.
1: Oficjalnie otwieramy skrzynkę dla sygnalistów, łamane przez donosicieli. Jeżeli ktoś coś ten tego, to no tak, to jest Messenger Eski i tam można złapać za mikrofon. Radio SK. To ja może zacznę?
0: Już?
1: U nas w studiu jest kanapa. I ona z jednej strony jest troszkę pobrudzona.
0: Ola Kot była ostatnio u nas.
1: Ja nic nie sugeruję,

0: Eska, 19 minut po godzinie 7, to już?
1: To już, koszuleczka Eski, przepiękna, z napisem cześć. Można zobaczyć u nas na Insta, jak ładnie w tych koszulkach wyglądały i Ola Kot, i Kasia Węsierska. A do tego lipcowe wydanie magazynu Eska Story, to do wzięcia.
2: Siódme wygrywa w Radiu Eska.
0: Zapraszamy, oczywiście 66440202. Kto dzisiaj pierwszy? No i zobaczymy, trzeba dojechać do siódmego pytania. Jak zwykle prawidłowo na to pytanie odpowiedzieć i nagrody, prezenty są wasze.
1: Brzmi łatwo, no ale praktyka no, jest, wiemy jaka jest. Halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, jesteśmy, halo.
3: Dzień dobry.
1: Pierwszy.
0: Dzień dobry, i lecimy oczywiście. Wchodzimy do namiotu
1: i pytamy, co to jest karimata?
3: Do spania.
1: Ale co do spania? Co do spania? Całe życie jest do spania.
0: Halo? Coś słuchacz jakby nie ten. Nie ten, tego ten. No,
1: uwaga, profesjonalna odpowiedź. To lekka mata z pianki lub tworzywa sztucznego, która służy przede wszystkim jako skuteczna izolacja termiczna od zimnego i wilgotnego podłoża. Kropka.
0: Bardzo dobrze, w skrócie, cienkie łóżko. Dziękujemy, oczywiście druga osoba. Halo, dzień dobry, halo, tu Eska.
3: Halo.
2: Drugie.
0: Dzień dobry. Uwielbiamy wasze zestawy głośno mówiące, które nas za bardzo nie słyszą, no ale spróbujmy dalej. Drugie.
1: Podaj trzy owoce, które mają pestkę.
3: Jabłko, gruszka, arbuz.
0: Ledwo z tym arbuzem, ale się udało.
1: Moja mama zjada te pestki od arbuza, mówi, że to jak orzeszki ziemne smakuje, jak się dobrze pogryzie. No, ale ja mam dziwną mamę. Trzecie.
0: Uwaga, no to takie trudne trochę. Ile razy ludzie byli na Księżycu? Odpowiadamy czy nie?
3: Raz.
0: A nie.
1: Niestety.
0: Nawet sześć.
4: Raz
0: ludzie
4: na
0: lądowali.
4: Księżycu to nie.
0: To nie co?
4: To nie kosmonaut.
0: Rzeczywiście, słuchajcie, nie. No, ludzie lądowali na Księżycu 6 razy. Wszystkie te wyprawy odbyły się w ramach amerykańskiego programu Apollo.

0: Halo.
1: Co ty gadasz? Przecież w ogóle ani razu nie byli. To w studiu filmowym kręcili. Przecież to wszyscy wiedzą, że tego nie było nigdy.
0: Ale no, ale coś policzył i powiedział 6, więc tego się trzymamy, co jest w sieci. Dziękujemy pięknie, oczywiście zapraszamy kolejną osobę i my zatrzymaliśmy się na czwartym pytaniu.
2: Halo, halo.
0: Dzień dobry, cześć. Ile miesięcy ma rok przestępny?
2: Jak każdy, całe 12.
1: Dobrze. I uwaga, piąte. Na jaki kraj tym razem obraził się Donald Trump?
0: Ale wczoraj był wysyp, no.
1: Uwaga, a tu...
2: Wydaje mi się, że... Okej.
1: Turcja, Hiszpania czy Polska?
2: Na Hiszpanię, na pewno Hiszpanię.
1: Dobrze.
3: Nie wiem, w ogóle z Hiszpanami nie chcemy handlować, nie, zero, to jest absolutnie. Hiszpania to jest fatalny partner w NATO. Ja w ogóle nie chcę z nimi się znać.
0: Słuchajcie, wczoraj, to był dzień Trumpa wczoraj, rzeczywiście środa, 8 lipca. No dobra, okej.
1: Szóste.
0: Uwaga, szóste pytanie.
1: Jak się mówi, przyszłem czy przyszedłem?
2: Miałem blisko, więc przyszedłem.
1: Dokładnie. Jak idę z daleka, to przyszłem. Pamiętajcie o tej zasadzie. Tak. Dokładnie tak.
0: Siódme. I uwaga, siódme. Wyobraź sobie, że tak, jesteś w samochodzie, podjeżdżasz i podchodzi pan, pani, no i pada pytanie.
4: Dobra, czy umyć panu szybkę?
2: Poprosić kierowniku.
0: O, i to jest dobra odpowiedź. Bardzo dobrze. Wspieramy się oczywiście, jak niektórzy zarabiają w taki sposób też na wakacje, oczywiście, jak najbardziej. Tak. Hej.
1: Tak. Bardzo lubimy sobie was wizualizować, więc jaki rozmiar koszulki zapakować dla szanownego pana?
2: Poproszę 2X, niestety 2X.
0: A po głosie słychać, że bardziej
2: jest jednego, ale poproszę 2.
1: Dobra. Ładujemy, wysyłamy, pa.
5: Siódme wygrywa w Radiu SK.
0: Ale wczoraj rzeczywiście, wracając do Trumpa, to było coś niesamowitego, co?
1: Ja nie lubię Hiszpanii, bo ja w ogóle
0: ale
1: nie chcę
0: Niemcy też chyba, ale Niemcy też tam było tak nie halo, nie? Ale nas lubi.
1: Oczywiście, my jesteśmy modelowy sojusznik.

0: Za chwilę 7.30 to Sombr. Powiem ci, że tak trochę nieswojo się czułem wczoraj wieczorem bez tej piłeczki.
1: Tak, wczoraj odpoczywaliśmy od piłki nożnej, ale dzisiaj, no, znowu się zacznie. I za chwilę między innymi o tym Marcin Procki w newsach.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: Radio SK i Wójt Gminy Trzcinica zapraszają na 15 Dni Gminy Trzcinica wraz z SK Music Tour. 11 lipca Stadion Sportowy przy ulicy Jana Pawła II 92. W programie Before Party z DJ-ami, DJ Kubas i DJ Xtrination. Koncert TEDE, Noc DJ-ów, Radio SK, DJ Producent Stolo, DJ Kubas, DJ Xtrination i DJ DBL. Startujemy o 19. Partner wydarzenia Gmina Trzcinica. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
3: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
4: Lato w Dobroniance, nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci, aż 9 basenów, mega wodna frajda na świeżym powietrzu i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
5: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
6: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
5: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
6: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
5: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
7: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
8: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Łódź, ulica Wólczańska 81. Telefon 42 632 5220. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
9: Stresujesz się decyzją o studiach?
10: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
9: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
10: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
11: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Na łódzkich ulicach pojawił się motoambulans, mówią kierowcy Tomasz Lewandowski i Łukasz Rosiak.
17: Chodzi o to, żeby sprawnie przejechać między pojazdami.
18: Pojawiają się ciarki na rękach, no co?
19: Od 5 do 15 minut jesteśmy w stanie zrobić taki transport. Wiadomo, pojazd uprzywilejowany daje nam to, że możemy jakby pokonać te skrzyżowania na czerwonym świetle.
16: Warunki do jazdy dzisiaj dobre, choć będzie wiecznie.
15: Sponsorem programu był Decathlon.
14: 7.30 to jest SK News. Marcin Procki, zapraszam. Dziś wyrok sądu w Sosnowcu w sprawie Rosjan oskarżonych o szpiegostwo. Małżeństwo odpowiada za udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie wiadomości mogących zaszkodzić Polsce. Mężczyzna jest też oskarżony o nadanie paczki z materiałem wybuchowym. Rozpoczęła się rekrutacja wolontariuszy Szlachetnej Paczki. Nie trzeba specjalnych umiejętności. Każdy wolontariusz zostanie przeszkolony. Otrzyma też wsparcie na każdym etapie. Aby zostać wolontariuszem, trzeba wypełnić formularz zgłoszeniowy na stronie Szlachetnej Paczki.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
12: SK Sport News.
14: A my sprawdzamy teraz, jak idzie polskim siatkarkom w kolejnym meczu Ligi Narodów. Dzisiaj Polki grają z Amerykankami. W tej chwili trwa trzeci set. Jego końcówka jest 21-21, a w dwóch poprzednich partiach najpierw wygrały Amerykanki, a potem wygrały Polki, więc mamy 1-1. A Maroko ponownie na drodze Francji. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. Przed 4 laty drużyny zmierzyły się ze sobą w półfinale, a trójkolorowi wygrali 2-0. Pierwszy gwizdek dzisiejszego starcia o 22:00, a niespodziankę mamy na kortach Wimbledonu. W półfinale wielkoszlemowego turnieju zagra Arthur Ferry, brytyjski tenisista. Nigdy wcześniej

0: nie wygrał w Londynie więcej niż jednego meczu, a do tegorocznego turnieju dostał się dzięki dzikiej karcie. O finał powalczy z Aleksandrem Zwieriewem.
1: Jeszcze wracając do tego spotkania Francja-Maroko, pozdrowienia dla wszystkich samochodów zaparkowanych tam daleko w Europie.
2: Sponsorem programu był właściciel marek Karmy Mokrej i Suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
3: Jankes, Kama,
4: Kama i Wiktor.
3: Wiktor
4: w Radiu SK.
5: Nasze dzieciotkarki rzeczywiście grają z USA w ramach Ligi Narodów. 22-21 dla nas, bardzo dobrze.
1: A my rozpoczęliśmy akcję Donos. Przypominamy, że na nikogo tak dobrze się nie donosi jak na rodzinę, na kolegów,
5: przyjaciół.
6: Chciałbym zgłosić kolegę Łukasza z pracy za to, że dzisiaj osłodził 3 łyżeczki cukru zamiast 2.
5: Oczywiście jest nowa funkcja w M Obywatelu, proszę Państwa, można donosić, wy też donoście na naszej antenie.
1: Można nagrać się przez Messengera, tam specjalna ikonka mikrofonu.

0: tutaj jest 21 minut i będzie za mnie godzina 8. Shakira, daj. Dadzą nam dzisiaj kolejne mecze, bardzo dobrze.
1: A wy teraz możecie dać donos. Zostań sygnalistą, tak to się ładnie nazywa, ale można
0: donieść. W aplikacji,
1: donieść.
0: Tak, nowa funkcja w aplikacji M-Obywatel.
1: Na sąsiadkę, na kogoś z rodziny, na kolegę z pracy.
2: Cześć, Jaska. Słyszałem, że powiedziałeś takie dziwne słowo koledzy z pracy. A to nie jest tak, że to są tylko znajome twarze?
1: I właśnie taką znajomą twarz możecie zgłosić do nas, przetestować tę nową funkcję, ikonka mikrofonu na Messengerze, no i donosicie.
3: Chciałam donieść na swojego mężczyznę, bo wstał dużo wcześniej niż ja. Ja sobie smacznie spałam, a on oglądał rolki, bo mu się nudziło. I niestety mnie też obudził tymi rolkami. No nie no, tak nie może być, rano jest, ludzie.
0: No i pani doniosła na rolkę.
1: Ciekawe, co na tych roleczkach było, jakie koleżaneczki.
4: Jankes, i Wiktor.
0: Tam dwie koleżanki, są teraz, jest ten sezon urlopowy, no to się ogląda rolki remontowe.
1: Czekamy na kolejne donosy.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Bo w Media
8: Projekt Łazienka? Zrobisz ją z OBI. Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek.

0: Jechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie, Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie, a luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata, odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych.

0: odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych.

0: 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universal Podlaski.pl.
1: I po reklamie.

0: kłamić.
1: Cześć, ja bym chciała złożyć donosik na moich kolegów z pracy. Jestem jedną, jestem księżniczką w tej grupie całej facetów, a oni nic o mnie nie dbają. Ani żadnego punczusia, jagodzianki, nic.

0: 21 pilotów przy jednym mikrofonie. Stressed out. 10 minut i 8 będzie.
1: No i dochodzi teraz jeszcze jeden pilot, można by rzec, ten główny, czyli Kamil Nosek, który będzie tutaj zarządzał lotem po kablu. Jak tam u ciebie kable?
0: Spalony.
2: Nosel wkręca w Radio SK.
3: Dzień dobry, Wichajster, Bogdan po tej stronie. Czy ja się zadzwoniłem do pana, który był u nas na kampingu w ten weekend?
4: Tak.
3: Proszę pana, tam mi pan powie, bo technicznie tam nam powiedział, że śmierdziało tam od was ze skrzynki elektronicznej. Co pan tam robił?
4: Znaczy, powiem panu szczerze, po prostu mam hybrydę i ładowałem, nie?
3: Samochód?
4: Tak, i on dlatego pierwszy i ostatni raz.
3: Proszę pana, bo ja mam tutaj, problem na kablach i ja mam tutaj linię 80 metrów, proszę pana, tego kabla popalonego. I ja teraz, proszę pana, dochodzę do tego, gdzie to się mogło stać, no i widzę, proszę pana, że to u pana mogło być.
4: Znaczy, u mnie wtyczka się spaliła tylko, popaliła.
3: Dobra, proszę pana, umówmy się tak, bo ja nie chcę robić tej awantury zbytniej. Tak? Czy pan by energetycznego kabla, proszę pana, też z uziemieniem nam dostarczył na 80 metrów? Bo tak byśmy się mogli rozliczyć, proszę pana, żeby tutaj nie było jakiejś komplikacji.
4: Ale wy nie możecie zakupić, ja wam oddam.
3: Proszę pana, no nie, my nie możemy tak robić, proszę pana, że pan nam tutaj popali i tutaj na 80 metrach ja mam popalone, a pan, proszę pana, no nic, no.
4: Kurde, no nie wiem, no ja nie dam rady, naprawdę.
3: Bo to
4: no,
3: poszło, proszę pana, na mocy i pan mi spalił 80 metrów kabla i dwie skrzynki.
4: Dobrze, no oddam wam, no pewnie, no.
3: Co ze skrzynkami robimy?
4: No ale ja nie wiem dokładnie, jakie, no, te liczniki.
3: A ma pan na domu jakąś swoją skrzynkę energetyczną?
4: No mam, to w bloku.
3: To może byś pan wymienił, byś pan dał tą swoją i ja bym przymknął oko.
4: No ale jak ja to wymienię teraz, proszę pana?
3: No wyciągasz pan, jeżeli tam są przynajmniej minimum dwa korki, no to nam wejdzie.
4: Ja się nie orientuję w ogóle, jak to kurde, no.
3: A to pan nie jest elektrykiem?
4: A skąd?
3: Proszę pana, to trzeba było od początku kupić. No to proszę pana, pan idzie do elektrycznego, albo pan szuka jakiegoś elektryka, żeby to panu wszystko, proszę pana, skompletował, żeby później nie było, proszę pana, problemów.
4: Ale niech pan mi wyśle na SMS-a, jakie skrzynki, ja to kupię, dobrze?
3: Dobra, no bo na to... dobra, zrobi to proszę, wszystko, no. Proszę pana, Rafał!
5: Cześć, Tadziu, Rafał z tej strony, zostałeś wkręcony.
4: Oj, ty wariacie, ty kurde, no ja pierdolę, ale żeście mnie kurde zrobili, widają, masakra.
2: Nosel wkręca w Radiu SK.
6: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
1: Cześć, Tadziu.
7: Ale emocje. Ale Tadziu to fajny kolega.
1: Ale no i to był sygnalista, to bardzo dobrze.
7: Kabel. Każdy może być dzisiaj kablem. Czekamy na wasze donosy kolejne.

0: Dobre, nowe, smaczne. Axwell i Bone, Whatever Turns You On. Za chwilę ósma na zegarkach.
1: Pojawi się Marcin Prowski i kolejna porcja newsów. No i czekamy na wasze newsy też cały czas.
0: Zbieramy wasze numery telefonów, bo po ósmej. Pięć słów, pięć stów. Przypominam, że Jankes dawno nie został wybrany.
1: To prawda, ty też rzeczywiście. Do wyboru, do koloru gracie albo z Wiktorem, albo ze mną. Do zgarnięcia pięć stówek.
0: Tak jest, tylko nasze słowa, skojarzenia muszą się pokryć. Najpierw potrzebujemy, jak mówiliśmy, waszego numeru telefonu i coś, co rzuci się Bogajowi w oczy w gąszczu wiadomości.
2: Tak tutaj rozmawialiśmy i uznaliśmy wspólnie, że jestem prostym człowiekiem, to wyślijcie mi coś krzywego.
3: Prostego.
0: Krzywego.
3: Krzywego.
0: Tak.
2: Okay. Filmiki z krzywych akcji też mogą być.
0: Może być. Krzywy parapet, jak macie w domu, to też możecie go wysłać. Numer telefonu, coś krzywego, po ósmej dzwonimy i dajemy 5 stów w tym optymistycznym wariancie.
4: 5 słów, 5 stów. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
5: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
6: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
12: Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce.
13: Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
14: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
15: Renault Master. Lider w kategorii sprzedaż samochodów dostawczych w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km. Ponad milion opcji zabudowy oraz system Open Air Link z wbudowanymi usługami Google. Renault Master. Dostępny z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata. Sprawdź również leasing od 101%. Dostępny także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
7: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: To będzie ostatnia reklama.
15: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
12: I po reklamie. Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
20: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. Zooborysew.pl.
3: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai, oferujący model Hyundai Tucson w wersji hybrydowej. Łódź śmigłego rydza 22.
1: Wjeżdżamy teraz na łódzkie ulice, ruch trochę większy na zachodniej, w okolicach Lutomierskiej. Zwalniamy też na Alei Palki przed rondem Solidarności. Przypominam, że w poniedziałek rozpocznie się remont ulicy Północnej. Dzisiaj w Łodzi w najcieplejszej chwili dnia będzie około 20 stopni z przejaśnieniami.
3: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai. Łódź śmigłego rydza 22.
8: Sponsorem programu był Decathlon.
20: Na zegarach 8 zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Naczelna Izba Lekarska sceptyczna do propozycji przedstawionych przez minister zdrowia. Jolanta Sobierańska-Grenda zapowiedziała pakiet zmian w systemie ochrony zdrowia. Wśród nich m.in. ustalenie maksymalnych wynagrodzeń lekarzy czy efektywne egzekwowanie grafiku medyków. Nie usłyszeliśmy niczego nowego, mówi w rozmowie z nami rzecznik Naczelnej Izby Lekarskiej Jakub Kosikowski. I jak dodaje, w tym pakiecie brakuje propozycji, które realnie zmienią sytuację pacjentów.
21: Bo to, co zostało tutaj przedstawione, to wynik będzie tego taki, że te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala do wykorzystania przez budżet szpitala. Czyli pójdą na pokrycie długu, więc z perspektywy pacjenta no, zmieni się tyle, że szpitale będą miały mniejsze długi.
20: Na dziś propozycje mają być dyskutowane na spotkaniu minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Ceny ropy w górę to po wzajemnych atakach między Iranem i USA. Wzrosty nie przełożyły się jeszcze na sytuację na stacjach paliw, ale rząd nie wyklucza przywrócenia programu ceny paliwa niżej, jeśli sytuacja będzie eskalować.
22: Jeśli nasze ustalenia także sprawią, że będzie taka potrzeba i że będzie to miało korzystny wpływ przede wszystkim na odbiorców, na tankujących, to takie decyzje będziemy podejmować.
20: Mówi wiceminister energii Konrad Wojnarowski. Obecnie za litr 95 płacimy średnio około 6,80 zł. Cena za diesla miejscami przekracza już 7 zł. O poranku śledzimy też to, co dzieje się podczas turnieju Ligi Narodów Siatkarek. Polki walczą właśnie o awans do turnieju finałowego. Dziś grają z reprezentacją USA. Są na dobrej drodze do zwycięstwa. Prowadzą 2-1. Trwa właśnie czwarty set, w którym na razie prowadzą Amerykanki.
23: Kama i Wiktor w Radiu ESK.
1: Gramy dalej, bardzo dobrze, 2 minutki po godzinie 8 w czwartuniu.
0: I zachęcamy Was do tego, aby przetestować razem z nami nową funkcję M-Obywatela, czyli złóż donos do Radia SK.
1: Halo sygnaliści.
24: Ja donoszę na kolegę z pracy, Rafała, wystawił budzik, podobno 2 razy, ale w kalkulatorze.
0: Łapcie za messengery, tam jest ikonka mikrofonu i nagrajcie swój donos, który... Mm-hmm.

0: bratanko, do siebie. Mhm. Robiłeś to kiedyś z Darią?
1: Jeszcze nie.
0: Ja też nie.
1: To będzie okazja. Dzień dobry, Daria.
2: Cześć.
0: Dzień dobry, witamy. Tutaj 5 słów, 5 stów na antenie Radia SK. Jest z nami Daria, która się do nas zgłosiła. Miała się zgłosić, wysyłając coś krzywego. Co wysłałaś?
2: Wysłałam swój nos.
0: Dario.
1: Lubimy ten dystansik do siebie.
2: Ale tutaj na pocieszenie, ten nos widoczny jest, że jest krzywy tylko w perspektywie od dołu.
1: Tylko.
2: Więc widzą go dzieci i osoby niskorosłe. Z przodu nie widać.
3: Oddali.
1: Ewentualnie jakbym ci się oświadczał i padłbym na kolana i spojrzał w górę, to też wtedy też go zobaczył.
0: I wtedy się...
2: Mój mąż już też widział, że jest krzywy, więc lot.
0: No dobra, już sporo o tobie wiemy. Dario, zabieramy się za 5 słów, 5 stów. Za chwilę będą skojarzenia. Każde słowo i idealne skojarzenie drugiej osoby, czytaj mnie albo Wiktora, no to stówka, czyli w sumie można zgarnąć 5 stów. No,
1: pytanie tylko, kogo wybierasz, z kim możesz mieć dobry przelot i chcesz się dopasować?
2: Wybieram tutaj Wiktora. I tutaj chciałabym w nawiązaniu do mojego znajomego, wielkiego Wiktora, tak na niego mówimy. Myślę, że będzie dzisiaj szczęście z Wiktorem.
1: Do mnie też możesz mówić, wielki Wiktor.
0: Ja wiem, nawet przesady. No.
1: Rozmiar stopy 45.
0: Panie Wiktorku, panu już dziękujemy.
1: To co, ja wychodzę w takim razie.
0: Wiktor wychodzi ze studia.
1: A wy się bawcie, no to Bogaj musi na moim miejscu usiąść.
0: Siadaj, siadaj, Bogaj, chodź. Siadamy oczywiście, będziemy za chwilę częstować słowami, no i będziemy czekać na szybkie twoje skojarzenia. Im więcej tych samych słów, tych samych skojarzeń później opcji wiktorowej, no to wtedy mamy szansę, nawet masz szansę nawet na 5 stówek. Czy pani jest już gotowa?
2: Tak.
0: No dobra.
2: Mam nadzieję.
0: No dobra, no to zabieramy się za 5 słów, 5 stów. No dobra, czekaj, tutaj przygotujemy sobie te słowa.
4: Janki, co się stało?
0: Dobra, momencik. Idę, jestem. Mamy 5 słów. Okej, no dobra, no to lecimy. Pierwsze słowo, donos.
2: Mobywatel.
0: Okej, okay. Zapisujemy. Okej, okay. Lećmy dalej. Drugie słowo to będzie, uważaj, marchew. Marchewka.
2: Królik.
0: Królik. Zapisujemy. Dobra. Kolejne słowo. Skuter.
2: Szybki. Dobra. Albo czerwony. Nie wiem.
0: Dobra. Zapisujemy. Skuter szybki. To szybki czy czerwony? Jak zapisać?
2: Niech będzie szybki.
0: Dobra. Zmieniamy na szybki. Nie czerwony. Szybki skuter. Kolejne słowo. Matura.
2: To bzdura.
0: Bzdura? Ale jedno słowo. Czyli co? Bzdura?
2: Bzdura.
0: Okej. Okay. I ostatnie słowo zapisujemy. Czwartek. Z czym ci się kojarzy czwartek?
2: Tłusty czwartek.
0: Czyli to tłusty, tak?
2: No, może
0: dobra.
2: Tak.
0: Okej. Okay. Mamy zapisane oczywiście. Teraz krótka przerwa, za chwilę.

0: Wiktora, Wiktor, jeszcze nie! Patrzy nam tutaj do nas za szyby. Jeszcze nie, kolego, jeszcze nie. Za chwilę... Za chwilę zabieramy się oczywiście za pięć słów, pięć stów. Zobaczymy, jakie będą skojarzenia Wiktora. Im więcej tych samych skojarzeń, tym więcej kasy. Bądź blisko radia, dobra?
1: Dobrze, dobrze.
0: A już teraz u nas Dawid Podsiadło.

0: 19 minut po godzinie 8 tutaj SK w czwartek 9 lipca. Wracamy do 5 słów i 5 stów. No i niech tak się skończy. Przed kilkoma chwilami Daria, jesteś? Halo, halo?
1: Tak, jestem.
0: Wybrała Wiktora, z którym walczy właśnie o taką kasiorę i bardzo dobrze. Przypomnijmy wyrazy. No i twoje skojarzenia. Donos?
1: Obywatel.
0: Marchew?
1: Królik.
0: Skuter?
1: Szybki.
0: Matura?
1: Zdura.
0: I czwartek?
1: Tłusty.
0: No i zobaczymy, ile z tych słów idealnie, ile będzie w przypadku Wiktora. Halo Wiktor, chodź. Machamy do niego.
2: Jestem.
0: Zapraszamy, kolego, zapraszamy. No zobaczymy, jak tobie pójdzie z tymi skojarzeniami.

0: Wiktor znaczy zwycięstwo. Tak w ogóle.
1: No. Nie bądź taki Trump.
0: No dobra, okej. No dobra, zabieramy się za 5 słów. Daria, jesteś?
2: Jestem.
0: Można delikatnie, ale delikatnie tylko podpowiadać.
3: Proponuję taką małą modyfikację, bo Jankes zawsze ma tutaj do nas pretensje, że za bardzo podpowiadamy. Zróbmy tak, że ja będę mógł zadać jedno pytanie, a Daria odpowie na nie tak lub nie.
0: A?
3: I to będzie ta podpowiedź.
0: Już nie modyfikuj, lecimy. Uwaga. Każde idealne skojarzenie to stówka. Uwaga, pierwsze słowo to donos. Donos.
3: Daria, czy to może chodzić...
0: No nie, no i bez sensu, no nie psuj!
3: O człowieka?
2: Tak, ale rozmawialiście o tym dzisiaj w radiu trochę, tak?
4: To jest tak lub nie, tak? Odpowiedź.
2: Tak.
3: No dobra,
0: ilość pytań wyczerpałeś już.
3: Strzelam w wyraz kolega. To jakie jest prawidłowe?
0: Dario?
2: Emobywatel.
0: To jest jedno słowo, emobywatel. Ale no, byłeś blisko. Lećmy dalej, uważaj. Teraz jesteś zupełnie innej parafii. Marchewka, marchew.
4: Marchew, po prostu marchew.
3: Czy to jest coś do picia?
2: Nie.
4: Do jedzenia.
0: No, marchewka jest do jedzenia, no właśnie co, no.
3: Królik.
0: Tak? Naprawdę?
3: Tak?
0: Słuchajcie, naprawdę, my nie podpowiadamy Wiktorowi.
3: Ja nic nie widzę.
0: Ja nie wiem, jak to zrobiłeś.
3: Ja używam swojego mózgu.
0: Lećmy, stówka...
2: Po prostu to bardzo intuicyjne, no.
0: Tak. Stówka już jest. Uwaga, kolejne słowo. Skuter.
3: Kurde, no i od razu mam w głowie, wiesz, którego skutera, tego śpiewającego.
0: How much is the fish?
3: Ale...
0: Daria, jakaś podpowiedź z twojej strony? Konie szalej.
2: Chodzi tutaj o... To jak można się poruszać.
3: Szybkość.
0: No zaliczamy. Daria powiedziała szybki.
3: No to
0: szybki,
3: przecież
0: szybkość.
3: No.
0: Jest okej, okay.
3: No, tak,
0: jest
3: tak,
0: okej,
3: okay.
0: Zaliczamy
3: tak.
0: Macie już dwie stówki. Okej, okay, dobra, lećmy dalej, szybciutko. Matura. Słowo matura, z czym ci się kojarzy? Panie Wiktorze, szybciutko.
3: Matura, jak mówią, to bzdura.
0: Nie wierzę, tak.
3: Tak?
0: 300 wyważę i uwaga! Ostatnie słowo, czwartek. Dzisiaj jest czwartek.
2: Taki dobry.
3: Czy to jest ten najsławniejszy czwartek w całym kalendarzu?
5: Urodziny mojej mamy?
0: Mhm, właśnie.
3: No wiecie, który czwartek jest najfajniejszy. Nie.
0: Odpowiada szybciutko. Czwartek i skojarzenie Wiktora.
3: Tłusty.
0: Panie i panowie!
3: Tak.
0: Zgarniasz 400!
3: Wow.
0: Mamy chyba rekord!
3: Kurczę!
0: Taki trudny wyraz! Droga Dario, jesteś?
2: Jestem.
0: 400 dla ciebie.
3: Ja jestem pod wielkim wrażeniem samego siebie.
2: Ja wiedziałam, że jak wybiorę Wiktora, to będzie dobrze.
0: A jakbyś wybrała mnie, to jakby było?
3: Zero.
2: Może by było 500.
0: Dokładnie.
2: Tego się nie dowiemy.
0: Dokładnie, mogło być 500, ale jest naprawdę rewelacyjnie. Chyba to jest nasz rekord. Chyba nie, kiedyś już było.
3: Raz, tak.
4: Kama miała 400.
3: Tak. 5 jeszcze nie było.
0: Gratulujemy oczywiście.
3: Daria, kocham cię.
2: Nie mogę tak powiedzieć, ale tak.

0: Gramy dalej, w skojarzenia, uwaga. Ja mówię Marcin Procki, a ty masz w głowie jaki wyraz?
1: No, wiadomo.
0: Wiadomości. Radio SK. To już za chwilę o 8.30.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Renault Master to absolutny numer jeden grymowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu Niskrata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Ekspert. Na przykład Smart TV LG AI, aż 75 cali, QNET. Intensywne kolory, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4699 zł. Teraz za jedyne 3999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
7: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. lawendowetermy.pl.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
10: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
9: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
13: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
14: I po reklamie.
15: Na program zaprasza jego sponsor Decathlon, właściciel sieci sklepów ze sprzętem sportowym.
16: Wyjeżdżamy znowu na Łódzkie ulice. Kierowcy, przypominam, że 13 lipca ruszy remont ulicy Północnej od Franciszkańskiej do Sterlinga.
17: Podczas prac główny objazd stanie poprowadzony ulicą Źródłową, więc już teraz zmieniliśmy cykl sygnalizacji na skrzyżowaniu Źródłowej z Wojska Polskiego oraz Chilińskiego z Północną. Natomiast podczas samych prac ulicą Północną będzie możliwy przejazd, ale tylko w jednym kierunku.
16: Mówi Tomasz Andrzejewski z Łódzkich Inwestycji. Dzisiaj znowu wiecznie w Łodzi, ale z przejaśnieniami, choć może i okropić.
15: Sponsorem programu był Decathlon.
18: 8.30, zaczynamy Eskanius, Marcin Procki. Zapraszam. Polska ambasada w Katarze przypomina ważny apel. W tym kraju nadal obowiązuje najwyższy poziom ostrzeżenia pod hasłem nie podróżuj. Dyplomaci przypominają o tym po kolejnych atakach między Iranem a USA. Apel dotyczy także podróży tranzytowych przez Katar. Zamiast zadeklarowanej odzieży, marihuana. Funkcjonariusze Krajowej Administracji Skarbowej udaremnili przemyt ponad 40 kg narkotyków. Były ukryte w przesyłkach kurierskich pochodzących z Kanady. Zacięty mecz, nicenna wygrana. Polskie siatkarki 3-2 wygrały przed chwilą z reprezentacją USA. To w kolejnym meczu Ligi Narodów, a już jutro Polki zagrają z reprezentacją Brazylii.
19: Dzień dobry, witamy raz jeszcze, 8.31, 29 do 9.
20: Donosy wracają, znaczy się teraz to się nazywa sygnały. Możesz zostać sygnalistą używając M-Obywatela, ale również możesz to zrobić używając Messengera, Radia SK.
21: Ja chciałam donieść na swojego męża, że wyrzucił puszkę do zwykłych śmieci, a nie do naszej kaucjuszowej siatki.
22: Żonę zawsze można liczyć.

0: 8.38, 22 minutki i będzie z nami godzina 9.
1: Tak.
0: No dobrze, dobrze. Aha, pozdrowienia dostaliśmy z nadmorza. Chodzimy, szukamy, zainspirowani tym, co mówiliście, że jest sporo bursztynów. Na razie znalezionych zero. Ale chodzimy, spacerujemy, jest fajnie.
1: Może teraz zainspirujemy kogoś, żeby się przeszedł do szpitala. Może południowego. Wczoraj wyszła pani minister, czy też ministra zdrowia. Dostała od rządu, od Donalda Tuska ultimatum, że w 3 dni ma przygotować wielką reformę.
0: Szybko. Tak. Szybciutko, 3 dni, super.
1: No i wczoraj ogłosiła. Najważniejsza, słuchaj, zmiana.
0: Dawaj.
1: Może niektórych zaboleć. Kwota 240 zł została podana jako górna granica zarobków lekarzy na godzinę. I podobno...
0: szaleństwo.
1: Więcej nie będzie można, tak żeby walić te 26 tysięcy, jak wczoraj słyszeliśmy, ktoś zarabiał
0: na godzinę.
1: Bo zdarzały
0: się takie trochę wyższe kwoty niż 240 za godzinę, okej. 240 teraz ma być tak i tyle, okej.
1: No. I tymczasem...
0: No właśnie.
1: Lekarze po usłyszeniu tego newsa...
2: Już było dobrze! Chyba już było dobrze!
3: Jankes! Jankes! I Wiktor! Więcej! Więcej! Jeszcze więcej!

0: Studio, Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na ciebie. Zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 Maja 1:3.
5: Dlaczego na wakacjach zawsze wybieram moje sklepy? Groszek, ABC i Eurosklep. Bo są wszędzie tam, gdzie odpoczywam i mają wakacyjne mega okazje. Wybieram moje sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
6: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Kraina Wędlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate.

0: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
1: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
2: A co?
3: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
1: Potrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
3: Bo zależy mi na sobie.
2: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
4: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Balea Men, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
5: Jak mój koci smakosz ocenia saszetki Wiejska Zagroda?
6: Doskonałe. Przyznaję im gwiazdkę Miałoszlę.
7: Wiejska Zagroda. Karma dla najbardziej wybrednych kocich smakoszy. Wiejska Zagroda, żeby twój kot dobrze miał.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Super fajne Mizo. Dobronianka to jest to.
10: Lato w Dobroniance. Nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci. Aż 9 basenów. Mega wodna frajda na świeżym powietrzu. I mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
11: I po reklamie.

0: 34 lata. 34 lata temu. 92 rok. Drogie dzieci.
1: Właśnie przypomniałem sobie, że też to grałem, jak zaczynałem w radiu pracować.
0: Tatuś z mamusią tańczyli do tego.
1: Dziękuję ci bardzo. Ace of Base ze Szwecji w Radiu SK 12 minut i będzie z nami godzina 9.
0: Tak jest, a my dzisiaj szukamy sygnalistów, słuchajcie. Każdy może donieść na członka rodziny, na kolegę z pracy, na kogokolwiek.
2: Chciałbym zgłosić swojego kolegę Łukasza za to, że zamiast pójść na ryby, został w pracy do 19.
1: Ale kochany kolega.
0: O, doniesione. Lecimy dalej.
3: Panowie, chciałbym donieść na moją żonę. Na pracuję zdalnie, obudziła się, włączyła komputer i znowu położyła spać, a ja musiałem iść do pracy.
1: Mówiliśmy już dzisiaj, że na żonę zawsze można liczyć, na męża też.
4: Ja bym chciał uprzejmie donieść, że jutro piątek. To mówiłem ja, Jarząbek. Radio SK.

0: To jest ten moment, kiedy i ja postanowiłem zostać sygnalistą.
1: Naprawdę?
0: I muszę donieść na kolegę swojego jednego.
2: Jestem za, a nawet przeciw.
0: Otóż?
2: Czy mówisz, masz na myśli mnie?
0: Po godzinie 9:00 Jankes ulatnia się z miejsca pracy. Ja opuszcza stanowisko, uprzejmie donoszę.
3: Jutro będziemy w komplecie od godziny 6:00. Widzę, że rzeczywiście jeszcze z wami do godziny 10:00. Ja ale lecę w słusznej sprawie, no bo lecę do schroniska dla zwierzaków zawieźć dużą porcję karmy.
0: A ja zostaję w słusznej sprawie, będę ci grał hity na czasie, kiedy ty będziesz jechał.
3: Bardzo ładnie, dziękujemy.
0: Mam nadzieję, że wy się nigdzie nie oddalacie.
4: Jankes i Wiktor.
5: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
6: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
5: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
3: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
7: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Widzisz lusterko na przedniej szybie? Często za nim znajdują się kamery, które dbają o twoje bezpieczeństwo. W Autoglas kalibrujemy systemy, które pomagają widzieć to, czego ty nie zauważasz. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na amazon.pl.
14: Kto zwalcza ból? Kto?
15: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.
16: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
17: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej. A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: A o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
3: A jak lemoniadę?
18: Też. To poprosimy.
19: Ale co?
3: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
15: To będzie ostatnia reklama.
8: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
7: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
12: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
1: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. Zooborysew.pl.
9: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai, oferujący model Hyundai Tucson w wersji hybrydowej. Łódź śmigłego rydza 22.
3: Dzisiaj w Łodzi z przejaśnieniami, ale znowu wiatr będzie mocno dawał się we znaki. Jednocześnie ma rozganiać chmury. Trochę tego słońca pojawi się na łódzkim niebie. Po południu niewykluczone niewielkie opady deszczu. Ciśnienie wciąż jest obniżone. Z koncentracją może być trochę trudniej. Szerokości.
9: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai. Łódź śmigłego rydza 22.
2: A program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: 9 na zegarach, to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Na Mierzei Wiślanej możliwa cofka. Służby monitorują sytuację oraz apelują o unikanie plaż i falochronów. W regionie obowiązują alerty drugiego stopnia. Powodem tej sytuacji jest silny wiatr, który wtłacza wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu. Wczoraj przez silny wiatr strażacy w całym kraju interweniowali ponad 2000 razy, a dwie osoby zostały ranne. Jak podkreśla Karol Kroć z Państwowej Straży Pożarnej, najtrudniejsza sytuacja była właśnie na Pomorzu.
1: Występują lokalne podtopienia, ale też mamy informacje o tym, że wysokie fale zagrażały również obiektom znajdującym się tuż przy linii brzegowej.
0: A dziś ostrzeżenia przed burzami i deszczem obowiązują w północno-wschodniej Polsce. Dwie osoby zatrzymane po antyukraińskim incydencie w Poznaniu. W ubiegłym tygodniu do biura wynajmowanego przez Ukrainkę weszło dwóch mężczyzn, którzy mieli obrażać ją na tle narodowościowym. Zatrzymanym grozi rok więzienia. A mundial wchodzi w decydującą fazę. Dziś pierwszy ćwierćfinał. To między Francją a Marokiem.
2: To będzie rywalizacja dwóch drużyn, które błyszczą na tym turnieju. O ile forma Francuzów nie dziwi, to Marokańczycy udowadniają, że na stałe weszli do grona najlepszych drużyn świata. Z mundialu wyeliminowali już Holandię i Kanadę i chcą sprawić dzisiaj niespodziankę. Nie będziemy słuchać ludzi, którzy mówią nam, że to nic wielkiego, jeśli przegramy, bo Francja jest faworytem. Chcemy wygrać i zrobimy wszystko, by tak się stało. Mówi trener reprezentacji Maroka Mohamed Ouahbi. Początek pierwszego ćwierćfinału o 22 czasu polskiego.
0: O czym informował reporter Eski Michał Rawa.
3: I Wiktor w Radiu SK.
4: Uprzejmie donoszę, że to 9:58. No właśnie, w mObywatelu nowa funkcja, można zostać sygnalistą. U nas też. Sprawdźmy, jak to działa. Ikonka mikrofonu na Messengerze i donosimy na rodzinę, na kolegów.
5: Ja donoszę na mojego męża za to, że po 12 latach małżeństwa dalej nie wytłumaczył mi, co to jest spalony. Dziękuję.
4: To jest bardzo proste, to jest jak ten jeden podaje do tego drugiego i ten drugi jest przed tym ostatnim, bo nie może być przed ostatnim, ale tylko w momencie kopnięcia, bo wtedy jest ta linia i jest spalony. No, proste, nie?

0: Cię się uczyć, proszę się przygotować do tego newsa.
1: To ja vengo preparado!
0: Otóż nowe badania pokazują, że osoby, które posługują się kilkoma językami obcymi, mają mózg młodszy, nawet o 13 lat. Co by na to?
1: Alto, stop! Amelo!
2: Radio SK.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Wakacyjny last minute w salonach grupy Bednarek. Nowa Skoda Octavia w najmie z serwisem i ubezpieczeniem już za 1468 zł miesięcznie bez wkładu własnego. Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG już za 115 300 zł brutto, a nowego Seata lub Cupra możesz wziąć w promocyjnym kredycie 0%. Nie czekaj, odwiedź nasze salony już dziś. Oferta ważna tylko do końca lipca. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
7: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku do soboty masło ekstra Polmlek 82%, 200 gramów. Teraz tylko złoty 99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,99. Produkt objęty limitem. A w sobotę gratis paki w Aldi. Ziemia uniwersalna Gardenline 20 litrów. Teraz 3 plus 2 gratis. Kupujesz i gratis pakujesz. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
8: Wznieśmy toast za rodzinę.
9: Cheers to your perfect family.
8: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni. Bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj. Pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
10: Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
15: Lato w Dobroniance, nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci, aż 9 basenów. Mega wodna frajda na świeżym powietrzu i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
18: I po reklamie.

0: No dzień dobry wszystkim tym, którzy dopiero się obudzili, w końcu wakacje. A właściwie to chyba nie dzień dobry, tylko...
1: Buenos dias, señor Sierra.
2: Buenos Aires!
0: A to wszystko dlatego, że mam informacje o językach obcych, która może sprawi, że zacznie...

0: kocham, nową funkcję M-Obywatela. Tak powiedzą sygnaliści i donosiciele. My też mamy taką funkcję, bo przecież jest ikonka mikrofonu w Messengerze i można się sprawdzić jako donosiciel.
1: Ja donoszę na moją żonę, że zamówiła sałatkę, a zjadła połowę mojego burgera.
0: To jest klasyka tematu. I to samo z tymi frytkami. Chcesz frytki? Nie. A potem, a daj frytkę? A daj frytkę, dlatego zawsze trzeba kupować te większe. Bo zawsze weźmie. Kto jeszcze?
2: Siemanko Radio SK. Ja chciałem donieść na tą ekipę, z którą jedziemy pod namiot. Kazali mi wstać o 5 rano, a wyjazd i tak rozpoczął się po 8. To jest skandal, to są wakacje. Tak nie możemy robić.
0: A to przypadkiem w tej ekipie nie ma zarządu Radia SK? Bo oni też nam każą wstawać o 5, żeby być na programie o 6.
3: Radio SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach.

0: Tak, arbuz ze skrzyni, złoty 49 zł za kilogram. Kaufland.
1: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 poczęstunek, promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
2: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI!
3: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50/50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
4: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Łódź, ulica Wólczańska 81. Telefon 42 632 52 20. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Ale jesteś zadowolony.
9: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku. Aha. Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
8: Wow!
9: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
8: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
10: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
13: I po reklamie.

0: Zatrzymujemy to granie, aby przekazać bardzo ważny donos.
1: Szefie, bo ja mam donos tutaj właśnie, bo chłopaki mnie namówili, żebyśmy po prostu wzięli piątek wolny i to jest... Oni kazali tak, że nas nie będzie. Nara.
0: A, no to wyjedźcie, bo my będziemy jutro, znowu od 6.
2: Jankes. Jankes. I Wiktor.
3: Sponsorem programu był BROS, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl

0: Reklama.
1: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Biedronka.
2: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
3: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
4: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik lodz.pl.
5: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
6: Ja liczę na to coś, taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
5: Dla mnie liczy się konkretny. No co? Procent, 50% taniej.
6: Dobra, jesteśmy już w Porcie Łódź.
5: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
7: Port Łódź, wpadnij na wyprzedaże.
8: Stresujesz się decyzją o studiach?
9: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
8: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
9: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
10: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
11: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
12: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Wyjeżdżamy teraz znowu na drogi w Łodzi. O tej porze dużego ruchu nie ma, ale trwają remonty, a

0: Kolejne przed nami w Śródmieściu, między innymi remont przejdzie ulica Tylna na Milionowej, pojawią się drogowcy, no i Wigury, kolejny odcinek między Sienkiewicza a Kilińskiego. Już możemy przejechać tym fragmentem pomiędzy Piotrkowską a Sienkiewicza. Dzisiaj w Łodzi, tak w granicach do 20 stopni, z przejaśnieniami, znowu mocniejsze podmuchy wiatru, może też delikatnie pokropić deszcz.
1: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Minęła 10, zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. Za godzinę spotkanie Naczelnej Rady Lekarskiej z ministrem zdrowia. Omawiane będą ogłaszane wczoraj propozycje reform, a jak wynika z naszych rozmów z lekarzami, podchodzą oni do nich sceptycznie. Michał Rawa ze szczegółami. Dzień dobry, Michale.
3: Jestem, dzień dobry. Jak podkreśla Jakub Kocikowski z Naczelnej Izby Lekarskiej, to potrzebne zmiany, ale brakuje takich, które odczują pacjenci.
4: Te pieniądze, które zostaną zaoszczędzone na wypłatach tych lekarzy, którzy mają kominy płacowe, to te pieniądze zamiast pójść na leczenie pacjentów, zostaną w budżecie szpitala, czyli pójdą na pokrycie długu.
3: Jak dodaje, część zmian zaproponowanych przez minister zdrowia to znane już wcześniej propozycje, które na razie nie doczekały się konkretów.
2: To przypomnę, minister zdrowia zaproponowała m.in. wprowadzenie maksymalnych wynagrodzeń dla lekarzy, czy pilnowanie ich grafików pracy. Służby w gotowości, bo na Mierzei Wiślanej wciąż mocno wieje. Wiatr może wtłaczać wodę z Bałtyku i Zalewu Wiślanego w głąb lądu, dlatego możliwe są podtopienia. Anna Piechowska ze Straży Pożarnej w Nowym Dworze Gdańskim zapewnia:
5: monitorujemy tę sytuację i jesteśmy w gotowości do ewentualnego podjęcia działań.
2: A dziś alerty przed burzami i ulewami obowiązują od Warmii, Mazur przez Podlasie, Mazowsze po Lubelszczyznę. 3-kilogramowe sztabki złota, warte około 1,5 miliona złotych. Wykryli je funkcjonariusze podczas kontroli na przejściu granicznym w Krościenku. Próbowała je nielegalnie wwieźć obywatelka Ukrainy.
6: Złoto zostało zabezpieczone do dalszego postępowania.
2: Nam przekazuje nam Edyta Chabowska z Izby Administracji Skarbowej w Rzeszowie, która przypomina też, że przekraczając unijną granicę, należy zgłosić nie tylko sztabki złota, ale też na przykład czeki czy weksle.
7: Sprawdzamy listę obecności. Hity na czasie od Sombra. Jest Another 54 Ultra. Jest Alex Warren. Też będzie Marlon Hofstadt i I Light, czyli świeżynka. Też będzie. No w końcu wszystkie hity zaczynają się wesce. Na początek numer 1 w Polsce. Gibbs, Kukon, Ty Masz. Michu Sapkowski, witajcie.

0: obiecane Talk To You, czyli Another i 54 Ultra na naszej antenie. Jakie to było dziwne wczoraj wieczorem i w nocy, co? Że żadnego mundialowego meczu, bo sporo osób chyba się zdziwiło, bo od początku mundialu takiej sytuacji nie było. I to nie tylko zdziwili się ci oglądający, ale również ci, w których w domach się ogląda, że nie będą mieli tych 2 godzin wolnego, bo ktoś inny w domu będzie oglądał, albo że telewizor nie będzie zajęty. No tak czy inaczej, taka sytuacja, żeby nie było wątpliwości, jeszcze będzie miała miejsce. Będą przerwy 2 dni, 12 i 13 lipca po ćwierćfinałach i 16 i 17 lipca po półfinałach. Tak wam daję znać, żebyście się mogli mentalnie przygotować. Czy w tych ćwierćfinałach będzie sędziować, albo w ćwierćfinałach i w którymś z półfinałów, Szymon Marciniak? Tego jeszcze nie wiemy. Mówi się o ćwierćfinale Norwegia-Anglia, ewentualnie o jednym z półfinałów. Jeśli chodzi o finał, to już raczej nie. Nie wiadomo, ale jak tylko będziemy wiedzieć, no to damy znać, że Polak jeszcze wciąż na mundialu w Ameryce Północnej. Za chwilę Alex Warren, a później Kaigo, Khalid i Rufin. A, jeszcze jedna dobra wiadomość. Polskie siatkarki w Lidze Narodów wygrały z dotychczasowymi liderkami, czyli ze Stanami Zjednoczonymi 3-2.
1: Reklama. JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1/3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1/3.
2: Znasz wszystkie toalety w galerii, parku i na trasie do pracy? Czas zakończyć turystykę toaletową. Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z D-mannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych u dorosłych. A dla dzieci od 3 roku życia Uroner Junior o malinowym smaku z D-mannozą, witaminą C i hibiskusem. Uroner D i Uroner Junior od Biavena Health to suplementy diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
3: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
4: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie. Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie. A luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
5: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days.
6: Teraz woda toaletowa dla mężczyzn Paco Rabanne 1 Million 100 ml za 239,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 314,99. Allegro Days do 13 lipca.
7: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
8: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy, praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie...

0: rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami. To będzie dane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami. To będzie

0: Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
5: I po reklamie.

0: się wszyscy!
1: Marlon Hofstadt, uznana marka, jeśli chodzi o trans, house i w ogóle w świecie DJ-skim wzięty pan, który ma dla nas zupełnie nowy numer, który nazywa się I Like, a ja tylko przypomnę, że ten pan pojawi się na tegorocznym Audio River, a ja tylko przypomnę, że karnety na tegoroczny Audio River do wzięcia dzisiaj w imprezce po godzinie 18. Marlon Hofstadt, szanowni państwo, bardzo

0: Od lat prawdziwa manufaktura hitów. Jeden z hitów zawsze na czasie od Pink to Sober na naszej antenie. Za chwilę wrócimy do fajnej muzy. Będzie Juste, Jack Style i John, Turn the Lights Off. A później między innymi mogę obiecać, że do godziny 11 wesce na pewno Bledka i Tańcz.
1: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
0: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
1: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
0: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
5: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
6: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
7: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 2.

0: Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
1: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
2: Castorama.
3: Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii wykańczenie mieszkania może wykończyć.
2: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Łódź, ulica Wólczańska 81. Telefon 42 632 52 20. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50/50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Łódź, Grupa Krotowski, Bartoszewskiego 13. BYD. Build your dreams.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Radio SK i Wójt Gminy Trzcinica zapraszają na 15 Dni Gminy Trzcinica wraz z SK Music Tour. 11 lipca, stadion sportowy przy ulicy Jana Pawła II 92. W programie Before Party z DJami, DJ Kubas i DJ Xtrination. Koncert TEDE, Noc DJ-ów, Radio SK, DJ Producent Tolo, DJ Kubas, DJ Xtrination i DJ DBL. Startujemy o 19. Partner wydarzenia Gmina Trzcinica. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest Bros, producent preparatów na komary i kleszcze. www.bros.pl

0: Zdolna polska wokalistka, czyli Bledka, i tańczy na antenie Radia SK tuż przed godziną 11. A propos, to mogę powiedzieć, że inna, ale też zdolna polska i znana wokalistka ma dziś wieczorem nas czymś muzycznie zaskoczyć. I jak już nas czymś muzycznie zaskoczy, to to, czym nas muzycznie zaskoczy, to my wam zagramy to dziś na antenie Radia SK. Nic więcej powiedzieć nie mogę, bo mnie zwolnią jak nic, a tego bym bardzo nie chciał. Tame Impala i Jenny, Dracula w remiksie. Tak rozpoczniemy kolejną godzinę hitów w Radiu SK.
1: Sponsorem programu był Bros, producent preparatów Amaris, łagodzących ukąszenia owadów. www.bros.pl
2: SK. SK.
3: Reklama.
4: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym, tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
6: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 50 Neo. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1149 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej.
7: Wakacyjny last minute w salonach grupy Bednarek. Nowa Skoda Octavia w najmie z serwisem i ubezpieczeniem już za 1468 zł miesięcznie bez wkładu własnego. Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG już za 115 300 zł brutto, a nowego Seata lub Cuprę możesz wziąć w promocyjnym kredycie 0%. Nie czekaj, odwiedź nasze salony już dziś. Oferta ważna tylko do końca lipca. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
8: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej Drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
10: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
11: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
12: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie, Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie, a luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
13: Słyszysz? To crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz crasha na crasha.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Super fajne Mizo. Dobronianka to jest to.
16: Lato w Dobroniance. Nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci. Aż 9 basenów. Mega wodna frajda na świeżym powietrzu. I mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
17: I po reklamie.
18: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglass.
19: Autoglass naprawia, Autoglass wymienia.
20: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. Zooborysew.pl. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai, oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Łódź, Śmigłego Rydza 22.
21: Na łódzkich ulicach w miarę sprawnie, na trasie proponuję mocniej trzymać kierownicę. Może czasami zawiewać, te podmuchy dają się we znaki, także i dziś w Łodzi i w regionie, a na termometrach w granicach do 20 stopni z przejaśnieniami. Może też delikatnie pokropić deszcz.
20: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt.
2: Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai. Łódź Śmigłego Rydza 22.
18: A program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
2: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. Dagasso.pl.
21: Andrzej Pinkowski, witajcie. Stand-up Piotrkowska dzisiaj w pasażu Schillera w Łodzi. Artyści prezentują autorskie programy, komentują codzienność, relacje i współczesne absurdy. Początek o 21, a wstęp free. Blisko 100 artystów, widowiskowa parada i brazylijski klimat w samym sercu Łodzi. Już 8 sierpnia ulica Piotrkowska zamieni się w sam Bodrom. Otwartą przestrzeń pełną tańca, muzyki i kolorowych kostiumów. Organizatorzy zapowiadają, że do wspólnego świętowania będzie mógł dołączyć każdy. O tym, jaka muzyka poprowadzi paradę, mówi organizator Rafał Krzanowski.
3: Zaprezentujemy piosenki, które są od razu rozpoznawalne. Magalenia, Majszkenada, taki różnorodny zakres repertuaru muzyki brazylijskiej, ale i nie tylko zaprezentujemy.
21: Parada wystartuje o 20 przy Piotrkowskiej 155, a zakończy się na Placu Wolności.
2: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
17: 11. to czas na SK News. Marcin Procki, zapraszam. Agenci CBA weszli do Szpitala Południowego w Warszawie. To na polecenie prokuratury, która wyjaśnia nieprawidłowości w szpitalu, w tym kwestie zarobków byłego koordynatora SOR-u i utworzenia przez niego tak zwanego saloniku VIP w szpitalu.
22: Na przykład zabezpieczają dokumenty, m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu. Zabezpieczone dzisiaj dokumenty będą szczegółowo analizowane i weryfikowane w ramach tego śledztwa.
17: Mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Prokuratura prowadzi dwa śledztwa w sprawie warszawskiego szpitala. A w tej chwili powinno rozpoczynać się spotkanie minister zdrowia z Naczelną Radą Lekarską. Tematem proponowane zmiany w ochronie zdrowia. Przed budynkiem resortu jest reporterski Jakub Krzyżak.
23: Tak jest, dzień dobry.
17: Dzień dobry, Jakub. Czy możemy spodziewać się szeregu uwag od lekarzy?
23: Dokładnie. Izba stoi na stanowisku, że zaproponowane wczoraj przez resort zmiany są kosmetyczne. Ministerstwo proponuje m.in. limit wynagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie dwóch etatów. Medycy oceniają, że to może zniechęcić ich do pracy w publicznych placówkach. Jednocześnie przypominają, że takie propozycje wcale nie są nowe, bo pojawiły się już w ubiegłym roku.
17: A mundial wchodzi w decydującą fazę, ruszają ćwierćfinały. W pierwszym Maroko zagra dziś z Francją. Do rozegrania na Mistrzostwach Świata zostało w sumie 8 spotkań, wśród nich to najważniejszy finał. W jego przerwie zapowiada się wielkie muzyczne show. FIFA właśnie ogłosiła kolejną gwiazdę, będzie nią Justin Bieber, a wystąpią też Madonna, Shakira i BTS.
0: A w tej godzinie wystąpią przed Państwem Dawid Podsiadło z numerem Sezon na przykład. Będzie też Roxy i White 2115, czyli Chciałem Ciebie Więcej. Przypomnę numer to ATB. Będzie też Bibi Rexa i David Guetta, czyli Sad Girls. A na początek Jenny i Tame Impala Dracula w remiksie.

0: ATB i Ecstasy na naszej antenie. Dosłownie 3 dni temu na swoje sociale ATB wstawił zdjęcie ze swoją żoną, pisząc 10 lat razem, 8 lat po ślubie, ona jest moją prawdziwą Ecstasy. To znaczy ekstazą, ale ciężko to przetłumaczyć dobrze na język polski, więc zostańmy, że ona jest jego Ecstasy. Wcześniej u nas Roxy in White 2115, chciałam Ciebie więcej. Czy byliście już na story.sk.pl? SK Story, nasz nowy multimedialny magazyn w lipcowym wydaniu. Bardzo, bardzo dużo o Roxy, a także no, wyjątkowy, bo to się bardzo rzadko zdarza, żeby razem z Kevinem udzielała wywiadów. A tak się stało. Story.sk.pl, polecajka. Za chwilę Igor Herbut, Zalia, Vito Bambino, czyli nareszcie Wesce, a później Despacito, szanowni państwo. Luis Fonsi, Daddy Yankee.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
7: Autopromocja.
8: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Jak wyprzedaż, to w euro!
10: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
11: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store.

0: lodz.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
4: Bo w Media
6: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze od 9 do 11 lipca za minimum 249 zł plus aktywny kupon w apce Mój Carrefour równa się 50 zł w ebonie do wykorzystania od 13 do 18 lipca. Carrefour, w sumie najlepszy.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Sportowe lato zaczyna się w Decathlon. Namiot Quechua Air Seconds 4.1 Fresh and Black w promocji z apką już za 1299 zł tylko do 22 lipca. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 1499. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
11: I po reklamie.
12: SK.

0: no to wiem.
1: Eska.
2: Hity na czasie.
1: Na lato.
3: Aj.

0: tym właśnie numerem Zara Larsson skończyła swoje show podczas tegorocznego openera Midnight Sun na naszej antenie. No i z tego, co widzę po relacjach, to się podobało. Jej chyba też się podobało, bo w pewnym momencie nawet przerwała koncert i zrobiła sobie z publicznością openera selfiaczka. Zara Larsson przed chwilą w Radiu SK, za chwilę gramy dalej. Będzie również świetna festiwalowo i koncertowo Rita Ora, Let You Love Me, a później Damiano Dawid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Więcej. Jeszcze więcej.

0: miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Arbuz luzem, cena przed obniżką 6,99, a teraz 1,99 zł za kilogram. A borówki amerykańskie, cena przed obniżką 13,99, a teraz z kuponem Lidl Plus 7,99 za 250 gramów. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Stosujesz nowoczesne kuracje odchudzające? Uważaj! Szybkie chudnięcie często rozleniwia pracę pęcherzyka żółciowego. Wzdęcia, zaparcia, odbijanie, szybkie uczucie pełności to sygnały alarmowe. Nie pozwól, by dyskomfort stał się elementem twojej codzienności. Sięgnij po Cholestil Max i działaj precyzyjnie u źródła problemu. Cholestil Max to jedyny taki lek na rynku, który stymuluje drogi żółciowe, pobudza przepływ żółci i przywraca trawieniu płynność. Cholestil Max, by twoje odchudzanie przebiegało komfortowo. Adamet, z pasji do rozwoju.
7: Cholestil Max, Hymekroman, 200 mg tabletki, wskazania, pomocniczo w objawowym leczeniu stanów skurczowych dróg żółciowych, dyskines, zaburzeń dyspeptycznych, stany po operacji pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, a także w braku łaknienia, nudnościach i zaparciach związanych ze zmniejszonym wydzielaniem żółci. Podmiot odpowiedzialny, Adamet Pharma SA. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176 przez 178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
9: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Łódź, ulica Wólczańska 81. Telefon 42 632 52 20. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
15: I po reklamie.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na ciebie. Zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
3: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład keczup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
6: Mamy to od Lewiatanie tanie.
7: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
5: Doskonale, kupujemy.
7: Sposób na twój dobry dzień?
6: Mamy to w Lewiatanie.
7: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
9: Co kupiłaś?
8: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
9: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
8: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
10: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie, Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie, a luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
11: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 poczęstunek, promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: TPO.pl. TPO.pl.
14: Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
13: TPO.pl.
14: Podpisz umowę online na TPO.pl.
15: I po reklamie.
16: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
17: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
18: Wyjeżdżamy teraz na łódzkie ulice, a są zmiany w organizacji ruchu na Starym Widzewie. Uwaga kierowcy, bo jadąc aleją Piłsudskiego nie skręcimy w prawo w ulicę Sarnią. Trzeba wcześniej je skręcić w Suchą, która również pozostaje jednokierunkowa. No więc jeżeli ktoś się zagapi i nie skręci w Suchą na czas, no to trzeba będzie sporo nadrobić. Jeśli chodzi o pogodę, to dzisiaj warunki do jazdy dobre, około 20 stopni z przejaśnieniami, może też pokropić.
16: Na program zaprasza jego sponsor, sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
19: Minęło południe, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Chcemy usłyszeć konkrety, mówi prezes Naczelnej Izby Lekarskiej Łukasz Jankowski. W Ministerstwie Zdrowia trwa spotkanie prezesa NIL z minister zdrowia Jolantą Sobierańską-Grendą. Tematem spotkania są propozycje zmian w ochronie zdrowia, a śledzi je nasz reporter Jakub Krzyżak.
5: Tak jest. Prezes Naczelnej Izby Lekarskiej zadeklarował przed wejściem na spotkanie, że środowisko będzie wspierać kompleksową reformę ochrony zdrowia, ale to, co przedstawiło ministerstwo do tej pory, to jedynie ogólne propozycje, podkreśla prezes NIL Łukasz Jankowski.
15: Przynosimy dzisiaj do ministerstwa również nasze postulaty. Mówiliśmy o odpolitycznieniu systemu ochrony zdrowia. Chcemy rozmawiać o limicie czasu pracy.
19: A Ministerstwo Zdrowia proponuje m.in. także limit wynagrodzeń.

0: Nagrodzeń dla lekarzy do 240 zł za godzinę brutto. Chce też ograniczyć czas pracy do maksymalnie 2 etatów. Nie żyje Bonnie Tyler. Brytyjska piosenkarka miała 75 lat. Zmarła w portugalskim szpitalu po komplikacjach związanych z pilną operacją jelit. Przez ostatnie tygodnie przebywała pod opieką lekarzy. Bonnie Tyler była znana m.in. z takich hitów jak Total Eclipse of the Heart czy Holding Out for a Hero. A więcej o artystce i o jej karierze piszemy na sk.pl. Puma grasuje w zachodniopomorskich lasach. Drapieżnika zauważono w gminie Polanów, niedaleko Koszalina. Służby zostały postawione w stan gotowości.
1: W chwili obecnej staramy się zlokalizować, namierzyć dokładnie to zwierzę i podjęte będą działania przez firmę taką wyspecjalizowaną, która zajmie się odłowieniem, oczywiście, jeżeli będzie taka możliwość.
0: Powiedziała SC Justyna Plucińska z Urzędu Miejskiego w Polanowie.
2: O, jak włączę mikrofon, to będzie mi łatwiej mówić, mam wrażenie. Martin Garrix i Ed Sheeran Repeated w tej godzinie na pewno. Tak samo jak Shakira i Burna Boy, czyli Die Die. Oficjalny numer związany z Mundialem 2026. Teraz Avicii, Michu Sapkowski, witajcie. 12:02 na zegarach.

0: Eminem i Rihanna, co to jest za duet? The Monster, hity na czasie po godzinie 12. Za chwilę trochę bardziej energetycznie, trochę bardziej tanecznie Thomas Gray i Rumors. O wiele bardziej energetycznie w piątki i w soboty w nocy. Wtedy to SK Live Remix na naszej antenie. Przypomnę, jutro od 20 w nocy z soboty na niedzielę o tę północy. No i oczywiście w naszej apce jest stream SK Live Remix. Teraz szaleje tam Kygo. Za chwilę Thomas Gray, a później Sanach u nas.
1: Autopromocja.
2: Niektórzy nie dowierzają.
3: Jest to naprawdę... Wkręciłam w takie coś?
2: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
4: No, udało się, ale poczekajcie, zemszczę się.
2: A są tacy, którzy po prostu grożą.
3: No, zabijecie po prostu.
2: Nosem wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
1: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Marian?
8: Hmm?
7: Ty to lubisz taniej kupić, nie?
8: Oj, lubię, Barbara.
7: Mm-hmm. A co? A bo w Media Expert jest wielka wyprzedaż.
8: O, i to lubię najbardziej. Bo Media Expert
9: masz. Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good is that? Sprawdź zakupy w apce InPost.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.
11: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
10: Wow!
11: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
10: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
12: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
13: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
14: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store Lodz.pl.
15: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
16: Super fajne Minizo. Dobromianka to jest to.
17: Lato w Dobroniance. Nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci. Aż 9 basenów. Mega wodna frajda na świeżym powietrzu. I mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
18: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw.

0: bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Nektarynki na wagę tylko 5,99 za kilogram oraz tylko z aplikacją Biedronka winogrona jasne na wagę 9,99 za kilogram. Limit łączny w okresie promocji 1 kg na konto Moja Biedronka. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka. Codziennie niskie
1: ceny. To będzie ostatnia reklama.
2: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
3: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
4: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
5: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow, 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzyna Krynicka.pl.

0: Temper City Self-Aware of Radio SK tuż przed godziną 13. Po 13 kolejna godzina pełna hitów na czasie. Na początek ten, który ma pojawić się podczas mundialu i pewnie zaśpiewać też. Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl
2: SK. SK. Reklama. Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz aż 70% rabatu na drugą tańszą płytę CD i winyle z wybranej oferty. Miksuj je dowolnie między gatunkami. I do 70% zniżki na wybrane zabawki. Tak, aż 70%. A na Empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Masz furę, rozbiłeś furę z acelerą.

0: Enta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
2: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła, to szansa na nowe, lepsze życie. Łódź, ulica Wulczańska 81. Telefon 42 632 52 20. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young.

0: www.cosinus.pl.
1: Wszystko, czego dziś chcę,
2: to hity z Intermarché. Jak olej rzepakowy kujawski 1 litr 5,99, a Pepsi 1,5 litra jedynie 4,99 przy zakupie 4.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
5: Nerdsfera. Najlepsze wiadomości ze świata gier, nowości książkowe, seriale i filmy fantastyczne oraz relacje z wydarzeń oraz targów tematycznych. Wejdź na sk.pl i sprawdź.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: A co takiego pani Celinka dzisiaj robi?
8: Uczę się włoskiego.
7: Od czwartku w Kauflandzie wszystkie makarony Barilla, kup jedno opakowanie, drugie tańsze gratis. A pomidory w kawałkach bez skóry Mutti 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: I po reklamie.
10: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Tasty 400 gramów, 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I po reklamie.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.

0: Zooborysew. Zooborysew.pl. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai, oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Łódź śmigłego rydza 22.
1: Po południu w Łodzi z przejaśnieniami wiatr cały czas będzie dawał się we znaki. Trochę chmur nad miastem, no i delikatne opady deszczu wchodzą w grę. Ciśnienie idzie na szczęście do góry, jest wciąż obniżone. Przed nami dni pochmurne z niewielkimi opadami deszczu.
0: Sponsorem programu jest właściciel Zooborysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai. Łódź śmigłego rydza 22.
2: A program zaprasza jego sponsor. Sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
0: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy Dagasso.pl.
1: Andrzej Pinkowski, witajcie. Łódź Summer Festival to nie tylko koncerty największych gwiazd, ale też mocna dawka muzyki elektronicznej. Od 24 do 26 lipca łódzkie Błonia wypełnią sety DJ-skie, które każdego dnia rozgrzeją publiczność jeszcze przed głównymi występami. Lubicie spędzać czas w pasażu Rubinsteina w Łodzi? Tę przestrzeń czeka metamorfoza. Nowym symbolem pasażu ma być stalowa instalacja artystyczna, a wieczorem pojawi się nowe oświetlenie, mówi Adam Pustelnik, wiceprezydent Łodzi.
3: Zwiększymy intensywność zieleni, dodamy instalacji artystycznych. To są te elementy, które wykraczają poza sam budynek dawnej Pizzy Hut, który zostanie wyburzony i zastąpiony placem zabaw i dodatkową przestrzenią, która będzie oddana mieszkańcom i mieszkankom naszego miasta.
1: Rozbiórki mają potrwać do końca wakacji.
0: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy Dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
4: Minęła 13. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. Podejrzany przedmiot i akcja służb w centrum Kielc. Przed bramą Wojskowego Centrum Rekrutacji przy ulicy Wesołej ktoś zostawił podejrzany odbiornik radiowy.
5: Na miejscu pracują policjanci, w tym funkcjonariusze z nieetatowej grupy rozpoznania minersko-pirotechnicznego. Obecnie wykonywane są czynności mające na celu ustalenie okoliczności zdarzenia i sprawdzenie pozostawionego przedmiotu.
4: Informuje Małgorzata Parkowska-Kiepas z policji w Kielcach. Ulica Wesoła w obrębie znaleziska jest zablokowana. Wyrok za szpiegostwo dla rosyjskiego małżeństwa. Sąd okręgowy w Sosnowcu skazał Igora R. na 7 lat więzienia, a jego żonę Irinę na 3 lata. Para była oskarżona o udział w działalności rosyjskiego wywiadu i przekazywanie informacji szkodzących Polsce. Igor R. odpowiadał także za wysłanie paczki z bombą kumulacyjną.
6: Gromadził dane dotyczące m.in. charakterystyk i czynności podejmowanych przez znanych mu ustalonych rosyjskich działaczy opozycyjnych. Gromadził dane dotyczące osób, instytucji i organizacji świadczących pomoc rosyjskim działaczom opozycyjnym.
4: Mówi sędzia Ewelina Pałgan-Witek. Para szpiegów wpadła w ręce polskich służb w lipcu 2024 roku. Od tego czasu przebywali w areszcie. Nowy mieszkaniec warszawskiego zoo. Na świat przyszedł tam źrebak konia Przewalskiego. To jedna z najstarszych żyjących ras koni, która w naturze wyginęła w latach 60. Zoo ogłosiło plebiscyt na imię dla malucha. To musi zaczynać się na literę S, a propozycje można zgłaszać do wtorku.
7: S jak Eska! Oczywiście, że tak. Shimza ma być w tym roku na Audio River, będzie na pewno. No to zagram numer Fire Fire, z którego znacie go na pewno. Ardomas, I Like The Way You Kiss Me, dosłownie za 3,5 minuty, które spędzimy w towarzystwie Beauty and the Beat. Justin Bieber, Nicki Minaj, 13:02 na zegarach, w Esce już grają. Michu, witajcie!

0: Bausa. Magnetic. Hity na czasie po godzinie 13 w Radiu SK. Za chwilę będzie Miles Smith, a później Dawid Podsiadło na antenie Radia SK. Można pomóc, więc pomagam. Kocham takie historie. Słuchajcie, chłopak imieniem Jakub szuka w sieci dziewczyny pracującej na tegorocznym openerze w biurze rzeczy znalezionych. Bo Jakub zgubił na oko okulary i jak poszedł do tego biura, to okularów tam nie było, ale ta dziewczyna dała mu swoje jednodniowe soczewki o identycznej wadzie. Przeznaczenie, co? I pół godziny mu je zakładała, bo on nigdy wcześniej to był jego pierwszy raz. I on teraz jej szuka, pisząc: odezwij się. Słodkie, co? Mam nadzieję, że mu się uda. No i pewnie swoją drogą Jakub chciałby uskutecznić tak zwany antyrewanż. Antyrewanż, czyli ona mu coś założyła, a on by z chęcią coś z niej zdjął. Tak, tak, Sapkowski, wiem, będziesz się smażył w piekle. Ale przynajmniej ciepło będzie.
1: Reklama.
2: RTV Eura GD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Eura GD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
3: Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka. Złap dobry nastrój z marką Good Mood. Słodycze, przekąski, desery i lody Good Mood. Dostępne tylko w Żabce. Partnerem SK Summer Camp jest producent samochodów elektrycznych i hybrydowych. BYD. Build your dreams.
4: Kto zwalcza ból?
5: Voltaren!
4: Kto?
6: Ból pleców po dźwiganiu? Voltaren Max uderza głęboko w źródło bólu. Ty kibicuj na maksa.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Żel Voltaren Max. 1 gram produktu zawiera 23,2 mg diklofenaku dietyloamoniowego. Wskazania do stosowania. U dorosłych i młodzieży w wieku powyżej 14 lat. Działa przeciwbólowo, przeciwzapalnie i przeciwobrzękowo. Heilon Poland, spółka z o.o.

0: paszport u agenta lub pod 2274. Link 4. Autokasko dostępne tylko z OC. Auto Assistance Comfort wyłącznie z AC. Szczegóły, w tym zakres, limity i wyłączenia sprawdź w OWU Twoje auto na link4.pl.
1: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
2: Od dobrych okazji, takich jak szynka wieprzowa bez kości, teraz 55% taniej, tylko 7,95 za kilogram.

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Ale duża.
2: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
1: To co?
2: To do Media Expert.
3: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Wszystko, czego dziś chcę.
6: To okazje z kartą Moje Intermarché. Jak kawa mielona Woseba. Mokka Fix Gold 500 gramów 25,99. A w sobotę banany kilogram 3,49.
7: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
8: I po reklamie.

0: propos tego smażenia w piekle, to zgadza się, będzie ciepło, no i zapewne całkiem sporo znajomych. Pozdro!
1: Najlepsze towarzystwo! Time stood still, just like a photograph you made me feel, like this will last forever looking in your eyes.

0: Carly Rae Jepsen na antenie Radio SK i Call Me Maybe, tak teraz przeglądam. Camouflage, Jay Bruce, Ridiculous, Happy Hardcore Remix. Mnóstwo remixów tego numeru krąży po sieci. Czy któryś pojawi się jutro albo pojutrze w ramach SK Live Remix? Tego nie wiem, ale wiem, że będzie pysznie jutro od 20 w nocy z soboty na niedzielę od północy. Bardzo dobre EDM-owe taneczne granie tak w sam raz na weekendowe bunga bunga. Oczywiście w naszej aplikacji nie trzeba czekać na piątek czy na sobotę, tylko można odpalić. Ona działa 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Alex Warren w Radiu SK. Po krótkiej przerwie później Ariana Grande i Zed. Radio
1: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert
2: taniej masz. Latem nie ma nudy. Morze, góry i Mazury. SK Summer Camp w trasie. Skimboarding, piana party, snowtubing i slackline. Mega atrakcje i jeszcze więcej eski. Będzie się działo od pierwszej do ostatniej minuty. Weź swoich znajomych i dołącz do letniej zabawy. W ten weekend jesteśmy w Łebie, na skwerze Rybaka.
3: Klasyczne, kokosowe, a może białe orzechowe. Michałki z Wawelu. To prawdziwa przyjemność i smak nie do podrobienia.
4: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
5: Została nam już tylko apteczka.
4: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
5: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
4: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
6: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
4: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
6: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
7: Adamet, z pasji do rozwoju.
8: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
9: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPSO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
10: W świecie fauny rytuały godowe są wyrafinowane. Ptaki tańczą, wilki wyją, a Oskar wchodzi na Amazon.pl, żeby przygotować dla Alex na randkę swoje popisowe danie makaron al-arabiata. Na Amazon.pl znalazł świece, kryształowe kieliszki al-arabat i zapasową szczoteczkę do zębów. Na wszelki wypadek. Wieczór randkowy. Ogarnij to. Znajdź to na Amazon.pl.
11: Castorama.
12: Teoria
11: i praktyka.
12: W teorii wykańczenie mieszkania, może wykończyć.
11: No chyba, że w praktyce wykończysz je z Castoramą. Teraz w Castoramie dostaniesz

0: Dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na drzwi wewnętrzne, ościeżnice, panele, podłogi drewniane, podkłady i listwy. A do tego umówisz profesjonalny montaż. Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 13 lipca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
1: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
2: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
3: Znowu muszę się zająć windykacją.
4: To coś z indykiem?
3: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmę.
4: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
5: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl. To się opłaca.
9: I po reklamie.

oficjalny hymn mundialu. Andrea Bocelli, David Guetta, Edge i Megan Thee Stallion, czyli DNA. Dziś pierwszy z ćwierćfinałów. Francja podejmuje Maroko, czy też Maroko podejmuje Francję. No w każdym razie, ktokolwiek by nie wygrał, i tak się najbardziej

0: cieszą szklarze w Paryżu. Oni na pewno jutro będą mieli pełne ręce roboty. Za chwilę Wróć na Luz, Kasia Węsielska, Michał Hanczak i kolejne hity na czasie będzie na przykład Lady Gaga, Michu Sobkowski. Mam nadzieję, że słyszymy się jutro w gorącej 20 po 18. Cześć.
1: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl. Krynicka.pl.

0: Reklama.
1: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
2: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
3: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. A! I jeszcze coś! Do końca sierpnia masz dostawę przez paczkomat za 0 zł przy zamówieniach od 49 zł. How good!

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
2: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
1: A już od czwartku karma dla kotów Szeba, różne rodzaje, tylko 8,99 za czteropak. A wszystkie artykuły Persil, drugi tańszy produkt, aż 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
3: Wznieśmy toast za rodzinę.
4: Cheers to your perfect family.
3: Oby jej przyszłość zapłonęła na jaśnie. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni. Bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj. Pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
5: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Łódź, ulica Wulczeńska 81. Telefon 42 632 52 20. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Mamo, czemu niedozwolone jest dotknięcie ręką?
8: Żeby się nie oparzyć. Skwierczącą łopatką z Delikatesów Centrum.
9: Polska mistrzem grilla. Do środy łopatka wieprzowa bez kości kilogram 8,99 z Delikartą. Limit 3 kilo i jedno użycie promocji. Cena przed obniżką 14,99. A do soboty masło łaciate ekstra 2,99 z Delikartą. Cena przed obniżką 5,99. Delikatesy Centrum. Polska mistrzem grilla.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
12: Pogodowo bez szału niestety. 20 stopni więcej raczej dzisiaj nie będzie. Jutro podobna aura. Ocieplenie od soboty. Wtedy na termometrach mamy zobaczyć do 24 stopni. Miejscami jednak przelotny opad deszczu. Może też silniej powiać wiatr. A co na łódzkich drogach? Dobre wiadomości, bo Wigury przejezd od Piotrkowskiej do Sienkiewicza. Tutaj już w obu kierunkach. Natomiast od 20 lipca rozpocznie się remont Wigury od Sienkiewicza w kierunku Kilińskiego. Miejcie to na uwadze.
11: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
12: Łukasz Bogdan, cześć, witajcie. Serdecznie zapraszamy na letni festiwal filmowy Teme Polówka w Łodzi. Spędź letni wieczór pod gołym niebem, oglądając świetne filmy w wyjątkowej atmosferze. Tegoroczna 19. edycja festiwalu oferuje ponad 160 bezpłatnych seansów w parkach, na dziedzińcach, terenach postindustrialnych i wielu innych klimatycznych miejscach w całym mieście. A co dzisiaj? Zaprasza Wojtek Wojtysiak.
13: Pierwszą propozycją jest legendarny Killer w parku nad Jasieniem, a drugą Madagaskar 3 w porcie Łódź. Oba filmy to kultowe dzieła kinematografii ostatnich lat, które rozweselą każdego i w każdym wieku, więc to, co wybierzecie, i tak będzie dużą, dużą przyjemnością dla Was. Serdecznie Was zapraszamy.

0: Początek projekcji tradycyjnie o 21:00. Miłego seansu i do usłyszenia.
1: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
2: Minęła 14:00, Paulina Horbatowska, to jest SK News. Prawie 2 godziny trwały rozmowy Naczelnej Izby Lekarskiej z resortem zdrowia. Spotkanie dotyczyło planowanych zmian w ochronie zdrowia. Minister zdrowia i szef NIL Łukasz Jankowski mówili po spotkaniu o nowym otwarciu. Rozmowy przebiegły w przyjaznej atmosferze, ale jak ocenił prezes NIL, zabrakło konkretów.
3: Na temat skrócenia kolejek i tego, jak proponowane rozwiązania wpłynęłyby na sytuację pacjentów.
2: Z kolei konkretem, które powtórzyły obie strony, jest na pewno powstanie specjalnego zespołu, który zajmie się ustawą o izbach zawodowych i o zawodzie lekarza. Obie strony zgadzają się co do limitów wynagrodzeń lekarzy. Trzeba teraz ustalić tylko ich poziom. Ewakuacja mieszkańców kamienicy w Bydgoszczy. 9 osób musiało opuścić budynek przy ulicy Sienkiewicza. Podczas prac budowlanych osunął się fragment ściany kamienicy. Na miejscu pracują służby i nadzór budowlany, który sprawdza stan budynku, a mieszkańcy czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań.
4: Dziś mam urodziny i taki prezent mnie czeka. Nie mogę wejść do mieszkania.
5: Byłam poza domem i też po prostu dostałam zdjęcie, że się wali tutaj brama i kamienica i przyjechałam. No i
6: nie wpuszczają do środka?
5: Nie. Czekamy na decyzję, bo tam wszystkie służby debatują.
2: A z mieszkańcami kamienicy rozmawiał nasz reporter Dawid Olszewski. Pan Józef po raz kolejny nie zdał matury. 87-latek z Kalisza, najstarszy maturzysta w Polsce, do egzaminu podchodził 3 raz. Najbliżej był zdania matury z matematyki. W tym przypadku pan Józef zapowiedział, że złoży odwołanie. A jak sam przyznał, nad kolejnym podejściem do matury za rok jeszcze się zastanowi.
7: Wrzuć na luz.
8: Wrzuć na luz.
7: Wrzuć na luz.
9: Wrzuć na luz.
10: W Radiu SK.
11: Ale w kategorii determinacja i dyscyplina pan Józef w naszych sercach zdał absolutnie każdy egzamin dojrzałości.
12: Nie matura, a chęć szczera zrobi z ciebie
11: bohatera. W tym przypadku.
12: Bohaterem to jest ten, kto powie swoim pracownikom iście już do domu.
11: Zapraszamy. Bądźcie pierwsi i dajcie nam zdać głosówkami na Messengerze, jak poszło. 3 minuty po 14:00.
12: Kasia Węsierska i Michał Hanczak, witajcie.

0: Uderz w stół. A przepraszam, bo tam jeszcze padło ważne zdanie. Love is the answer. Miło się z odpowiedzią.
1: A słuchacze się będą odzywać na Messengerze Radia SK. Ja myślę, że my możemy sobie w zasługi wpisać to, że namawialiśmy, no i namówiliśmy.
0: Ale każdy szef się obrazi za taką namowę, bo proponowaliśmy, żebyście wcześniej wypuścili pracowników do domu. Ania?
2: Słuchajcie, mi poszło wybornie, bo właśnie wyszłam z pracy i rozpoczęłam swój 3-tygodniowy urlop.
1: Ulala,
0: z jednej strony gratulujemy, z drugiej strony tak fajnie, a nie fajnie. No, 3 tygodnie urlopu, fajnie, fajnie, naprawdę.
1: Ale
0: dobrze
1: na pewno,
0: o tym powiedziała światu.
1: Na pewno dostanie po kieszeni przez te 3 tygodnie. Wiesz, no 3-tygodniowy urlop, przecież kogo na to stać?
0: No jest też Patrycja.
3: A czy ja mogę być swoim własnym bohaterem i puścić siebie sama do domu? No, jestem na działalności, więc jakby no szefa nad sobą nie mam, ale trochę jeszcze zadań mam. Ale nie, wiecie co? Puszczam siebie dziś do domu, teraz.
0: Zapraszamy.
3: Pozdrawiam, Patrycja.
1: Bardzo dobrze, Patrycja.
0: Gratulujemy, choć znamy rzeczywistość bycia przedsiębiorcą w tym kraju. Patrycja, około godziny 21 dopadnie cię lęk przed tym, czego nie zrobiłaś i tak spędzisz północy na kanapie, wykonując te zaległe zadania. Taki
1: ale ja uważam, że każdy, kto ma NIP, chociaż od czasu do czasu powinien poczuć się jak VIP.
0: I sobie premię sprawić od najlepszego szefa, czyli od samego siebie.
4: Wszystkie hity zaczynają się w SC. Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation. Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18. Zapraszam, Michu Sobkowski.
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
8: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
9: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie 1,49 zł za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
9: Sposób na twój dobry dzień?
8: Mamy to w Lewiatanie.
9: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
10: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu. Zalej i jedź dalej. Wifon, liczy się tylko on.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Tu Beata z Autoglas. Uszkodzona szyba samochodowa? Jeśli posiadasz odpowiednie ubezpieczenie, zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Dzwoń pod 801 181 181 lub skontaktuj się przez autoglas.pl.
13: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z JQ7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omoda.jq.pl.
14: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś. Czajnik elektryczny 3000 W Silvercrest z kuponem Lidl Plus 10 zł taniej. Tylko 49,99. Najniższa cena z 30 dni 59,99. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
15: Lidl, to się opłaca.
16: Znowu planujesz dzień pod najbliższą łazienkę? Sikaj zdrowo, kiedy potrzebujesz, nie na zapas. Uroner D z demannozą wspiera prawidłowe funkcjonowanie dróg moczowych. Uroner D. Wolność dla twojego pęcherza. To suplement diety. Stosuj zgodnie z zaleceniami na opakowaniu.
17: Ale duża.
18: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
17: To co?
18: To do Media Expert.
19: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1999 zł. Teraz za jedyne 1799 z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
20: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
21: To będzie ostatnia reklama.
22: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty z kartą Moja Biedronka. Parówki z szynki Krainy.

0: Wendlin 250 gramów. 2,99 za każde opakowanie przy zakupie 4 opakowań. Limit dzienny 4 opakowania na kartę. A wszystkie ręczniki papierowe 2 plus 1 gratis. Limit dzienny 3 opakowania, maksymalnie 1 gratis na kartę. Do tego wszystkie szczoteczki i pasty do zębów Colgate. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 sztuki, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: I po reklamie.

0: wyjechać na wakacje, skoro wakacje to wy macie w domu, niezależnie od tego, gdzie teraz jesteście.
1: Gram wam hity na czasie, idealne na lato, na przykład Karol G jest bardzo G.
0: Zabrzmiałam jak szef, jak taki szef, który bardzo chce, żeby pracownicy byli cały czas na miejscu. Ale po co wam urlopy? No pieniądze wydacie na te wakacje, po co będziecie gdzieś jechać?
1: Kiedy się zastanawiacie, kto jest szefem w naszym duecie, to już wiecie. 19 minut do 15.
0: Ale
1: Justyna
0: są też fajni szefowie.
1: A czy ja narzekam?
0: No ja nie, mówię, że są fajni szefowie a propos Justyny.
1: A, dobrze, uff, dobrze.
0: Która o swoim szefie nam opowiedziała.
2: Dzisiaj rano prosiłam go o to, abym mogła wyjść w godzinkę wcześniej. No i jak to ja, zarobiłam się, zapomniałam, po czym przyszedł do mnie i mówi: zobacz, która jest godzina, chowaj to i idź do domu. Naprawdę, takiego szefa to ja życzę każdemu.
0: Przepraszam, super. Gdzie tam można CV wysłać do tej firmy?
1: Ja pamiętam, miałem kiedyś taką sytuację dawno temu, że szef rzeczywiście też przyszedł do mnie i powiedział: co ty tu jeszcze robisz, chowaj to, idź do domu. Ale jeszcze dodał jedno zdanie: no. I nie wracaj.
3: Promocja.
4: Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w SK-owej apce.
3: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Hej, sorry za spóźnienie, wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawid w opakowaniu promocyjnym.
7: Co kupiłaś?
6: Suplement diety żurawid w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawid regularnie. Żurawid to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawid.
7: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
6: Żurawid. Kobiety polecają kobietom.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
11: Bartuś, trzymaj mrożoną kawę dla ochłody. Co tak wzdychasz, patrząc w telefon?
12: Mam wakacyjny dylemat, Basiu. Ciągnie mnie, żeby aktywnie wypocząć, ale marzy mi się też totalny reset i dobry film.
11: Ale po co wybierać? W ciągu dnia wskakuj w kajak. Latem w Łódzkiem na miłośników aktywnego wypoczynku czekają świetnie przygotowane trasy wodne, pomosty, przystanie i miejsca na odpoczynek.
12: O, to brzmi dobrze. A co z tym dobrym filmem?
11: Wieczorami wybierz się na kino plenerowe. Przez całe lato za darmo seans pod gwiazdami, z wielkim ekranem i wygodnymi leżakami. Odwiedzą mnóstwo zakątków w Łódzkiem.
12: Czekaj, spływy, kina pod chmurką? Chyba wyczuwam w tym wsparcie funduszy europejskich.
11: Trafiłeś, bo udany urlop w województwie wcale nie musi kosztować fortuny. Cały wakacyjny repertuar znajdziesz na stronie funduszeue.lockie.pl.
12: To ja na to jak na lato. Pakuj mi tę kawę na wynos. Ruszam w trasę.
13: Materiał dofinansowany z funduszy europejskich.
14: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
15: Mamy to o Lewiatanie tanie.
16: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 zł za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne

0: Smaki jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie dwóch.
1: Doskonale. Kupujemy.
0: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
0: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
3: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
4: Stresujesz się decyzją o studiach?
5: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
4: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
5: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
6: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. Jaworzynakrynicka.pl.

0: Ja chciałam przeprosić, dlatego że ja wczoraj kłamałam słuchaczy.
1: Oho.
0: Bo ja mówiłam, że wczoraj jest dzień chodzenia do pracy inną drogą, a on jest tak naprawdę dzisiaj. Co jest lepszą informacją, bo mogliście do tej pracy iść taką inną drogą, żeby do niej nie dotrzeć.
1: Cały czas powtarzam, ta inna droga, żeby nie dotrzeć do pracy, nazywa się na przykład urlop na żądanie. Niestety ten urlop się z tej puli dni urlopowych i tak odlicza, co jest bólem dla wielu osób.
0: Ale jak ktoś jest na tak zwanym home office, to też idzie do pracy nieco inną drogą. Przez warzywniak, przez odkurzacz, żeby mieszkanie odkurzyć, zmywarkę opróżnić, pościel zmienić, obiad ugotować.
1: No tutaj dróg rzeczywiście jest wiele i wszystkie zawsze prowadzą w jednym kierunku. Nie do laptopa, tylko na kanapę.
0: 6 minut do 15. Po tej 15 gramy wam jak zawsze najlepsze hity i wrzucamy na luz.
1: I jeszcze będziemy mieli dla was koszulkę idealną do pracy na home office albo do chodzenia do pracy przez miasto.
0: To żeby na dowidzenia, tak? Cześć szefowi powiedzieć.
1: Dokładnie tak.
0: Taki jest napis na koszulce. Będziemy was do tego potrzebować, więc telefony blisko.
2: Sponsorem programu jest właściciel ośrodka Jaworzyna Krynicka w Krynicy Zdroju z parkiem linowym Kraina Rysia. jaworzynakrynicka.pl.
3: Reklama.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.
2: Radio SK i Wójt Gminy Trzcinica zapraszają na 15 Dni Gminy Trzcinica wraz z SK Music Tour. 11 lipca, stadion sportowy przy ulicy Jana Pawła II 92. W programie Before Party z DJami, DJ Kubas i DJ Xtrination. Koncert TED, Noc DJ-ów, Radio SK, DJ Producent Tolo, DJ Kubas, DJ Xtrination i DJ DBL. Startujemy o 19. Partner wydarzenia Gmina Trzcinica. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
6: Skarbie, na co wydałabyś 199 zł?
7: Na paznokcie.
6: A może na ratę? Za nowego SUVa od Bike.
8: Teraz Bike 5. Dostępny w bajkowym leasingu od 199 zł netto miesięcznie. Bike. Wybór staje się prosty.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy zł. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: ING to twój asystent, który podpowie,

0: Założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płukania ust. Pobierz aplikację, aktywuj kupony i korzystaj od 1 do 31 lipca w Twojej drogerii DM lub na dm.pl. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay paliwo 20 groszy taniej.
4: O.
3: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
4: O, a o ile?
3: 35 groszy taniej na litrze.
4: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
3: Tak.
5: A jak lemoniadę?
3: No też.
4: To poprosimy.
3: Ale co?
5: Wszystko!
3: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na vitay.pl/baty. Orlen. Z energią na weekend.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. Zooborysew.pl. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai, oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Łódź śmigłego rydza 22.
10: Do 21 stopni jutro na termometrach. W międzyczasie przelotnie może popadać. Troszkę więcej słońca i ma być cieplej w sobotę. Wtedy do 24 stopni, raczej już bez opadów. A co na łódzkich drogach? Ciasno m.in. na Narutowicza w okolicach Sterlinga. Omijajcie też Przędzania.
9: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai. Łódź śmigłego rydza 22. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: Zbliża się 15. Paulina Chorwatowska, to jest SK News. To może być koniec z podbieraniem lekarzy między szpitalami. Dyrektorzy placówek komentują zmiany w ochronie zdrowia proponowane przez resort. Wśród nich m.in. limity najwyższych kontraktów, większa kontrola wydatków i obowiązek pracy na pół etatu w jednym szpitalu.
12: Bardzo ważnym elementem dla stabilności finansowej szpitala jest wprowadzenie maksymalnych stawek wynagrodzenia kontraktowych. Pozwoli to zapobiec podbieraniu czy podkupywaniu lekarzy przez inne podmioty.
11: A dyrektor szpitala w Przemyślu, Barbara Stawarz, uważa, że obowiązek jednego podstawowego miejsca pracy zwiększy zaangażowanie lekarzy i poprawi organizację placówek. Uwaga na burzę w północno-wschodniej Polsce. IMGW wydało alerty pierwszego stopnia. Prognozowane są silne opady deszczu, burze i porywy wiatru do 65 km na godzinę. Ostrzeżenia obowiązują od późnego popołudnia do jutra wieczorem. Wypadek policyjnego Forda Mustanga pod Radomiem. Do zdarzenia doszło w Milejowicach, mówi Justyna Jaśkiewicz z Komendy Miejskiej Policji.
13: Na zdarzenie jechał policjant z radomskiej drogówki oraz pojazd marki Volkswagen. Pojazdy jechały od Radomia w kierunku Zakrzewa. Jak wynika ze wstępnych ustaleń, radiowóz wyprzedzał pojazdy, mając włączone sygnały uprzywilejowania. Natomiast kierująca Volkswagenem rozpoczęła manewr skrętu w lewo. W wyniku zderzenia radiowóz uderzył w ogrodzenie posesji, a Volkswagen wjechał do rowu.
11: W zdarzeniu nikt nie ucierpiał, a przypomnijmy, że Ford Mustang trafił do radomskiej drogówki w marcu tego roku. Samochód został wcześniej skonfiskowany kierowcy, który prowadził pod wpływem alkoholu. A zdjęcia rozbitego radiowozu znajdziecie na sk.pl.

0: RMFFM.sk.
1: Minuta po godzinie 15. Witamy tych, którzy do nas dołączyli, bo na przykład właśnie wsiedli do samochodu po pracy i włączyli radio.
2: Ja myślałam, że tak celowo mówisz a propos tego Mustanga o tym aucie. To nieładnie tak się śmiać z cudzych.
1: To był przypadek, absolutnie.
2: Problemów. Taki był ładny, amerykański, jak mawia klasyk. How deep is your love, Calvin Harris, też ze Stanów. I Disciplines, już za chwilę Wester.
1: Spieszmy się kochać Mustangi, tak szybko się rozbijają.
2: Kasia Węsierska.
1: Michał Kanczak, dzień dobry.

0: Nie po to się ten człowiek nauczył grać na saksofonie, żebyśmy teraz mu przeszkadzali, jak grał w Sacrum, Meza i Kasi Wilk.
1: Dlatego postawił kropkę i tak właśnie Sacrum się zakończyło. 14 minut po godzinie 15 to był naprawdę taki ikoniczny duet, ale dzisiaj jeszcze pewien duet nas odwiedzi, czy ikoniczny okaże się za czas jaki.

0: Meza i Kasi Wilk.
1: Dlatego postawił kropkę i tak właśnie Sakrum się zakończyło. 14 minut po godzinie 15 to był naprawdę taki ikoniczny duet, ale dzisiaj jeszcze pewien duet nas odwiedzi, czy ikoniczny okaże się za czas jaki.

0: Mowa o
1: Kizo i Julii Wieniawie. Będą u nas zaraz po 16 z nowym wspólnym kawałkiem.
0: Ale jeżeli myślicie, że czwartek to jest koniec premier i to by było na tyle, to od razu wyprowadzamy z błędów, bo jest też ona.
1: Powiemy? Możemy już to powiedzieć?
0: No możemy.
1: Dzisiaj zagramy wam premierowo zupełnie nowy singiel Sanach.
0: Możemy nawet powiedzieć, że on się nazywa ITP i TD. Być może zdradziłam jakąś ważną tajemnicę, teraz trudno, ale będziecie mogli to usłyszeć w SC jeszcze przed tym, zanim ten kawałek pojawi się gdziekolwiek indziej w sieci.
1: Słuchajcie nas uważnie dzisiaj wieczorem w imprezce. Tak, bo od 18 imprezkę zaczynamy. Warto być od samego początku.
0: I usłyszycie to po raz pierwszy. Za chwilę my chcemy was usłyszeć na naszej antenie, więc szukamy chętnych do zmierzenia się z tabu.
1: Mamy koszulkę, o której już mówiliśmy. Napis cześć, eskowa, kolorowa, bardzo piękna, letnia, ale no czekamy na zgłoszenia.
0: My zadajemy pytania, wy odpowiadacie, ale odpowiadając słowami, które nie zaczynają się na zakazaną literę, kto chętny, ten się zgłasza na eskowym messengerze.
1: Zostawcie numer do siebie, bo za chwilę dzwonimy.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801 181 181 lub na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
8: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
9: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik Lodz.pl.
10: Wznieśmy toast za rodzinę.
11: Cheers to your perfect family.
12: Oby jej przyszłość zapłonęła najjaśniej. A ty nawet nie przypuszczasz, kim mogą stać się krewni. Bo każda rodzina ma swoje demony. Martwe zło, ogień. Przyjdź, zobacz, przeżyj. Pod warunkiem, że się nie boisz. W kinach od 10 lipca.
13: Ja wiem, czego chcę i wreszcie to dostanę. Upatrzyłam go sobie i już tylko czekam na pierwsze cięcie.
14: Ja liczę na to coś. Taką miłość od pierwszego wejrzenia. Wchodzę i wiem, że będzie nam idealnie tego lata.
15: Dla mnie liczy się konkretny.
16: No co? Procent, 50% taniej.
14: Dobra, jesteśmy już w porcie Łódź.
17: Wyprzedaże na start, kawa na deser?
18: Port Łódź. Wpadnij na wyprzedaże.
19: To będzie ostatnia reklama.
9: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
19: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: I po reklamie.

0: czy w jakiejś innej sytuacji?
1: A właśnie miałam wchodzić na solarium.
2: O, proszę.
0: Załatwiła sobie słoneczko.
2: Słońca nie ma, można i w ten sposób. Kasia, to poświęcisz nam jeszcze 30 sekund, zanim tam
1: pójdziesz? Pewnie.
2: Dobra,
1: pewnie.
2: Zabawa jest, mamy nadzieję, prosta. My zadajemy pytania, ty odpowiadasz.
0: Nie wolno używać ci słów, które zaczynają się na zakazaną literę, a tą literą jest M jak Michał na przykład, albo M jak miłość.
2: Kasia, lecimy?
1: Okej, rozumiem. Tak, lecimy.
2: Dobra, drogie auto rozbite dzisiaj przez policję.
0: No. Kombinuj. Jakie auto rozbiła policja?
1: Kurde, nie mam pojęcia.
0: Dobrze.
2: To obok taty.
0: Kombinujemy, szybko odpowiadamy. Kierunek
1: na nic nie wymyślę.
0: Kierunek na wakacje, ale nie góry.
1: Kurde, nie wymyślę nic.
0: Kasia chyba się za bardzo zestresowała.
1: Chyba się poddaje.
2: Ale słuchajcie, gra na zwłokę pod tytułem nie wiem, nic nie wymyślę. Właściwie nie padła litera zakazana i my nie możemy tutaj się za bardzo do niczego przyczepić.
0: Ja ci, Kasia, tego nie życzę, ale gdyby kiedyś ktoś cię wezwał na jakieś przesłuchanie, na komendę, to zawsze będziesz mogła
2: świetna.
0: Tak odpowiadać.
2: Będziesz
0: właśnie.
2: Świetna. Każdy adwokat powie, że to jest najlepsza metoda obrony. Kasia, mamy dla ciebie koszulkę z napisem cześć.
1: Super, dziękuję.
0: Ale w solarium
1: bardzo.
0: To i tak ci się nie przyda.
1: No raczej nie.
2: A tak czy tak, to my ci powiemy teraz cześć i będziemy słuchać razem kolejnych hitów.
0: Nicola Sitrips, Hard to be Humble.

0: Czarne koszule. Kamisa Negra, Juanes za nami w Radiu SK.
1: Radio uczy przy okazji języków, jak się okazuje. 23 minuty do godziny 16. Kiedy wybrałabyś się do zoo, to co chciałabyś tam zobaczyć?
0: Słonia.
1: Masz też w studiu, jak jesteś ze mną. Tygrysa też, super, no. A wyobraź sobie, że w warszawskim zoo można podziwiać było suma, w sumie to sumę, bo okazuje się, że ktoś znalazł bardzo dużą sumę pieniędzy, uczciwie no. Oddał to policji i policja teraz szuka właściciela tej wielkiej sumy pieniędzy i nie wiadomo, kto zgubił.
0: Nie było mnie w zoo warszawskim, ale właściwie mogłabym w tych okolicznościach powiedzieć, że jestem tam codziennie.
1: Ale na bank była tam jakaś gruba ryba.
2: Radio SK. Autopromocja. Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
2: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
6: Autopromocja.
7: Reklama. RTV Euro AGD. Ostatnie sztuki w wyjątkowych cenach. Odwiedź swój sklep stacjonarny RTV Euro AGD i skorzystaj z okazji na wybrane sprzęty w atrakcyjnych cenach. Asortyment może różnić się w zależności od sklepu. Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: Ostatnie dni wyprzedaży w salonach Empik. Teraz 80% rabatu na artykuły papiernicze, kreatywne i do domu, oznaczonych naklejką końcówka kolekcji przy ich zakupie za minimum 20 zł. Do tego aż 70% rabatu na drugą tańszą książkę z wybranej oferty. A na empik.com letnie okazje do minus 40% na artykuły do domu i ogrodu, kosmetyki, artykuły sportowe i elektronikę. Empik.
9: To pewne, niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Napój gazowany 1,75 litra. Coca-Cola, Coca-Cola zero cukru. 6,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A z kartą Moja Biedronka wszystkie kiełbasy Morliny. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 6 opakowań. Maksymalnie 3 za złotówkę na kartę. Oraz keczupy Kotmin 450 gramów. Łagodny lub pikantny. 4,99 za każdą sztukę.

0: Biedronka.
1: Czas dla mnie zaczyna się właśnie teraz. Moje 15 minut. Albo trochę więcej.
2: Zostanę jeszcze chwilkę w wannie.
3: A co?
4: Nałożę olejek na brodę, ale pachnie jak wakacje.
2: Podtrzymam odżywkę dłużej. Nie będę się spieszyć.
4: Bo zależy mi na sobie.
3: A jak dziś będzie wyglądało twoje 15 minut? Rossmann, moja drogeria.
5: W Drogerii DM dbamy o wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płuka.

0: 15 minut. Rossmann. Moja drogeria.
1: W Drogerii DM dbamy o Wasze potrzeby. Dlatego od 1 do 31 lipca w aplikacji DM czekają na Ciebie aż 3 kupony minus 15%. Na całą markę Balea i Baleamen, na produkty dla zwierząt i na pasty do zębów oraz płyny do płuka.

0: www.cosinus.pl.
1: Stresujesz się decyzją o studiach?
2: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
1: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
2: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
3: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś. Wszystkie ciastka, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus wszystkie kawy, drugi tańszy produkt, aż 60% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: I po reklamie.
9: SK. SK.
10: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Run, Run, River. David Guetta, Alok, to za nami w Radiu SK przed 16.
1: Jestem szczerze zaskoczony, że ci panowie taki numer właśnie zrobili, ale mocno klubowe kawałki od nich w SK Live Remix, między innymi jutro wieczorem.
0: Myślę, że wy też możecie być zaskoczeni tym, co usłyszycie od Kiza i od Julii Wieniawy po 16 w SK.
1: My już podsłuchaliśmy, oni wjadą tu za kilka chwil lawetą.
0: I będą w naszym studiu, żeby premierowo zagrać swój nowy kawałek, więc wy też bądźcie.
2: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
4: Od dobrych okazji. Tak

0: miesięcznika nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
1: Jak wyprzedasz, to w euro!
2: Oszczędni weekend zaczynają w Auchan.
3: Od dobrych okazji. Tak

0: Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie. Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie. A luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
2: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Koral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów, 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
3: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
1: Wakacyjny last minute w salonach grupy Bednarek. Nowa Skoda Octavia w najmie z serwisem i ubezpieczeniem już za 1468 zł miesięcznie bez wkładu własnego. Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG już za 115 300 zł brutto, a nowego Seata lub Cupra możesz wziąć w promocyjnym kredycie 0%. Nie czekaj, odwiedź nasze salony już dziś. Oferta ważna tylko do końca lipca. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
4: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
5: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
6: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych. Dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
11: Drodzy kierowcy, z dobrych informacji przejezdna jest już Wigury w obu kierunkach, jeśli chodzi o odcinek od Piotrkowskiej do Sienkiewicza od 20 lipca, natomiast rusza remont Wigury na odcinku od Sienkiewicza do Kilińskiego. Poza tym czekamy na Naruczowicze w okolicach Sterlinga, omijajcie też okolice ronda lotni Gulwowskich, tutaj też remonty. Pogodowo w ciągu najbliższych dni maksymalnie w granicach do 21-22 stopni, taka temperatura jutro, raczej bez opadów deszczu, więcej słońca i cieplej w sobotę, wtedy do 24.
10: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
12: Minęła 16. Paulina Chorbatowska, to jest SK News. CBA weszło m.in. do warszawskiego szpitala południowego. To element śledztwa prokuratury okręgowej w Warszawie dotyczącego możliwych nieprawidłowości w placówce. O szczegółach tych działań nasz reporter Michał Rawa.
13: Agenci CBA zabezpieczali dokumenty nie tylko w szpitalu południowym, mówi nam rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
14: Funkcjonariusze zabezpieczają dokumenty m.in. w Urzędzie Miasta Stołecznego Warszawy, w Urzędzie Dzielnicy Ursus i w szpitalu.
13: Jak dowiedzieliśmy się w prokuraturze, że to nie pierwsze takie działania CBA w tej sprawie i możliwe są kolejne.
12: Pomorze liczy straty po sztormie. Niż Bernadette przyniósł nad region silny wiatr i wysokie fale. Służby sprawdzają stan wybrzeża oraz zabezpieczeń brzegowych.
15: Na Mierzei Wiślanej uszkodzeniu uległy fragmenty ogrodzenia zabezpieczającego wydmy. W niektórych miejscach poziom wody nadal pozostaje podwyższony. Już jednak praktycznie nie obserwujemy sytuacji, w których morze podchodzi pod sam wał wydmowy.
12: Mówi Magdalena Kiszkowska z Urzędu Morskiego w Gdyni. Służby odnotowały uszkodzenia w zabudowie biotechnicznej, która chroni i pomaga odbudować wydmy. Miejscami pojawiły się też lokalne ubytki w wale wydmowym oraz samej plaży. Maroko bez swojego najlepszego strzelca zagra dzisiaj z Francją. To będzie pierwszy ćwierćfinał Mistrzostw Świata. Ismaël Salibari, który zdobył gole w każdym meczu grupowym, leczy kontuzję. W składzie Francji ma wystąpić Kylian Mbappé. Napastnik

0: ma już na koncie 7 bramek, a początek spotkania o 22.
1: Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz! Wrzuć na luz!
2: Ewidentnie ten mundial jest dla młodych. O 22? Ja to się już szykuję do spania.
3: A tam się dopiero zaczyna niezła impreza. U nas za chwilę też będzie, bo wpadną Kizo i Julia Wieniawa. Czekamy na nich i na ich nowy singiel.
2: Laweta. Chyba tym przejadą i to wam też na pewno zagramy. Inne hity też mamy, Teddy Swims już teraz. Kasia Węsierska
3: i Michał Hanczak, dzień dobry.

0: 22, ja to się już szykuję do spania.
1: A tam się dopiero zaczyna niezła impreza. U nas za chwilę też będzie, bo wpadną Kizo i Julia Wieniawa, czekamy na nich i na ich nowy singiel.
0: Laweta. Chyba tym przejadą i to wam też na pewno zagramy. Inne hity też mamy, Teddy Swims już teraz. Kasia Węsierska
1: i Michał Hanczak, dzień dobry.

0: Na taki duet czekaliśmy. Nikt nie prosił, każdy potrzebował, zaryzykuje to stwierdzenie i oni właśnie w naszym studiu.
1: Julia Wieniawa i Kizo! Tego nie było, nie było tego
0: czy
1: w moim bingo.
0: Lawetą przyjechaliście do tego studia?
2: No wiadomo, teraz tylko lawetą.
3: Tylko lawetą, ja samolotem, tak się tak wyszło.
2: No, właśnie.
0: Jest
2: właśnie
0: równy podział. Skąd ta laweta się wzięła i dlaczego ten numer się akurat tak nazywa?
2: Słuchajcie, no to było w sumie dosyć spontaniczne. Najpierw Patryk napisał swój tekst, a potem ja po prostu odbijałam się od niego. I on mówi, że a co jeżeli mu zabraknie wachy w bejce? No to mówię, no to podjadę o ciebie lawetą, bo tak bardzo cię kocham, bo to przecież piosenka o takich o miłości do wielkiego chodzącego red flaga, tak?
3: Coś w tym stylu, no.
0: Znaczy, ale od to razu, na faktach? Od razu, czy to jest historia opisana na faktach?
3: Od razu red flaga, no jakby.
2: No przeczytaj swój tekst.
1: No że jest niepokojący.
2: Do kasyna, że nie wiesz, że się spóźni z 3 dni,
0: a
2: że cię
0: nie zatrzymają.
2: A ja i tak cię kocham, no to przecież to już... po prostu ignoruję twoje red flagi.
1: Ile osób się może z tym utożsamić, słuchajcie.
3: To już słuchacze ocenią, tym bardziej grupa męska. Zobaczymy.
1: Ale dobrze, słuchajcie, bo
2: to
1: opowiadacie...
2: To jest nasza interpretacja love songa.
1: Ale opowiadacie o tym, jak już sama piosenka powstała, ale jak wy się spiknęliście, kto kogo pierwszy zaprosił?
2: No jak myślisz, my się spiknęli? My się spotkaliśmy najpierw w ogóle niechcący w Dubaju, bo ty tam urzędujesz.
3: Tak,
2: ja byłam u mojej przyjaciółki. Zgadaliśmy się po prostu tak ziomalsko. No i od słowa do słowa powiedzieliśmy, że musimy się spotkać w studio i tak bez większych oczekiwań coś porobić.
3: No i Julka dotrzymała słowa i przyjechała.
2: No i przyjechałam do Gdańska.
3: I powstało to faktycznie.
1: Nie lawetą.
3: No nie lawetą, ale wyjechała lawetą, no.
1: Słuchajcie, no to za chwilę posłuchamy sobie tego numeru, ale jeszcze moment, bo Julia i Kizo z nami zostają. Oczywiście wracamy po krótkiej przerwie. Radio
4: SK. Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
5: masz. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Domowe zmiany? Sprawdź promocję Cashback Samsung ze zwrotem na konto do 3800 zł za zestaw składający się z 5 konkretnych urządzeń: lodówki, pralki, suszarki, zmywarki i płyty indukcyjnej na samsung.pl lub u partnera handlowego, w tym m.in. w Media Expert. Zostaw opinię i odbierz zwrot. Kupując pojedyncze urządzenie otrzymasz od 200 do 1200 zł zwrotu. Promocja trwa do 15 sierpnia 2026 roku lub do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD samsung.pl.
8: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone.

0: do wyczerpania puli zwrotów. Szczegóły i ograniczenia na urządzenia AGD Samsung.pl.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone.

0: zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
1: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
2: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
3: Pani Celinka z Kauflandu od rana gotowa na okazję.
4: Co czwartek, jak w zegarku, wpadają nowe oferty!
3: A już od czwartku ser Camembert Turek różne rodzaje 4,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kiełbasa śląska Extra XXL Morliny 99 groszy za 100 gramów. Kaufland.
5: Stresujesz się decyzją o studiach?
6: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
5: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
6: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
7: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Torba smaku, torba smaku. Czujesz głód, to masz cel. Torba smaku.pl.
9: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
10: Uwaga, uwaga! Ląduje saszetka od Wiejskiej Zagrody, a to oznacza uczta!
11: Wiejska Zagroda pełna mięsa i smaku. Psy ją kochają, a właściciele jeszcze bardziej.
10: Wiejskie życie ma smak!
11: Wiejska Zagroda dla psa, który wie co dobre.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
14: Lato w Dobroniance, nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci, aż 9 basenów. Mega wodna frajda na świeżym powietrzu i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
15: I po reklamie.

0: Cały czas w naszym studiu w Radiu SK Kizo, Julia Wieniawa, duet, którego nikt się nie spodziewał, ale zaraz się okaże, że każdy potrzebował.
1: Laweta stoi gdzieś tam pod radiem, Laweta też wjeżdża już za chwilę na playlistę Radia SK, tak jak wjechała do waszych głów, żeby stworzyć wakacyjny hit, no bo to jest mocno wakacyjny numer, brzmieniowo 100% ale taki chill na plaży.
0: Chilloutowy właśnie.
2: Taki nie kizowy, to nie?
0: Taki
2: to
0: faktycznie...
1: Ale nie, kizo jest nadal kizo w tym kawałku.
2: Niezależnie
3: od brzmienia. Jednak faktycznie, no muzycznnie jest to, był to dla mnie taki eksperyment. No cóż, ja jestem dumny z tego utworu. Myślę, że Julka też.
2: Ja bardzo, ja uwielbiam ten utwór.

0: Polska to słońce dostarczy na pewno.
1: I za chwilę się przekonacie o tym.
2: Polecam każdemu obejrzeć do tego piękny teledysk, jaki stworzyliśmy.
0: Tak.
2: Jest bardzo wakacyjny, jest bardzo dużo słońca w nim.
0: Ale to był naprawdę ładny obrazek. Naprawdę tak filmowo super to wyszło, jakościowo, także polecamy, żeby zobaczyć.
3: Ale to, co mnie tam zachwyca, to to, że to jest po prostu rozmowa dwóch osób, tylko w takiej wersji muzycznej. Każdy mówi być może trochę swoim językiem, ale ciągle rozmawiacie o tym samym.
0: Dokładnie.
1: Teraz pytanie, czy ta laweta was dowiezie do jakiegoś wspólnego występu, gdzieś na jakimś festiwalu, koncercie? Kizo chyba na Rawstacji za chwilę tak naprawdę.
0: No właśnie, musimy zgrać, synchronizować kalendarze, ale ja jestem otwarta i też tak, zapraszam cię do siebie na letnie brzmienia.
2: W sobotę już, więc raczej nie uda nam się tego zorganizować. Ale miejmy nadzieję, że jeszcze w tym roku gdzieś wystąpimy razem.
0: No, musimy to zrobić. Nie, no, w tym roku to wakacje. To jest wakacyjny numer, trzeba w wakacje.
2: To wakacje zaraz kończą, to musimy się brać do roboty.
0: No.
3: Kizu, gdzie jest początek lipca? Jak wakacje się zaraz kończą?
2: No to już chwila moment, chodzi po wakacjach.
0: No właśnie.
3: To słuchajcie, już wszystkich świętych, Boże Narodzenie i znowu kolejny rok przeleciał. No
1: spotkamy się za rok, ale słuchajcie, dobra, to w takim razie, skoro wakacje tak szybko lecą, to trzeba ten wakacyjny numer po prostu premierowo w Radiu SK zagrać.
3: Oddajemy wam teraz głos, zapowiadajcie swój premierowy kawałek.
0: No to zapraszamy serdecznie. Mamy nadzieję, że troszeczkę słońca do waszego serca wjedzie jak ta laweta z naszym utworem. Julia Wieniawa.
2: I zobaczcie się dobrze.
3: Gramy. Premiera.

Yo. Mam włosy jak surfer, a nad morzem zima. Chyba potrzebuję przerwę, bo będę przeklinał. Daj mi być na fali, daj mi zmienić klimat. Choć podjedziemy w jedno miejsce, tam będziesz szczęśliwa.

0: kilka chwil temu Laweta w Radiu SK. Bardzo fajna, ale tylko w radiu. Nie życzymy nikomu podróży na Lawecie dzisiaj. Kizo i Julia Wieniawa już polecieli dalej. Sophie Ellis Bextor też za nami.
1: Ale ja mam coś a propos Lawety. Historia jest z Gostynina, gdzie pewien uczeń zawodówki o profilu mechanik pojazdów samochodowych trochę sobie podrobił dziennik praktyki. Teraz może jechać nie Lawetą, ale do więzienia. Dlatego, że był na tych praktykach, ale chyba ich nie skończył i przed końcem roku wysłał swojemu wychowawcy zdjęcia z tego dzienniczka praktyk uzupełnionego i uwaga, wpisał sam sobie ocenę dostateczną.
0: Czyli skromny.
1: No właśnie potem się okazało, że pracodawca powiedział, że on żadnego dzienniczka nie wypełniał i sprawa się trochę skomplikowała, ale ja też bym doceniła, bo przecież mógł wpisać celujące, a wpisał dostateczny jedynie.
0: Ja bym docenił właśnie za tę skromność. I jakoś chłopakowi wybaczył i tak już ma bagaż, nik doświadczeń.
1: Mam nadzieję, że on będzie tak samo się posługiwał taką skalą mniej, jak będzie potem mówił, jaką cenę trzeba zapłacić za naprawę samochodu.
2: Radio SK. Reklama. My, pracownicy Agaty, chcielibyśmy Państwa natchnąć, przepoić wiedzą.
3: Można poinformować po prostu.
4: Nie komplikuj. Mamy promocję na 1000 dodatków, lampy, dywany, akcesoria kuchenne i wiele innych. Teraz drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej, a do tego można kupować różne produkty, niekoniecznie te same. No i po co komplikować?
5: No w sumie.
6: Powtarzamy! W Agacie 1000 dodatków w promocji. Drugi produkt 50% taniej, albo trzeci 90% taniej. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: Ale duża.
9: O wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
8: To co?
9: To do Media Expert.
10: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład Google TV Sharp, aż 70 cali, kinowe wrażenia. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką, 2599 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 600 zł.
11: Kiedy zależy Ci na czasie, kiedy zależy Ci na jakości, kiedy chcesz, by Twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Renault. Minimum formalności. Samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody. I utrzymana gwarancja producenta Renault. Jaszpol. Serwis blacharsko-lakierniczy samochodów wszystkich marek zaprasza. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. www.jaszpol.pl. Jaszpol. Jesteśmy po to, by spełniać Twoje marzenia.
12: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik Lodz.pl.
13: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
14: Chcesz zdać egzaminy? Zdaj się na Cosinusa. Cosinus to największy wybór bezpłatnych szkół dla dorosłych. Największa firma edukacyjna w Polsce. Największa zdawalność egzaminów maturalnych i zawodowych. Cosinus to nie tylko szkoła. To szansa na nowe, lepsze życie. Łódź, ulica Wólczańska 81. Telefon 42 632 52 20. Zapraszamy również do bezpłatnych szkół dla młodzieży Cosinus Young. www.cosinus.pl.
15: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
16: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
17: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
18: To będzie ostatnia reklama.
5: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
18: I po reklamie.

0: Walker,
1: Ava Max,
2: Fate w Radiu SK.
3: Ale oparte na motywie O Fortuna. O Fortuna to jest to, co krzyczymy, kiedy dowiadujemy się, ile będziemy płacili na przykład za remont mieszkania.
2: Wydaje mi się, że ja to krzyczę raz w miesiącu, jak pensja wpada na konto, a potem dzień później już jest zmiana o 180
3: stopni. Ale to ci powiem, że to jest super sprawa, że chociaż raz w miesiącu sobie tak krzykniesz w pozytywnym aspekcie. Tego wam życzymy. Jak najczęściej krzyczcie o fortuna, kiedy dostajecie przelewy.
2: Pamiętaj, że fortuna kołem się toczy i to się kończy tak jak zawsze. Po 17 wracamy z najlepszymi hitami w Esce.
4: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci. SK.
5: Reklama. Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Smartfon Samsung Galaxy S26 taniej o 200 zł. Teraz za 3399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. A kupując w 50 ratach 0% w sklepie stacjonarnym tylko 68 zł miesięcznie. I do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
6: Ale duża.
7: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
6: To co?
7: To do Media Expert.
8: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład automatyczny ekspres Siemens. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej.
9: Super fajne Mizo, Dobronianka to jest to.
10: Lato w Dobroniance, nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci, aż 9 basenów, mega wodna frajda na świeżym powietrzu i mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
11: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
12: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days.
13: Teraz sucha karma Pedigree już od 69,99 za 12 kg. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 94,99. Allegro Days do 13 lipca.
14: Stresujesz się decyzją o studiach?
15: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
14: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
15: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
16: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
17: Lato bez VAT i bez wpłat w Volvo Bednarek. Teraz możesz wyjechać nowym Volvo bez wpłaty własnej, a flagowe modele kupisz taniej o wartość VAT. Volvo XC40 już od 1200 zł netto miesięcznie, Volvo XC60 od 1700 zł netto miesięcznie, a luksusowe Volvo XC90 już od 2500 zł netto miesięcznie. Nie czekaj na koniec lata. Odwiedź nasz salon w Łodzi przy ulicy Rokicińskiej 164 lub wejdź na www.volvocarbednarek.pl. Bednarek, twój dealer Volvo w Łodzi.
18: Dla tych, którzy szczęście

0: mierzą w metrach kwadratowych. Dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
1: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Pralka Bosch 50% taniej? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup suszarkę i zgarnij dedykowaną pralkę za pół ceny. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew. Zooborysew.pl. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai, oferujący model Hyundai Kona w wersji hybrydowej. Łódź śmigłego rydza 22.
6: Tłoczno m.in. na Narczowicza w okolicach Sterlinga, ale są i dobre wiadomości, bo Wigury przejezdna na odcinku od Piotrkowskiej do Sienkiewicza od 20 lipca, natomiast remont przeniesie się na Wigury od Sienkiewicza do Kilińskiego. 22 stopnie to temperatura jutro, w sobotę do 24.
5: Sponsorem programu jest właściciel Zoo Borysew, oferujący kolonie i półkolonie w świecie egzotycznych zwierząt. Sponsorem programu jest Marvel, właściciel salonu Hyundai. Łódź śmigłego rydza 22. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
6: Łukasz Bogdan, witam ponownie. Pasaż Rubinsteina w centrum Łodzi czeka największa metamorfoza od lat. Dawna pizzeria zostanie rozebrana, w jej miejscu najprawdopodobniej powstanie nowoczesny plac zabaw. Cała przestrzeń zyska też więcej zieleni, mówi Anna Wierzbicka, dyrektor Departamentu Ekologii i Klimatu Urzędu Miasta Łodzi.
7: Chcielibyśmy, żeby to była przestrzeń, w której mieszkańcy będą mogli przyjść, odpocząć. Chcemy tutaj stworzyć i trawniki, na których będzie po prostu można usiąść. A co ważne, tą przestrzeń będziemy chcieli wykreować później tak, że będziemy dodawali elementy na podstawie tego, jak mieszkańcy będą z nich korzystać.
6: Jednym z najbardziej charakterystycznych elementów nowego pasażu ma być stalowa instalacja artystyczna na ścianie budynku od strony Alei Kościuszki. Nowe oświetlenie będzie mogło zmieniać kolory podczas świąt i miejskich wydarzeń. A ekipa SK Summer City od 18.30 dziś czeka na Was w Andrespolu w sieci pizzerii Da Grasso. Zapraszam.
5: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
8: Minęła 17. Paulina Chorpatowska, to jest SK News. Nowe otwarcie w rozmowach o ochronie zdrowia. Tak dzisiejsze spotkanie oceniają Naczelna Izba Lekarska i Ministerstwo Zdrowia. Rozmowy dotyczyły reformy systemu, w tym zmiany w wynagrodzeniach lekarzy. Szef NIL Łukasz Jankowski przyznał, że zabrakło konkretów, ale zadeklarował współpracę z resortem. Kolejne rozmowy zaplanowano na przyszły tydzień. Jest nadzieja dla kredytobiorców. Prezes NBP Adam Glapiński zapowiada możliwe obniżki stóp procentowych. Cięcia jeszcze w tym roku są realne, jeśli sytuacja gospodarcza się nie zmieni.
9: Będę na bieżąco, każdego dnia się zaznajomiam z materiałami. Nie wykluczam, że złożę wniosek na posiedzeniu po wakacjach o obniżkę o 25. Nie wiem, czy ona znajdzie akceptację. Natomiast o dwóch to nie ma mowy raczej.
8: Mówi szef Banku Centralnego. Przypomnijmy, Rada Polityki Pieniężnej po raz czwarty z rzędu zostawiła stopy na tym samym poziomie. Kamery w samochodzie będą śledzić zachowanie za kierownicą. To efekt nowych unijnych przepisów, które obowiązują także w Polsce. Każdy nowy samochód musi mieć system wykrywający zmęczenie i rozkojarzenie kierowcy. Gdy wykryje oznaki zmęczenia, wyświetli komunikat z zaleceniem przerwy lub większego skupienia na drodze.
10: To jest rozwiązanie, które ma duży potencjał, bo zmęczenie i rozproszenie uwagi należą do najczęstszych przyczyn wypadków. Tutaj trzeba pamiętać, że żaden system nie zastąpi rozsądku kierowcy.
8: Wyjaśnia Mikołaj Krupiński z Instytutu Transportu Samochodowego.
11: Wrzuć na luz!
12: Radio SK!
13: Zwykle Kasia to mówi,
14: ale
13: może
14: poprosimy, Sławek, chodź do nas!
13: Chodź do nas, w ogóle słuchajcie, co tu się dzieje? Nagle goście wpadają, bez zapowiedzi.
14: Bo my o 17 zawsze mówimy, że to jest Międzynarodowa Godzina Szczęścia, mógłbyś ty to powiedzieć?
15: Powoli się zacząłem, stałem się tutaj domatorem, tak? Coraz częściej.
13: Bardzo nam miło. To co, Międzynarodowa Godzina Szczęścia?
15: Witam wszystkich słuchaczy, tak, Międzynarodowa o 21 sportowa.
14: Nie, dwie po 17, to jest teraz szczęście.
13: Kasia Węsierska,
14: Michał Hanczak,
13: Sławek Peszko.
15: Witam serdecznie.

0: o Justinie Bieberze, który tam zagra.
1: I na przykład ja już o tym wiemy i za chwilę my też zagramy w Radiu SK Justina Biebera. I będzie też Madonna, i Shakira będzie.
0: I to oni jest wszyscy na finale.
1: To, co mnie interesuje w mundialu. A Sławek Peszko, czym się interesuje na mundialu?
2: Formą sportową piłkarzy i tym, kto zdobędzie króla strzelców w obecnych mistrzostwach, a nie koncertami w przerwie, a nie hydration break.
0: No a kto ma najlepszą formę na mundialu 2026?
2: Dobrą ma niestety Francja, chociaż dzisiaj kibicuje Maroko, ale też liczę, że Anglia dojdzie do finału i Harry Kane garnie koronę króla strzelców.
1: No właśnie, to może zróbmy teraz taką wróżbę, takie obstawienie. Sławek Peszko obstawi, kto wygra mundial i za tam niecałe dwa tygodnie sprawdzimy, czy się sprawdziło. Możesz wygrać jagodziankę.
2: Jagodziankę, może jakiś kubek dajcie.
0: Ale przepraszam, ty wiesz, ile jagodzianki teraz kosztują z prawdziwymi jagodami? To jest gra warta świeczki.
1: Nie, ja taką z dyskontu mogę tylko. Ta, dobrze.
2: To jest dżemem
1: kubek.
2: Jagodowym.
1: Dobra, kubek. Dobry, może kubek. Być kubek eskowy.
2: To ja mówię, że Anglia i mistrzem świata.
0: Anglia mistrzem świata. A z kim się będzie mierzyła w finale? Jak już tak daleko idziemy.
2: Stracją.
1: Się sprawdzi, to oprócz kubka damy ci jeszcze nasz magazyn SK Story.
2: No, rozum za Francją, ale serce za Maroko dzisiaj.
0: Okay. Chociaż
2: nic
0: mówi się
2: nie
0: o tym,
2: z Marokiem.
0: Że Kylian Mbappé ma dobrą formę, że nie spudłował ani razu. Dzisiaj może też nie spudłuje.
1: Dobrą formę to mają ci, którzy siedzą po nocy, oglądają te mecze. Wszystkie.
0: To prawda, kto to wymyślił te godziny mundialu? Sławek, nadążasz? Jesteś w stanie obejrzeć mecz o 3 nad ranem, który się rozpoczyna czasu polskiego?
2: No generalnie o tej zawsze wracałem do domu, więc tak.
1: No i tak trzeba żyć, no. Tak trzeba żyć. Sławek, fajnie, że do nas wpadłeś. Chyba ci się spodobało w Radiu SK po karniakach.
2: Ciekawie było w ostatnią sobotę na Karniaki Cup. Także finał.
1: Pozdrawiamy Krystiana, który wygrał 10 tysięcy.
2: Żałujcie, że was nie było, żałujcie.
0: Ale możecie ciągle zobaczyć w mediach społecznościowych, co tam się działo. Niewykluczone, że to nie jest jednorazowa akcja.
1: Bądźcie czujni, my już myślimy nad kolejnymi akcjami. Może też Sławek Peszko się w nich pojawi. Justin Bieber, Nicki Minaj, za chwilę.
0: Anglia, tak to mieliśmy zapamiętać.
1: Zapisane.
0: Sprawdzimy za dwa tygodnie. Jagodziankę wyślemy pocztą.
1: Kubek.
0: Jagodziankę też dorzucę, jak się sprawdzi.
3: Radio SK. Autopromocja. Więcej. Jeszcze więcej.

0: Van Buren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esco Live Remix. Teraz w Esce w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Łódź, Grupa Krotowski, Bartoszewskiego 13. BYD. Build your dreams.
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Wchodzimy w fazę pucharową, ale już teraz mamy dwóch liderów.
6: Sprażynki przysnacki o smaku bekonu.
5: Oraz bekonu i syropu klonowego.
6: Uczta dla fanów prażynek.
5: Przysnacki. Zawsze przy meczu.
7: Wybierz szybkie zupki Wifon. Nie marnuj czasu.
8: Zalej i jedź dalej. Wifon. Liczy się tylko on.
9: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
10: Renault Master to absolutny numer jeden, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad milion opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
11: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
12: Pamiętaj.

0: Tam jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
1: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
2: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
3: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski, zbudowani na zaufaniu.
6: I po reklamie.

0: David Guetta, One Republic, I Don't Wanna Wait w Radiu SK.
1: Nie możemy doczekać się weekendu i bogactwa, chociaż w sumie tak naprawdę...
0: Bogactwa to... i weekend? W weekend wydajesz kasę, nie zarabiasz.
1: No chyba, że masz tak dużo, że ci to w ogóle nie boli, a my jesteśmy bardzo bogaci, Kasiu. Bardzo
0: wewnętrznie?
1: Jesteśmy bogaci.
0: Wewnętrznie to 150% bogactwa.
1: Nie tylko wewnętrznie. Jeżeli wy czujecie się bogaci i jest coś dla was symbolem bogactwa dzisiaj, to nagrajcie nam głosówkę o tym na Messengerze Eski. Natomiast prezes Narodowego Banku Polskiego, Adam Glapiński, ujawnił, że na koniec zeszłego miesiąca bank centralny zgromadził ponad 632 tony złota o wartości 308 miliardów złotych.
0: I to nasze, i że... jest, narodowe, wspólne, tak?
1: Tak, i że tego przybyło od maja i to o jakieś 20 ton i my jesteśmy w ogóle coraz bogatsi i tyle złota to mamy, że nam wszyscy zazdroszczą.
0: No komu by przeszkadzało, gdyby te 20 ton, które przybyło, tak rozdać między 38 milionów Polaków?
1: Ja jedno już wiem, że posada takiego właśnie prezesa NBP to jest dopiero żyła złota.

0: Måneskin.
1: On powiedział teraz my.
0: Teraz my, no dobrze. Było na rockowo, ale jeżeli wolicie na klubowo, czyli elektronicznie, mocno, gęsto, takie trochę w rejwy wpadające klimaty, no to odpalajcie Escalate Remix jutro albo w sobotę, bo w wakacje gramy wam też w sobotę na niedzielę od północy, jutro od 20, między innymi Armin van Buuren.
1: No, klasyka już gatunku, Armin van Buuren co tydzień właśnie u nas, ale są też inni, którzy tworzą właśnie swoje sety, których chcecie posłuchać.
0: A jeżeli wolicie zupełnie inny rodzaj muzyki, czyli nie rockowy, nie klubowy, to taki też znajdziecie w Radiu SK, bo już dzisiaj po 19 w imprezce premiera nowego singla.
1: O Sanach! Te panią znacie, ta pani wyprzedaje stadiony i wraca z nowym kawałkiem ITP ITD.
0: I zagramy ten kawałek jeszcze zanim trafi na streamingi, bądźcie z nami.
1: Kungs, to już za chwilę u nas.
2: Autopromocja.
3: Wszystkie hity zaczynają się w SC.
4: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
3: Czeka na głosy na SK.pl.
5: Gorąca 20. Lista hitów Radia SK.
3: Każdy piątek po 18.
4: Zapraszam, Michu Sobkowski.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Wakacyjny last minute w salonach grupy Bednarek. Nowa Skoda Octavia w najmie z serwisem i ubezpieczeniem już za 1468 zł miesięcznie bez wkładu własnego. Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG już za 115 300 zł brutto, a nowego Seata lub Cupra możesz wziąć w promocyjnym kredycie 0%. Nie czekaj, odwiedź nasze salony już dziś. Oferta ważna tylko do końca lipca. Grupa Bednarek, jeden adres, 5 Marek, Łódź, ulica Szczecińska 38A lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
9: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
10: Wygrywaj przez całe lato w Cinema City. Popcorn, napoje, bilety i wiele więcej. Każdy zakup przybliża Cię do kolejnych kinowych nagród. Zbieraj punkty i wymieniaj je na nagrody. Szczegóły i regulamin na promocinemacity.pl.
11: Stresujesz się decyzją o studiach?
12: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
11: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
12: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
13: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 16 lipca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet.

0: WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
1: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
2: TPO.pl.
0: Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
2: TPO.pl.
0: Podpisz umowę online na TPO.pl.
3: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep mamy wszystko, co najlepsze w wakacje? Z aplikacją Moje Sklepy. Lody Coral w rożku 110 ml 2 za 4 zł. I kawa rozpuszczalna Nescafe Classic 200 gramów 2 sztuki za 25 zł. Oferta trwa od 9 do 11 lipca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
4: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
5: Czas na Summer Sale w Villaro. Kup dwa produkty z letniej kolekcji. Trzeci otrzymasz gratis. Odwiedź jeden z ponad 55 salonów z modą męską w całej Polsce. Sprawdź adresy na villaro.pl.
6: Super fajne Minizo. Dobronianka to jest to.
7: Lato w Dobroniance. Nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci. Aż 9 basenów. Mega wodna frajda na świeżym powietrzu. I mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Zmywarka Bosch za złotówkę? Tak, podczas Bosch Days w RTV Euro AGD. Do 15 lipca kup piekarnik i płytę, a zmywarkę zgarniesz za złotówkę. Sprawdź produkty objęte promocją, a także inne promocje w ramach Bosch Days. Regulaminy w sklepach i na euro.com.pl.
10: I po reklamie.
11: Sponsorem programu jest producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Hit jak złoto, Sad Girls, Bibi Rexa, David Guetta przed 18 w Radiu SK.
1: A propos złota, pytaliśmy o wasze bogactwo, jest i ona, Joanna. Miała być.
0: Joanna, dawaj!
1: Proszę.
2: Symbolem bogactwa jednak jest mój mąż i moje psy. Tylko jeden jest problem. Strasznie dużo jedzą, domagają się ciągłego głaskania.
1: No coś za coś, no.
0: Dokładnie. No,
1: nikt nie mówił, że bogacze mają łatwo w życiu.
0: Bogactwo, o które trzeba non-stop dbać. Rafał Adamczak w studiu Radia SK.

0: medycyny się mówi, że pieniądze szczęścia nie dają.
1: Ale słuchajcie, tak a propos tego bogactwa i jedzenia, jak jest taka dobra kiełbaska posuszona w lodówce, to jest złoto. To jest bogactwo. Ty możesz o każdej porze dnia i nocy, podkreślam nocy, sięgnąć, to
0: no, aj, ale częściej... Szczęście kończy się wraz z wejściem na wagę.
2: Ale z reguły bywa tak, że zamiast tej kiełbaski to jest tylko takie zawiniątko w lodówce z napisem tego nie jest to dla ojca.
1: Tak, o, tak, to znam. To
2: znam. Już przeterminowane.
0: Rafał Adamczak, zostaje z wami, rozkręca imprezkę w Radiu SK.
3: Sponsorem programu był producent karm dla psów i kotów Rafi. Dolina Noteci.

0: Reklama.
1: Trwa mistrzowska wyprzedaż w RTV Euro AGD. Pralka Bosch 8 kg, taniej o 660 zł. Teraz za 1599 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2259. A dodatkowo 30 rat 0% i do października nie płacisz. RRSO 0%. Wyprzedaż na wybrane produkty. Promocje do 27 lipca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
2: Jak wyprzedaż, to w euro!
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Wakacje plus sport równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store /lodz.pl.
7: Nikt mi nie kazał studiować. Ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
8: Super fajne mizo!
9: Lato w Dobroniance. Nowa strefa dmuchańców wodnych dla dzieci. Aż 9 basenów. Mega wodna frajda na świeżym powietrzu. I mnóstwo atrakcji dla całej rodziny. Tylko 20 minut od Łodzi. Dobronianka.pl.
10: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
11: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
12: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 16 lipca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
14: SK Cinema. Newsy ze świata filmu, seriali i telewizji na wyciągnięcie ręki.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku rollercoasterów numer 1 na świecie. Tylko teraz rodzinna promocja 3 plus 1 gratis. Kup na ticket energylandia.pl i zaplanuj wakacje już dziś.
17: I po reklamie.
18: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
19: W ciągu najbliższych dni raczej bez większych opadów deszczu. Jutro do 22 stopni. W sobotę jeszcze cieplej, nawet do 24. Kreski słońca nie powinno zabraknąć. Miejscami jednak jeszcze silniejsze powiewy wiatru. A co na łódzkich ulicach? Ciasno na skrzyżowaniu Marszałków. Omijajcie łódzką estakadę, bo tutaj remonty. Nie najlepiej też między innymi na Żeromskiego, okolice również Mickiewicza i Łąkowej. Więcej aut również w

0: okolicach Narutowicza i Sterlinga. No i rondo lotników lwowskich. Tradycyjnie o tej porze raczej omijajcie.
1: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit. Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy dagastro.pl.
2: Julia Niewiadoma, witajcie! Ekipa SK Summer City rusza dzisiaj w miasto. Tym razem spotkacie nas w Andrespolu. Będzie okazja złapać kawałek pizzy, posłuchać dobrej muzyki, zgarnąć nasze gadżety i spędzić z nami trochę czasu. Razem ze mną są dzisiaj Kuba, Kostek i Filip, więc na pewno energii nie zabraknie. Jeśli zobaczycie nasz samochód, koniecznie machajcie, podchodźcie i wpadajcie się przywitać. Chętnie z wami pogadamy, zrobimy sobie wspólne zdjęcie i przybijemy piątkę. Nie zapomnijcie też oznaczyć nas na SK Łódź News. Będziemy zaglądać do waszych relacji i zdjęć. Mam nadzieję, że spotkamy jak najwięcej z was i wspólnie stworzymy świetną atmosferę. Wypatrujcie naszej ekipy, łapcie nas na miejscu i koniecznie

0: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
1: Minęła 18. Paulina Horbatowska, to jest SK News. Na razie nie mogą wrócić do swoich mieszkań. Po osunięciu fragmentu ściany kamienicy przy ulicy Sienkiewicza w Bydgoszczy ewakuowano 9 osób. Nadzór budowlany ocenia skalę uszkodzeń, a lokatorzy nadal czekają na decyzję, czy będą mogli wrócić do swoich mieszkań. Poznań szuka najlepszego taksówkarza roku. Ruszył plebiscyt na ulubionego kierowcę. Kandydatów można zgłaszać do 27 sierpnia. W ubiegłym roku po ulicach Poznania jeździło około 6,5 tysiąca taksówkarzy.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki karmy dla psów i kotów Wiejska Zagroda.
3: SK Sport News.
1: Francja znów zagra z Marokiem. Wieczorem pierwszy ćwierćfinał piłkarskich mistrzostw świata. 4 lata temu trójkolorowi wygrali z Marokiem 2-0 w półfinale mundialu. Początek tego spotkania dzisiaj o godzinie 22. Zbliża się debiut Roberta Lewandowskiego w barwach Chicago Fire. Wszystko wskazuje na to, że na początku przyszłego tygodnia polski napastnik pojawi się w ośrodku treningowym, a we wtorek ma dojść do jego prezentacji.
2: Sponsorem programu był właściciel marek karmy mokrej i suchej dla psów i kotów, Wiejska Zagroda oraz Pan Mięsko.
4: Imprezka.
5: Imprezka.
6: A teraz to ja wam będę prezentował hity na czasie imprezkowe, letnie, wakacyjne w Radiu SK, bo od tego tutaj jestem. Gips i Kukon, taki duet z numerem Ty Masz na początek tej naszej czwartkowej wakacyjnej imprezki. Rafał Adamczak, witajcie już 2 minuty po godzinie 18.

Bardzo proszę, jeszcze światła nie gasimy, my jeszcze nawet go nie zapaliliśmy, przecież to młoda godzina, 11 po 18, Justy, Jack Cyrus, Turn the Lights Off już za nami, w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Mamy lato, będę przypominał, póki pogoda sama nam o tym nie przypomina. Za chwilę będzie trochę inaczej muzycznie, Nickelback i How You Remind Me, ten numer czeka, będzie Jennifer Lopez, będzie Dawid Podsiadło, a wy wiecie, że na podstawie paragonów, jakie zostawiamy w pizzeriach, dokonano analizy i stwierdzono, jakie pizze są najpopularniejsze.

sama nam o tym nie przypomina. Za chwilę będzie trochę inaczej muzycznie. Nickelback i Have You Remind Me, ten numer czeka. Będzie Jennifer Lopez, będzie Dawid Podsiadło. A wy wiecie, że na podstawie paragonów, jakie zostawiamy w pizzeriach, dokonano analizy i stwierdzono, jakie pizze są najpopularniejsze. Miejscu trzecim farmerska, na drugim pepperoni, na pierwszym margherita. Nie, nigdzie nie ma hawajskiej. Natomiast jeżeli chodzi o sosy do pizzy, to absolutny top i jedyne miejsce niezagrożone pierwsze to sos czosnkowy. Tak to dokładnie wygląda, ale mówiąc o tym, chciałem was zapytać, jakie smaki, ewentualnie jakie potrawy wam się kojarzą z wakacjami? Jakie tak zwane jedzonko jest dla was tym najlepszym wakacyjnym i nie wyobrażacie sobie albo bez niego wakacji, albo jakiegoś wyjazdu, ewentualnie jak wspominacie wakacje z czasów za dzieciaka, to od razu czujecie właśnie ten smak, zapach, ewentualnie ta potrawa przychodzi wam do głowy. Dajcie znać, czekam na głosówki na Messengerze i czekam też na wasze SMS-y pod 664 402 302.

0: ciekaw jestem, czy wy swoje cztery kąty zdążyliście już, no, będąc po pracy, wysprzątać na błysk, czy dla was to nie ma zupełnie znaczenia, bo przecież jutro znowu się zrobi bałagan. Dawid Podsiadło za nami w wakacyjnej imprezie w Radiu SK. Poza tym pamiętajcie, że są wakacje i ten luz jest wskazany wszędzie, nawet w tym, że od czasu do czasu wszelkie porządki na błysk sobie odpuszczamy. Ale ja was zapytałem o to, jakie smaki, jakie potrawy są dla was takimi iście wakacyjnymi i jak nad coś się kusicie, to znak, że rozpoczęły się wakacje. Jest głosówka od Wiktorii.
1: Ja przykład nie wyobrażam sobie wakacji bez hot doga ze stacji benzynowej w drodze nad morze. Nie wyobrażam sobie innego.
0: Nie no, wiemy, że niezdrowe i na dłuższą metę tak nie można, ale przecież raz przy tym wyjeździe nad morze wakacyjnym jeszcze przyszedł SMS od Marka, który napisał tak: za dzieciaka z jedzenia królowała bułka, parówka i jajko na twardo, jak się jeździło na baseny nad Wisłą. Do tego pomidorek w rękę i ptyś w butelce. Ptyś w butelce, pamiętacie? A jak się otwierało, to jeszcze połowa zazwyczaj wyleciała i te psikusy. Ach, dobra. Słuchajcie, jakie tak zwane jedzonko w cudzysłowie kojarzy wam się z wakacjami? Czekam na kolejne wasze głosówki na Messengerze eskowym, a Rudimental i Khalid czekają z Marem All I Know.
2: Reklama.
3: Tego lata Włochy są bliżej. Delektuj się włoską kuchnią we Fresh Corner na stacjach MOL. Hot dog parmigiano, focaccia i aromatyczna kawa. Smakowite ceny tylko z aplikacją MOL Move. Do zobaczenia we Fresh Corner. Polecam. Dorota Gardias. Ciao!
4: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
5: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik lodz.pl.
6: Dzień dobry, czy zastałam niskie ceny?
7: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
8: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%. 1 litr, tylko złoty 79 za sztukę przy zakupie 4 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Lody Rożki Creamit, różne smaki, jedynie złoty 49 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
8: Sposób na twój dobry dzień?
7: Mamy to w Lewiatanie.
8: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
9: Dla tych, którzy szczęście mierzą w metrach kwadratowych, dni otwarte nowej łódzkiej inwestycji dewelopera Universal Development. Karolewska 60. Już 10 lipca od 10 do 18, a 11 i 12 lipca od 9 do 15 w biurze sprzedaży przy Karolewskiej 60 Poczęstunek. Promocje i prezentacja inwestycji położonej blisko centrum vis-a-vis Atlas Areny z mieszkaniami o zróżnicowanych metrażach, podwyższonym standardzie, balkonami i halą garażową. Universalpodlaski.pl.
10: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1:3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1:3.
11: Dyskontowe asy w Netto. Teraz brzoskwinia luz tylko 6,99 za 1 kg, aż 63% taniej. A lody Carddoor Algida różne rodzaje. 750 ml, 825 ml i 1 litr. Jedynie 18,99 za jedną sztukę. Netto. Patent na tanie zakupy.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Nadjeżdża nowa, oszczędna superhybryda od BYD Atto 2. W trasie masz łączny zasięg do 1000 km i spalanie już od 1,8 litra na 100 km w cyklu mieszanym. Teraz BYD Atto 2 jest dostępny już od 60 399 zł w kredycie 50 na 50. Oprocentowanie stałe i RRSO równe 0%. Zapraszamy do BYD Łódź, Grupa Krotowski, Bartoszewskiego 13. BYD. Build your dreams.
14: I po reklamie.

0: Podładowani trochę energetycznie. Damiano Dawid, The First Time, to są hity na czasie na lato w Radiu SK. Bo wakacje, bo lato. I to będę przypominał uparcie, bo jak tak sobie wyglądam, za moje jest studyjne okno. Zresztą sami wiecie. 19 minut, tyle pozostało do godziny 19. Ja was zapytałem o to, jakie jedzenie, jakie zapachy, jakie smaki kojarzą nam się z wakacjami. Że wy już wiecie, że albo rozpoczęły się wakacje, albo jak jedziecie na wakacje, to koniecznie musicie się na coś konkretnego skusić, zdecydować. Jest głosówka od Olgi.
1: Cześć SK, tu Olga. Ja nie wyobrażam sobie lata i dań bez makaronu z truskawkami i oczywiście przepysznej zupy wiśniowej. Pozdrawiam.
0: To jest rzeczywiście absolutnie kultowa sprawa. I jeszcze Iwona?
2: Pierogi z truskawkami u mojej mamusi.
0: No, czyli makaron z truskawkami, pierogi z truskawkami. Ciekaw jestem, co jeszcze może być z truskawkami. Hej, a jakby tak hity na czasie były z truskawkami, to by było niezłe, prawda? A propos dobrych smaków, to ja wam przypominam, że Sanach, jej najnowszy utwór, premiera u nas w Radiu SK, ITP, ITD, tak się nazywa, wybrzmi jeszcze przed godziną 20. To jest godzinka z takim tyci-tyci haczykiem i wam to zagramy, więc nasłuchujcie.
3: Reklama. Wielka wyprzedaż w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i zmywarki, lodówki i suszarki w super niskich cenach. Bo w Media Expert taniej
4: masz. Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OCAC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
5: Hej, tu IKEA. Teraz z IKEA Family zyskasz 100 zł rabatu na następne zakupy za każde wydane 800. Odbierz nawet do 5000 zł rabatu. Oferta trwa do 3 sierpnia lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
6: Wyjazd w sobotę. Spakowaliśmy wszystko?
7: Została nam już tylko apteczka.
6: A mamy coś na ból ucha? Ból ucha może błyskawicznie popsuć wakacje.
7: No tak, ból ucha w samolocie, od klimatyzacji, od kąpieli w wodzie.
6: Koniecznie spakujmy krople do uszu Lix. Lix działa dwutorowo. Glicerol zmniejsza obrzęk, a lidokaina błyskawicznie łagodzi ból ucha. W 2 minuty.
8: A czy Lix sprawdzi się u dzieci?
6: Tak, krople Lix można stosować już od 6 miesiąca życia.
8: No to jesteśmy gotowi na wakacje.
9: Adamet. Z pasji do rozwoju.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
11: Lix działa wspomagająco w stanach zapalnych ucha, objawiających się m.in. bólem. Informacje przed zastosowaniem w ulotce. Producent Emergo Farm SPZO SPK. Podmiot prowadzący reklamę Adamet Pharma SA.
12: Wakacyjny last minute w salonach grupy Bednarek. Nowa Skoda Octavia w najmie z serwisem i ubezpieczeniem już za 1468 zł miesięcznie bez wkładu własnego. Volkswagen T-Roc 1.5 TSI DSG już za 115 300 zł brutto. A nowego Seata lub Cuprę możesz wziąć w promocyjnym kredycie 0%. Nie czekaj, odwiedź nasze salony już dziś. Oferta ważna tylko do końca lipca. Grupa Bednarek. Jeden adres, 5 marek. Łódź, ulica Szczecińska 38A. Lub już teraz wejdź na bednarek.com.pl.
13: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl.
14: Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
15: Audi Revolut F1 Team. Rekomenduje paliwa BP z technologią Active.
16: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Vitay, paliwo 20 groszy taniej.
17: O.
16: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
17: O, a o ile?
16: 35 groszy taniej na litrze.
17: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
16: Tak!
18: A jak lemoniadę?
16: No też, to poprosimy.
17: Ale co?
18: Wszystko!
16: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Vitay. Jeden kupon na weekend do 50.

0: litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/abaty. Orlen. Z energią na weekend.
1: Słyszysz? To Crash od pierwszego chrupnięcia. Wedel Crash. Nowy baton czekoladowy z chrupiącymi dodatkami. Popcorn, precelki, kokos, orzeszki. Masz Crasha na Crasha.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Do nas, pracowników Agaty, napisała pani Zofia, że dziękuję za szafę Adbox, którą udało jej się idealnie wpasować do trudnej wnęki oraz bardzo funkcjonalnie skonfigurować jej wnętrze.
4: Dodała, że mąż powiedział, że sam by tego lepiej nie zrobił.
5: A i podpisała Zofia, żona stolarza.
6: A teraz w Agacie promocja na wszystkie produkty. Nawet 40 rat 0% albo wow! 100 zł na następne zakupy za każde wydane 1000 zł. Zyskaj do 2000 zł. Tylko do 18 lipca. Szczegóły na agatameble.pl.
7: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
8: I po reklamie.

Obiecuję, że jeszcze sobie do tych smaków wakacyjnych powrócimy, bo jak się okazuje, temat wam się bardzo spodobał. Ten temat nam smakuje, się wcale nie dziwię. Temper City Self-Aware to jest nowość na naszej playliście wakacyjnej w naszej imprezce. 4 minuty i będzie godzina 19.

0: Reklama.
1: Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.
2: Ale duża.
3: O, wiadomo, Barbara, im większa, tym lepsza.
2: To co?
3: To do Media Expert.
4: Wielka wyprzedaż w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens EQ 6 Plus. Pyszna mleczna kawa za jednym dotknięciem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2999 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store / Lodz.pl.
6: Projekt łazienka? Zrobisz ją z OBI! Teraz za każde jednorazowo wydane 1000 zł na wyposażenie łazienki oraz na płytki i gresy zwracamy aż 150 zł na karcie podarunkowej. Taka oferta tylko do 28 lipca. Szczegóły w regulaminie. Zrobisz to z OBI.
7: Znowu muszę się zająć windykacją.
8: To coś z indykiem?
7: Nie wiesz, co to jest windykacja? Przecież masz firmy.
8: No co ty? Jasne, że wiem. Tylko korzystam z nowej oferty BIG dla firm i mogę zapomnieć o windykacji.
9: Z bezpieczną fakturą BIG masz narzędzia, by mobilizować klientów do płacenia na czas. W imieniu twojej firmy BIG będzie przypominać twoim klientom o niezapłaconych fakturach. Zapomnij o windykacji. Zapamiętaj. BIG.pl.
10: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Schab wieprzowy rzeźnik. Cena przed obniżką 15,95. Teraz 7,99 za kilogram. I kiełbasa śląska Megapaka Peacock. Cena przed obniżką 22,90. Teraz 8,90 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl. To się opłaca.

0: apteka.pl i sprawdź.
1: To będzie ostatnia reklama. Hej, sorry za spóźnienie. Wpadłam do apteki po coś ekstra. Kupiłam żurawit w opakowaniu promocyjnym.
2: Co kupiłaś?
1: Suplement diety żurawit w opakowaniu promocyjnym. Zobacz, aż 100 kapsułek. 60 plus 40 gratis. Stosuję żurawit regularnie. Żurawit to wysoko skoncentrowany ekstrakt z żurawiny. Polecam każdej kobiecie. Jak kapsułki z żurawiną, to tylko żurawit.
2: Aż 40 kapsułek żurawitu gratis to ponad miesiąc stosowania. Świetna ta promocja. To ja też pobiegnę do apteki.
1: Żurawit. Kobiety polecają kobietom.
3: I po reklamie.
4: Muzyką się żyje.
5: Dobre wieści, nowa piosenka Sanach. Usłyszycie ją u nas w Radiu SK. Zanim jeszcze trafi do serwisów streamingowych, zagramy ją premierowo już w tej godzinie, więc nasłuchujcie. A teraz smutne wieści. Nie żyje Bonnie Tyler, legendarna piosenkarka o charakterystycznym, zachrypniętym głosie. Zmarła, mając 75 lat. Do historii muzyki przeszły jej hity takie jak chociażby Total Eclipse of the Heart czy Calling Out for a Hero. Zespół Hertz zagra jutro w Polsce. Wykonawcy hitu Wonderful Life pojawią się na letniej scenie progresji. Z kolei my w radiu mamy dla was w weekend SK Live Remix. Teraz również i w piątki, i w soboty. I wtedy króluje u nas klubowa muza. Od 20 w piątki, w nocy z soboty na niedzielę, z kolei od północy. Jutro nie zabraknie oczywiście kultowego State of Trance Armina Van Burena, a pojutrze swój set zagra m.in. Alan Walker.

20 w piątki, w nocy z soboty na niedzielę, z kolei od północy. Jutro nie zabraknie oczywiście kultowego State of Trance Armina van Burena, a pojutrze swój set zagra m.in. Alan Walker. Impreska.

imprezki, letnie imprezki, godzinę, kiedy premierowo zagramy nowy numer od Sanach, ale też będą hity, które już są sprawdzone na otwarcie Bibi Rexha i Faithless New Religion. Ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry, witajcie.

Hity na czasie na lato w wakacyjnej imprezie w Radiu Skylanium. Mieli Godin, Don't Want Your Love. Tak nazywa się ten numer, 13 po 19. Dzisiaj, 9 lipca, w kalendarzu świąt nieoficjalnych mamy dzień chodzenia do pracy inną drogą. Ciekaw jestem, czy jest ktoś wśród naszych słuchaczy, kto sobie to dzisiaj rano idąc do pracy zrobił, że inną drogą, a co? Może inaczej niż zwykle. Ale też macie takie wrażenie, że jak wracamy z pracy do domu, to tak jakbyśmy szli drogą okrężną, bo czasami po drodze jest tyle rzeczy do załatwienia, tyle spraw do ogarnięcia, że to może być naprawdę sprawa absolutnie oczywista, że tak się dzieje, że ta droga z pracy do domu jest troszeczkę dłuższa. Ale dobra, wróćmy do spraw przyjemnych, czyli do smaków, do ulubionych dań wakacyjnych, które

0: młody, to jadłem to chyba tylko to w lato. A jak byłem starszy, to jajeczko sadzone, młode ziemniaczki z koperkiem i zjadłem mleczko.
1: No wiadomo, jak się jest starszym, to więcej energii potrzeba, więc jajeczko sadzone jak najbardziej. I jeszcze Dominika.
2: Dla naszej rodzinki nie ma wakacji i w ogóle żadnego wyjazdu bez bułek, kotletów w panierce, pomidorków koktajlowych i ogóreczków w pojemniku. To jest taki pakiet startowy na każdy wyjazd.
1: Jak wy tak mówicie o tym, to ja mam w sobie coś takiego, że troszkę żałuję, że podrzuciłem wam taki temat, bo głodny się robię, jak nie wiem co. Ja pewnie teraz nic nie dziabnę, ale wy możecie, czemu nie? A z drugiej strony powiem wam, a propos wyjazdów i takich ulubionych dań turystycznych, mamy tutaj takiego kolegę Andrzeja, który na nasze wyjazdy służbowe zawsze przygotowuje bułę ze schabowym. I w tych schaboszczakach to on jest najlepszy. I jak Andrzej słucha, to ja go pozdrawiam.

0: dopiero co to była premiera u nas w Radiu USK. Proszę bardzo, numer spodobał się na tyle, że już chyba ma dobre miejsce na naszej playliście wakacyjnej. DJ Gorgia i Jason Derulo, Mi Chico, tak wam gramy. 29 minut po godzinie 19, wakacyjna imprezka. Jeżeli chodzi o te wasze wakacyjne smaki, wakacyjne potrawy, te sytuacje, które wam się z wakacjami latem kojarzą, no to widzę, że nasz kolega Andrzej od Schabowego w Bułce ma konkurencję we wspomnieniach. Głosówka od Ani.
1: Kotlet smażony przez kochaną babkę.

0: kolację załadowany do bułki i jedzony ze smakiem w pociągu nad morze. Tak było.
1: Aż zapragnąłem kupić sobie bilet na pociąg. No i oczywiście koniecznie z tym kotletem. I jeszcze chyba truskawki powrócą teraz. To propozycja od Violi.
2: Co jeszcze może być z truskawkami? Oczywiście pyszne, słodkie knedle. Pozdro.
1: No, zdecydowanie. Pyszne, słodkie knedle z truskawkami. No dobrze, moi drodzy, jeszcze będziemy wracać do tych propozycji, z jakim daniem, z jakim jedzonkiem wam się wakacje kojarzą, z jakimi smakami, z jakimi zapachami. Cały czas możecie głosówki wysyłać na naszym eskowym Messengerze, ale czekamy na premierowy numer od Sanach. On nazywa się ITP, ITD. Na pewno jeszcze przed 20 wybrzmi u nas w Radiu SK, bo wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Autopromocja.
4: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
3: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
4: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
5: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
6: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
3: Autopromocja.
7: Reklama.
8: Zapach zebrany z pól, kolory wiązane w pęczki, smaki zaczerpnięte z natury. Pycha! Wyjątkowe doznania dla wszystkich zmysłów. 13. Ogólnopolski Festiwal Lawendy w Uniejowie. Uczta relaksu, inspiracji, kreatywności, smaku, aktywności i integracji. Koncerty, muzyka francuska na żywo, warsztaty dla dorosłych i dzieci, yoga, pilates, live cooking, regionalne produkty. Dla dzieci, animacje, alpaki, dmuchańce, gra terenowa, konkursy z nagrodami. Zapraszamy 11 lipca do Uniejowa. Lawendowetermy.pl.
9: Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.pl.
10: Torba smaku, catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do Ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
9: TPO.pl.
11: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
9: TPO.pl.
11: Podpisz umowę online na TPO.pl.
12: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na dwie pierwsze paczki.
13: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów, aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
14: Radio SK przez całe lato mamy dla Was jeszcze więcej hitów na czasie.
15: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
14: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
16: Oraz masy dobrej energii.
17: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
18: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja 1/3.
19: JQ8 już dostępny w Omoda JQ Matsuoka. Prestiżowego 7-osobowego SUV-a przetestujesz w salonie przy 3 maja 1/3. Potrzebujesz mniejsze auto? JQ5 już od 104 900 zł. Hybryda? Czekają na Ciebie zarówno klasyczne Omoda 5 HEV, jak i JQ7 i Omoda 7 Plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. A teraz także nowość. JQ8. Omoda JQ Matsuoka. Łódź, ulica 3 maja 1/3.
8: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171 900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź, autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik Lodz.pl.
4: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Karty Ekstra.
0: Zgarnij ekstra kupon na zakupy. Od 9 do 11 lipca aktywuj kupon 40 zł rabatu. Tak, 40 zł rabatu na zakupy za minimum 399 zł z Kaufland Kart Ekstra. I ciesz się ekstra oszczędnościami. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
12: To będzie ostatnia reklama.
3: Renault Master to absolutny numer 1, gdy mowa o aucie dostawczym dla Twojej firmy.

0: Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
1: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
2: I po reklamie.

0: Mam dwie dobre informacje. Pierwsza to jest taka, że podobno już w przyszłym tygodniu pogodowo będzie znowu wakacyjnie i tak jak latem być powinno. Druga jest taka, że takich hitów na czasie jak ten właśnie od Damiana Dawida brakować w Esce nigdy nie będzie. A dobra, jest jeszcze jedna, trzecia. Psst, chodźcie, mam dla was premierę.
1: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: Bo sama ona, Samach, powraca po roku takiego wydawniczego milczenia z nowym, długo wyczekiwanym utworem. I choć ten numer teraz będzie miał w Radiu Esca swoją premierę, to tak naprawdę fani, którzy byli z Samach na koncertach, na trasie Samach na stadionach, trochę go już znają, dlatego że Samach przedpremierowo podzieliła się fragmentem tego kawałka. No nie ukrywajmy, że wywołała tym prawdziwą euforię wśród swoich wielbicieli. Tym samym też artystka otwiera kolejny rozdział, powraca do autorskiej twórczości. To jest utwór, który nazywa się ITP ITD. Taki słodko-gorzki. Odsłania to, co w świetle reflektorów niewidoczne. Panie i panowie, chłopaki i dziewczyny, nowa Samach premierowo w Radiu SK.

Wszystkie hity zaczynają się w Esce przed chwilą premierową na scenach ITP i TD, później Ed Sheeran, Azizam, a teraz znowu zrobiło się mundialowo i piłkarska Andrea Bocelli, David Guetta, AJ, Megan Thee Stallion, DNA, More Than A Game. Pamiętajcie, że już wchodzimy na mundialu. My wchodzimy! Piłkarze wchodzą w ćwierćfinały. No i dzisiaj mecz Francja-Maroko. Dokładnie o 22. Tymczasem za 5 minut będzie 20. To jest imprezka w Radiu Esca.

0: Autopromocja.
1: Niektórzy nie dowierzają.
2: Jest, naprawdę wkręciłam w takie coś.
1: Niektórzy próbują obrócić to w żart.
3: No udało się, ale poczekajcie, zamyślę się.
1: A są tacy, którzy po prostu grożą.
2: No zabijecie po prostu.
4: Nosem wkręca w Radiu SK.
1: Słuchaj codziennie w poranku u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
8: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
7: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
9: Oraz masy dobrej energii.
10: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
11: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja, 1/3.
12: TPO.pl.
13: TPO.pl. Twój partner w odbiorze odpadów medycznych. Jedyna firma z Łodzi. Terminowe odbiory.
12: TPO.pl.
13: Podpisz umowę online na TPO.pl.
14: Wakacje plus Ford równa się idealny przepis na super korzyści i najlepsze lato. Tylko teraz w salonie Ford Łódź pełna gama samochodów osobowych i dostawczych dostępnych od ręki w rewelacyjnych cenach. Ford Focus mniej niż 86 tysięcy. Ford Ranger już od 171,900. Ford Kuga już od 134. Ford Transit w wersji, której potrzebujesz i cenie, o której marzysz. Szczegóły sprawdź u doradców i ruszaj w drogę. Ford Łódź. Autoryzowany dealer marki Ford. Brzezińska 26. Ford Store myślnik lodz.pl.
15: Hej człowieku, twój pies ma nosa do zdrowego jedzenia. Zapomnij o suchych kulkach. Psi Buffet to świeże jedzenie z naturalnych składników. Wejdź na psibuffet.pl/teraz i odbierz 30% zniżki na 2 pierwsze paczki.
16: Kiedy zależy ci na czasie, kiedy zależy ci na jakości, kiedy chcesz, by twoje auto ponownie wyglądało perfekcyjnie, wybierz serwis blacharsko-lakierniczy grupy Jaszpol. Autoryzowane naprawy blacharsko-lakiernicze Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Minimum formalności, samochody zastępcze w ramach likwidacji szkody i utrzymana gwarancja producenta. Wybierz serwis blacharsko-lakierniczy Opel, Peugeot, Citroen i Fiat. Grupa Jaszpol. Łódź Szparagowa 4. Jaszpol. Bezpieczeństwo, wiedza i doświadczenie od ponad 30 lat.
17: Nikt mi nie kazał studiować, ani do niczego nie zmuszał. Zapisałam się sama. Wybrałam Akademię Humanistyczno-Ekonomiczną w Łodzi, bo tutaj miałam okazję poznać swój przyszły zawód w praktyce. Wbrew temu, co mówili, wiedziałam, że potrzebuję tych studiów. Aby przekonać się, czy ścieżka zawodowa, o której zawsze marzyłam, jest właśnie dla mnie. Ale nie dowiesz się tego z teorii. I wiecie co? Dzięki temu robię to, co kocham. Nieważne, który kierunek byłby lepszy, czy prawo, czy informatyka, czy jeszcze inny. Poszłam na studia i jestem sobie za to wdzięczna. Studiowałam w AHE w Łodzi.
18: Renault Master to absolutny numer jeden gry mowa o aucie dostawczym dla twojej firmy. Lider swojej kategorii w Polsce przez 7 lat z rzędu. Aerodynamiczny design zmniejszający zużycie paliwa do 7,3 litra na 100 km oraz ponad 1 000 000 opcji zabudowy. Dostępne z zyskiem do 43 tysięcy złotych netto w leasingu niska rata lub w leasingu od 101%. Dostępne także w wersji elektrycznej i tech. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
19: Jaszpol, autoryzowany partner Renault. Łódź przy Wyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
20: Torba smak. Torba smaku, czujesz głód, to masz cel, torba smaku.
21: Torba smaku. Catering dietetyczny z Łodzi dostosowany do ciebie. Wygodne dostawy w godzinach od 18 do północy i powiadomienie SMS-em, gdy jedzenie będzie na miejscu. Świeża, zbilansowana dieta. Torba smaku.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
22: W życiu warto być na właściwej drodze. Tej, która prowadzi do salonów MG Grupy Krotowski. Nie omiń szerokim łukiem takiej okazji. Tylko teraz mega rabaty na hybrydy MG, a także roczny pełny pakiet ubezpieczeniowy za złotówkę, kredyt 50 na 50, leasing 101% i ogromny wybór aut dostępnych od ręki. MG Krotowski Łódź, ulica Przybyszewskiego 176/178. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.
23: I po reklamie.
24: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. Dagastro.pl.
25: Julia Niewiadoma, SK Summer City. Witajcie. Nasza ekipa dotarła właśnie do Andres Pola. Jesteśmy w pizzerii, gdzie ze mną jest Nikola i Patrycja.
26: Hej.
25: Jaka pizza na lato jest najlepsza?
26: Myślę, że
27: Korean barbecue i hot mango.
25: Co do niej się dodaje? Jakie są składniki takiej pizzy?
26: Pizza składa się z pierścień z kurczaka. Dodajemy taki niestandardowy sos mango i sos barbecue.
27: A w hot mamy jalapeno.
25: I taka

0: kupić, co naprawdę sprawdza się na lato, mimo że ma w nazwie hot?
1: Myślę, że tak. Trzeba przełamywać tutaj smaki. Tak samo w wakacje trzeba próbować nowych rzeczy niestandardowych. Myślę, że dlatego z tego powodu taka pizza się sprawdzi.
0: Super, no brzmi pysznie. My nie możemy się doczekać, aż będziemy rozdawać naszym słuchaczom właśnie kawałki pizzy, żeby dzisiaj też mogli spróbować i poczuć ten smak wakacji.
2: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
3: Muzyka się żyje.
4: Mocne nazwiska światowego rapu wylądują w jednym miejscu na warszawskim lotnisku Bemowo. Jutro startuje dwudniowy Cloud Festival. Tam zagrają m.in. Skepta, Sway Lee, Ken Carson czy Don Toliver. Kizo i Julia Wieniawa zafundowali nam nowy kawałek. Tak, tak, nagrali duet. Ich singiel nosi tytuł Laweta i pojawił się dzisiaj premierowo w Radiu SK. Gwiazdy były w naszym studiu u Kasi Węsierskiej i Hanego. No i opowiedziały o kulisach powstania tej piosenki.
5: To przecież piosenka o miłości do wielkiego chodzącego red flaga, tak?
6: Coś w tym stylu, no.
7: Znaczy, ale razu, to na faktach? Razu, czy to jest historia opisana na faktach?
6: Od razu red flaga, no jakby.
5: No przeczytaj swój tekst.
4: No że, jest że niepokojący.
5: Kasyna, że się spóźni z 3 dni,
7: a
5: że
7: cię koledzy zatrzymają.
5: A ja i tak cię kocham, to przecież to po prostu ignoruję twoje red flagi.
4: Ile osób się może z tym utożsamić, słuchajcie.
6: Już słuchacze ocenią.
4: Kawałek Laweta jest już dostępny, a Kizo jeszcze w tym tygodniu wystąpi na festiwalu Rap Stacja w Sławie.
8: Impreska.
4: No i prosto ze Sławy z Rapstacji Mati Fuczyło w sobotę o 14:00 zagra dla was specjalny program w Radiu SK na żywo. A ja teraz gram dla was wakacyjną imprezkę i mam letnie wakacyjne hity na czasie, na lato. Enrique Iglesias i Pitbull i DJ AM Chino. Ciao bien, tak zaczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, witajcie.
9: When I'm living in heaven, life is a roll of dice, and I keep hitting that 7. Como dice mi abuela, hay un tiempo pa' todo, y ahora es el tiempo, es el dueño.

Fajny nastrój, co? A wszystko za sprawą numeru Dracula. To jest Tame Impala i Jenny. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK i takie hity na czasie na lato. Za chwilę będzie trochę spokojniej, będzie nowa Sienna Spyro i Great Expectation.

0: Ano i z boróweczkami. Po prostu mniam. To właśnie jest smak mojego dzieciństwa. Za pierwszym razem, jak moja mama mi to zrobiła, to stwierdziłam, że to jest mama łyga. Natomiast później to po prostu był hit. I dla mnie nie ma wakacji i lata bez właśnie tego makaronu z tymi boróweczkami. Przepyszne.
1: Czyli teraz na prowadzenie przez truskawki wysunęła się boróweczka. Bardzo ładnie, bardzo ładnie, ale klasyk, moi drodzy, jednak jeżeli chodzi o wasze ulubione potrawy, jest jeden.
2: Nawet papież w Watykanie zjada schabowego na śniadanie.

za stertą rozrzuconych koszul, za rapowaniem do utraty głosu, spaniem do piątej, graniem od piątej, za beztroskim oglądaniem pornosów, tęsknię za zamkiem free.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka, nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda tak samo. Za szóstą odsłoną

ale Call of Duty tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: Łapiecie się często na tym, że gracie na tak zwanych udawanych instrumentach, jak dobre wam się podoba? Ja teraz grałem na tak zwanej udawanej wirtualnej perkusji. Ciekaw jestem, co wy robiliście. Shimza i Arko i Kasango, Fire Fire, tak nazywa się ten numer. Shimza na pewno na Audio River Festiwalu w Łodzi, imprezie, która już od jutra do najbliższej niedzieli. A właśnie Audio River Festival to jest wydarzenie, które... I odbywa się pod patronatem czyim? Na Radiańska, oczywiście, moi drodzy. My jesteśmy patronem tego wydarzenia, więc mam nadzieję, że będziecie tam razem z nami. Chętnie w tym pomożemy. I właśnie tak trochę w tej sprawie Julka napisała na Messengerze. Cześć, Eska. A ja wiem, że ty masz dzisiaj dla nas nie tylko premierę Samach, ale także bilety na super imprezę w Łodzi. No i coś mi się wydaje, że tu Julka właśnie ma na myśli Audio River Festival. No i rzeczywiście, premiera Samach już była. Zagraliśmy wam nowy numer tej artystki itp. itd., bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ale jeżeli chodzi o Audio River, to tak jak wczoraj obiecałem, dzisiaj też kolejny podwójny karnet będzie do zgarnięcia po godzinie 21. I zamykając temat smaków i zapachów i przysmaków wakacyjnych, otwieram teraz naszą linię messengerową i czekam na wasze głosówki. Podobnie jak wczoraj, tak i dzisiaj przekonajcie mnie, że te naprawdę ostatnie dwa karnety, które mamy na Audio River Festival, powinny trafić do was i po godzinie 21 na pewno do kogoś z was trafią.
1: Autopromocja.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
3: Podbiła świat numerem Die on this Hill. Teraz wraca i zapowiada się kolejny hit. Sienna Spyro i Great Expectation.
2: Czeka na głosy na SK.pl. Gorąca 20. Lista hitów Radia SK. Każdy piątek po 18.
3: Zapraszam, Michu Sobkowski.
1: Autopromocja.
4: Reklama.
2: Radio SK przez całe lato mamy dla was jeszcze więcej hitów na czasie.
5: Codzienne info o gorących wakacyjnych wydarzeniach.
2: Wejściówki na najlepsze koncerty i festiwale.
6: Oraz masy dobrej energii.
7: Słuchaj nas w apce oraz na sk.pl, gdziekolwiek jesteś. I złap ekipę SK Summer City.
8: Sponsorem programu jest Matsuoka, autoryzowany dealer marki Maxus, oferujący auta dostawcze. Łódź, 3 maja 1/3.
9: Internet bez limitu przez pół roku. Wplej na kartę, nie licz gigabajtów. Wybierz, co lubisz. Przygody, relaks, czas ze znajomymi i dziel się z innymi wyjątkowymi chwilami. Kup Starter Play lub szybciej od ręki eSIM na play.pl. Promocja dostępna z płatnym pakietem XXL, bo w Play płacisz mniej.
10: Play.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
13: I po reklamie.
14: Let's get

Pewnie przypomniała się niejedna dobra impreza, na której pojawiła się i Chumba Wamba i było też odpowiednio skakane, prawda? To jest Radio SK, takie hity na czasie na lato dla was mamy, no bo to są wakacje i wakacyjna imprezka. Za kwadrans będzie godzina 21 i na pewno po 21 komuś z was oddam podwójny karnet na imprezę, która jutro startuje w Łodzi, Audio River Festival. Tylko najpierw wy mnie w głosówce przekonajcie. No i bądźcie naprawdę przekonujący, że ten podwójny karnet powinien trafić właśnie do was. To już po godzinie 21 wejściówka podwójna na Audio River Festival.

Na pewno do kogoś z was powędruje. Tymczasem historia prosto z warszawskiego zoo. Okazuje się, że jeden z gości właśnie warszawskiego ogrodu zoologicznego znalazł dużą sumę pieniędzy. Oczywiście jak prawy obywatel, jak przystało na prawego obywatela, całość oddał pracownikom. Pracownicy przekazali policji. Teraz policja szuka właściciela. Coś mi się wydaje, że pewnie zbyt daleko szukają, bo może trop jest bliższy i prowadzi na przykład do akwarium. Dlaczego do akwarium, zapytacie? No bo jak to duża suma, to pewnie jakieś grubej ryby.

0: miksują Armin van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. Esko Live Remix. Teraz w SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w Eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
1: To będzie ostatnia reklama.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
6: I po reklamie.
7: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. Dagastro.pl.
8: Julia Niewiadoma z Summer City. Cześć, my wciąż w Andres Polu. A ze mną teraz jest Piotrek i Sebastian. Cześć.
9: Dzień dobry.
10: Dzień dobry.
8: Jak spędzacie czwartkowe popołudnie?
10: No trochę w pracy, sprawy załatwiania, a teraz przyjemność, pizza.
8: A jaką pizzę lubisz najbardziej, Sebastian?
9: Pepperoni.
8: Jeżeli pepperoni, to czy ta pizza kojarzy ci się z wakacjami?
9: Trochę tak.
8: A jakie plany na wakacje?
9: Pojechać w góry.
8: Gdzie konkretnie?
9: Do Małego Cichego.
10: Jeździmy w poniedziałek, będzie wesoło, żeby pogoda wypisała.
8: To ja tego życzę. Basiu, dla ciebie jakie smaki kojarzą się z latem?
11: Owocowo. Arbus.
8: Czy pizza kojarzy ci się z wakacjami?
11: Mhm.
8: Tak? A jaką lubisz pizzę najbardziej na wakacje?
11: Margarita.
8: W takim razie od nas dla was gadżety eskowe, no i smacznego życzę.
10: Dziękujemy.
7: Sponsorem programu jest Dagrasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.
12: Impreska.
1: Impreska.
12: Impreska.
1: Impreska.
12: Impreska.
13: Powoli, powoli, ale jednak zbliżamy się do 21, która już za minutkę, tak na wyciągnięcie ręki. No i gramy w wakacyjne hity na czasie, bo to jest wakacyjna imprezka. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and a Beat. Tak rozpoczynamy. No i zapraszamy na Audio River do wzięcia w tej godzinie. Rafał Adamczak, witajcie.

Niebawem kierunek Węgry, Sziget Festival i tam m.in. on, ten gość, który teraz muzycznie pojawił się w wakacyjnej imprezie w Radiu SK Sound, My Body Isn't Ready, tak nam zaśpiewał i tak nam

Niebawem kierunek Węgry, Sziget Festival i tam m.in. on. Ten gość, który teraz muzycznie pojawił się w wakacyjnej imprezie w Radiu SK Sound, My Body Isn't Ready, tak nam zaśpiewał i tak nam

0: Sziget to oczywiście, Sziget Festival to oczywiście kierunek Węgry, przypominam, tam Sompr między innymi, ale też Skrillex, też Florence and the Machine, Luis Capaldi, 21 Pilots, Zara Larsson, długo jeszcze mógłbym wymieniać, bo ten line-up jest bardzo, bardzo bogaty, ale zdecydowanie wcześniej, bo już od jutra w Łodzi, no coś dla fanów muzyki elektronicznej, czyli Audio River Festival. I taka oto głosówka wpadła od Oli.
1: Siema, tu Ola. Od razu jak usłyszałam, że gadacie o Audio River, to wiedziałam, że muszę nagrać tę głosówkę z kolegą. Po prostu marzymy o tym, żeby pójść na tę imprezę, dobrze się bawić, nawet w błocie, w burzy, w huraganie z kaloszami do kolan, więc czekamy na odbiór tej głosówki i może się akurat trafią darmowe wyjściówki.
0: O, nawet się na koniec trochę zrymowało, no to potwierdzam, odebraliśmy głosówkę, no i trzymamy kciuki za pogodę, żeby nie było tej burzy, tego błota do kolan, nie, żeby było fajnie po prostu. Ola, bo z kolegą na Audio River Festival idziecie.

0: Takie tempo, bo wakacyjna imprezka w wakacyjnym Radio SK to są hity na czasie na lato. Axwell and Bone, Whatever Turns You On, tak wam zagrałem. Dokładnie za pół godziny będzie 22. Jeżeli lubicie takie klimaty, to ja wam klubowe granie polecam w SC. Pamiętajcie, że mamy SK Live Remix. W piątki już o godzinie 20 startujemy, ale też w wakacje mamy bonusowe SK Live Remix w nocy z soboty na niedzielę, dokładnie od północy. No i plan jest taki, że jutro nie zabraknie oczywiście kultowego Estate of Trance Armina Van Brena, a pojutrze swój set zagra m.in. Alan Walker. No to co, to jesteście umówieni? A jak już się doczekać nie możecie, to SK Live Remix zawsze sobie możecie odpalić w naszej eskowej jabce. Zaraz muzycznie u nas Sapphire i Ed Sheeran. Radio
1: SK. Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
4: I po reklamie.

Mimo tego, jak kapryśna jest pogoda, to jest fajny wakacyjny wieczór, prawda? A pogoda niedługo się naprawi, ja wiem, co mówię, wam to obiecuję. Ellie Goulding i Burn w wakacyjnej imprezie, a wcześniej Roxy White 2115 i Chciałam Ciebie Więcej. Ten numer znajdziecie na najnowszej płycie Roxy, zatytułowanej Błękit. Zaraz po wydaniu tej płyty Roxy ruszyła w Polskę, żeby zaprezentować cały materiał w takich spotkaniach na żywo z fanami. To zawsze są wielkie emocje, zawsze są wielkie przeżycia, ale też dużo pozytywnej energii i dla artysty, i dla fanów oczywiście. Mało tego, daliśmy Roxy naszego Instaxa, żeby udokumentowała te spotkania i żebyśmy mogli pokazać wam

Tam też bardzo ekskluzywny wywiad, nie dość, że z samą Roxy, to jeszcze z jej mężem Kevinem, więc śmiało zaglądajcie. Oprócz tego też, mogę się założyć, mnóstwo interesujących tematów, również festiwalowych, dla siebie znajdziecie to w SK Story, w naszym pierwszym nowym lipcowym wydaniu story.sk.pl. Tam śmiało zaglądajcie, klikajcie. A muzycznie klikać nie musicie, bo to robię ja i już teraz gram wam numer, który lubicie. Zakaria, to jest Andy Dusty Harris, później Shawn Mendes i Camila Cabello i kultowa Sing.

chciałoby się krzyknąć i wszyscy razem, i cała kolonia, i cały obóz teraz. Póki ciszy nocnej nie ogłoszą, bo to za 5 minut 22. Matka z ojcem mieli Bonnie M, mamy Davida Guetta i Aloka i Run Run River. To jest wakacyjna imprezka w Radiu SK, tak wam gramy hity na czasie na lato. Rafał Adamczak, ja już dziękuję za ten czwartkowy wieczór. Przed nami naprawdę fajna wakacyjna noc.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. A teraz rozpalamy sezon grillowy. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych 4 plus 4 gratis. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 gratis na kartę. Biedronka.
2: I po reklamie.
3: Sponsorem programu jest właściciel strony do zamawiania pizzy. dagastro.pl.
4: Julia Niewiadoma z Customer City, witajcie. Ze mną jest Wojtek. Cześć Wojtek.
5: Dzień dobry.
4: Jak spędzasz wakacje? Jakie plany na wakacje?
5: No generalnie to będzie mnie trochę mało w domu, bo tak jak będę na obozie przez 2 tygodnie, potem jadę z moją mamą na Cypr, potem znowu na obóz, a potem już niestety szkoła.
4: Jak spędzasz to czwartkowe popołudnie?
5: Generalnie to powolnie, tak spokojnie.
4: A jeżeli chodzi o lato, to z czym kojarzy ci się lato najbardziej?
5: O, z wypoczynkiem. No, z taką wodą, ciepłą, nie zawsze ciepłą, ale z taką przyjemnością i tak dalej, brakiem szkoły.
4: Bardzo ci dziękuję. Dla ciebie oczywiście pizza, życzę ci smacznego. To jest Customer City, żegna się dzisiaj z wami, ale widzimy się oczywiście jutro. Wypatrujcie nas na mieście, bo jak zawsze mamy dużo energii, dobrej muzyki, no i oczywiście fajne gadżety. Do zobaczenia.
3: Sponsorem programu jest Da Grasso, właściciel strony do zamawiania pizzy dagrasso.pl, oferujący koreańskie menu.

0: promocja.
1: Więcej! Więcej! Jeszcze więcej! Teraz SK Live Remix w Radiu SK co tydzień w piątkowe i sobotnie wieczory. W piątek startujemy o 20:00. W nocy z soboty na niedzielę sety najlepszych DJ-ów świata gramy wam od północy. Miksują Armin Van Buuren, Lost Frequencies, Kaiko, Alan Walker, Steve Aoki, James Hype i inni. SK Live Remix. Teraz SC w piątki i w soboty. I przez cały czas w eskowej apce.
0: Autopromocja.

0: promocja.
1: Pakuj ekipę i ruszaj, gdzie tylko chcesz. SSK dowozi kampera.
2: Zgarnij zatankowanego do pełna kampera na przedłużony weekend.
3: Zbierz ekipę i jedźcie dokąd tylko chcecie.
4: Zgłoszenia już teraz na sk.pl.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. Mol Polska, oferujący aplikację mobilną Mol Move.
0: Autopromocja.

0: SK Łódź.
1: Czy ona z nim spała? Czy było barabara? Wielce ciekawi mnie.
2: Post.
1: Czy staje na zakazach? Czy płaci każdy mandat? Na pewno nie.
2: Post.
1: Czy